chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Cześć, Marcin Rzechliński. Zapraszam Was do rozmowy o łódzkim wolontariacie. Jeśli macie ochotę zrobić coś dobrego, poznać ciekawych ludzi i poczuć, że Wasz czas naprawdę ma znaczenie, to mamy coś dla Was. Łódka Wolontariatu to nowy miejski portal, który łączy tych, którzy chcą pomagać, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. To taki most między wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi. Wygodny, nowoczesny, no i bardzo łódzki. O tym porozmawiamy już za kilka minut.
0: Co słychać w Twojej dzielnicy?
1: Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy z Olą Reszką ze Stowarzyszenia Centrum Opus i z Fundacji Strefa też. Ola, jesteś, tak można powiedzieć, prawda?
2: Tak, cześć.
1: Rozmawiamy o miejscach aktywności lokalnej, tak zwane male. Funkcjonują one w Łodzi przy Legionów Wólczańskiej i Pomorskiej. Legionów to centrum prowadzone przez Opus, mal prowadzony przez Opus, te dwa pozostałe prowadzone przez Waszą fundację. Co w tych miejscach można robić i dlaczego tak chętnie się do Was przychodzi?
2: W tych miejscach Legionów jest specyficznym, troszeczkę różni się od tych prowadzonych przez fundację, bo tam jest profil obywatelski, więc oprócz różnych wydarzeń i warsztatów, które organizujemy, można dowiedzieć się, jak na przykład finansować swoje działania, można skorzystać z pomocy doradcy, jest tam takie pogotowie mieszkaniowe, pogotowie prawne, więc tutaj jest taki bardziej profil obywatelski. My zapraszamy osoby, które na przykład ruszają z działaniami fundacyjnymi, mają młode organizacje, zapraszamy ich, żeby tam przychodzili, żeby poznawali, jak wygląda w ogóle system prowadzenia fundacji czy stowarzyszenia. Podpowiadamy, skąd można skorzystać z różnych opcji finansowań działań.
1: Kto podpowiada, bo macie też po prostu ogromne doświadczenie projektowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację takich lokalnych inicjatyw, ale też zwyczajnie know-how. Wiecie, jak to od początku do końca przeprowadzić.
2: Tak, właściwie wszyscy nasi pracownicy i pracownice mają taką podstawową wiedzę na temat różnych form finansowania i prowadzenia organizacji, ale też organizujemy różne dyżury doradców, takich już specjalistycznych w tych miejscach. Ale myślę, że jak się, że tak powiem, z ulicy wejdzie, to też można sporą dawkę wiedzy otrzymać.
1: I kiedy można przychodzić? Są jakieś terminy pewnie? Czy można dosłownie z ulicy przyjść?
2: Można dosłownie z ulicy, ale też warto zawsze zajrzeć w kalendarz, w harmonogram, tak, na Facebooku. Tam też staramy się wstawiać takie godziny, że jest tylko otwarte właśnie dla takich osób, które chcą po prostu przyjść.
1: I jakie efekty są akurat o tym malu, mówiąc o tym miejscu aktywności lokalnej? Jakie efekty, na jakie liczycie efekty, a jakie się udało dotychczas osiągnąć?
2: Przede wszystkim to dużo osób zgłasza się o wsparcie takie, jak realizować różne działania lokalne. Więc my prowadzimy różne spotkania. Jeżeli ruszył konkurs mikrograntów, to tam oczywiście prowadzimy takie spotkania. No i staramy się utrzymywać kontakt z tymi grupami, żeby podpowiadać im różne też inne formy finansowania działań, więc no, grupy działają. Też użyczamy tej przestrzeni, więc zachęcamy do tego, że można u nas realizować różne działania.
1: Można się poczuć tak bardziej profesjonalnie, bo oczywiście można się nieformalnie spotkać u kogoś w mieszkaniu albo gdzieś w Łodzi, po prostu gdzieś na mieście. Tutaj można tak powiedzieć, że macie open space właśnie dla organizacji pozarządowych, czy też takich raczkujących organizacji.
2: Tak, zdecydowanie. We wszystkich tych miejscach zachęcamy do korzystania z tego miejsca i wiele osób o tym nie wie, jak się dowiadują, czy grupy nieformalne, czy organizacje, które nie mają swojej siedziby i się spotykają w domu, no to jest wow. Uruchomiliśmy taką skrzynkę marzeń, gdzie mieszkańcy i mieszkanki nam zgłaszają różne pomysły na swoje inicjatywy. My możemy pomóc finansować takie działanie, więc w tych dwóch miejscach po prostu można zgłosić swój pomysł i z nami zrealizować różny warsztat, spotkanie, spacer sąsiedzki czy cokolwiek innego.
0: Blisko mieszkańców.
1: portal Łódka Wolontariatu. Właśnie o tym temacie mieliśmy rozmawiać i rozmawiamy. To taki portal założony, stworzony przez Urząd Miasta Łodzi. Rozmawiamy o tym, jak działa Łódka Wolontariatu, kto może z niej korzystać, no i jakie efekty można dzięki temu osiągnąć, bo właściwie wszystkie strony zainteresowane coś zyskują. A o tym portalu Łódka Wolontariatu rozmawiamy z szefową Fabryki Aktywności Miejskiej w Łodzi, Katarzyną Dyzio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Kto korzysta z Łódki Wolontariatu? To znaczy, logując się, możemy być bądź wolontariuszami, ale możemy też być na przykład organizacją pozarządową bądź inną organizacją, która chciałaby zorganizować coś, ale potrzebne są ręce do pracy.
3: Dokładnie tak. Więc wszyscy, którzy interesują się wolontariatem, chcieliby spróbować swoich sił, a może już próbują, a chcieliby się rozwijać, spróbować w innych tematach działać. Każda taka chętna osoba może spróbować znaleźć coś dla siebie, a naprawdę tych ofert jest całkiem sporo, więc z jednej strony portal łódkawolontariatu.pl jest dla każdej osoby, która chciałaby pomóc, albo pomóc to jest takie hasło, gdzie musimy coś bardzo od siebie dać, ale często to jest też po prostu zrobić coś dla siebie, bo naprawdę fantastyczne rzeczy można przy okazji takiego wsparcia jakiejś organizacji zrobić dla siebie. A z drugiej strony portal jest dla każdego, kto takiego wsparcia potrzebuje. Mówię tutaj o organizacjach pozarządowych łódzkich, których jest dużo, bardzo dużo, i to są zupełnie dwie, można powiedzieć, że w skali to mamy mnóstwo różnych tematów, od sportu poprzez kulturę, pomoc społeczną, ale to też są instytucje kultury czy instytucje miejskie, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy muzea, łódzkie teatry.
1: Niektóre z tych ogłoszeń mają dość specyficzne, nazwijmy to, wymagania, no bo też różny charakter mają te działania, które są prowadzone, do których możemy się zaangażować. Przecież Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej też jest, a z drugiej strony na przykład jest fundacja, która zajmuje się kulturą i sztuką, więc kompletnie bardzo różne obszary i w zasadzie chyba tutaj nie ma ograniczeń co do bycia wolontariuszem, wolontariuszką.
3: Nie ma ograniczeń. Oczywiście są czasem takie wymogi specyficzne dla każdej oferty. To jest trochę jak z szukaniem pracy, gdzie organizacja daje jakieś wytyczne, czego by sobie życzyła takiego wolontariusza. Często to jest pytanie z jednej strony o wiek, bo od razu podkreślam, nie trzeba być pełnoletnim, żeby być takim wolontariuszem. Są specyficzne rodzaje wsparcia, gdzie trzeba mieć skończone 18 lat i w takich ofertach jest to jasno napisane, ale jest bardzo dużo ofert również dla nastolatków, którzy mogą spróbować swoich sił w wolontariacie, więc zapraszam, bo to naprawdę jest bardzo proste i przyjemne narzędzie, żeby sobie przeczytać te oferty. Ale
1: zaczęłaś też mówić o tym, i to jest bardzo ciekawy wątek, że oczywiście wolontariat polega na tym, że komuś pomagamy. Natomiast to działa w dwie strony i tak myślę, bo to jest łódzki portal, działamy na terenie Łodzi, więc to też jest tworzenie sieci kontaktów, to też jest po prostu, można zobaczyć, tak, jak coś działa i nawet, nie wiem, być może niektórzy z tych wolontariuszy gdzieś tam w przyszłości mogą w jakimś kierunku podążać, tak? Dzięki temu właśnie, że na portalu zaczęli pewną przygodę z jakąś sferą życia w Łodzi.
3: Są przede wszystkim dwa typy wolontariatu. Po pierwsze, można sobie przefiltrować wolontariat. Bardzo, bardzo często te oferty dotyczą albo całego miasta, gdzie sobie zaznaczasz, interesuje mnie całe miasto, mogę w całym mieście działać, a mogą to być konkretne dzielnice. Chcę być blisko swojego domu, bo jestem, bo gdzieś tam w konkretnym obszarze miasta chcę działać i tam też mogę sobie ten wolontariat często znaleźć. Można sobie oczywiście w ramach właśnie takiej dostępności tego portalu w bardzo fajny sposób przefiltrować konkretne obszary, które nas interesują, czyli kultura, sport, wsparcie zwierzaków, może wsparcie dzieci, młodzieży. No jest mnóstwo tych ofert, ale też taki konkretny podział dosyć istotny to taki wolontariat akcyjny, gdzie na przykład jest wydarzenie jak, nie wiem, Festiwal Światła, który co roku mamy w mieście i tam też co roku będziemy szukać wolontariuszy na ten Festiwal Świateł do wsparcia, czyli taki wolontariat akcyjny. Kilka dni angażuję się, spotykam fantastycznych ludzi, zdobywam doświadczenie, świetne doświadczenie, mogę działać w naprawdę bardzo interesującym mnie obszarze, ale to też może być taki wolontariat długoterminowy, czyli na przykład schronisko czy fundacja. Teraz możecie znaleźć na przykład fundację, gdzie pomaga się kotom, tak? I wtedy już deklaruję, nie wiem, raz w tygodniu przez 3 godziny mogę wspierać taką fundację, mogę się jakimiś kotami opiekować i to już jest taki wolontariat, gdzie jestem przygotowywany, szkolony i na przykład przez kilka miesięcy, czy tam może dłużej, pomagam. Czyli wolontariat długoterminowy.
1: Przypomnę, rozmawiamy z Katarzyną Dyzio z Fabryki Aktywności Miejskiej o portalu Łódka Wolontariatu. I teraz pytanie o ten portal, a jeśli jesteśmy organizacją pozarządową, bądź taką organizacją, instytucją, która szuka właśnie wolontariuszy, to jak można wejść na ten portal, jak można zaistnieć?
3: W dosyć prosty sposób. Myślę sobie, że najfajniej to jest podglądnąć już, jak inni to zrobili, jak siebie opisali, bo jest mnóstwo już tych organizacji zalogowanych.
1: Trzeba zachęcić wolontariuszy.
3: Trzeba zachęcić. Ale wypełnia się prosty formularz. My zwykle to w 1-2 dni weryfikujemy, czy rzeczywiście taka organizacja istnieje, czy rzeczywiście takie działania tworzy, bo też my jako miasto staramy się, żeby wszystko było zweryfikowane dla Państwa, dla potencjalnych wolontariuszy, żeby oferty wpisywały się w jakby realia i prawdziwe działania, ale dla organizacji pozarządowych jest to, no nie chcę mówić dziecinnie proste, ale naprawdę zajmuje tylko kilka chwil. Później można sobie te swoje oferty i w ogóle opisy organizacji edytować.

0: można też po prostu zadzwonić, dowiedzieć się czegoś. Zawsze znajdziecie kontakt na stronie do każdej organizacji. Można się dopytać, dowiedzieć czegoś. Wiem, że dużo osób też stosuje tę formę, czyli dzwoni do fundacji, czy pisze do nich, chciałbym być wolontariuszem, ale mam kilka pytań, czy możemy pogadać i spotkać się, czy porozmawiać przez telefon.
1: No tak kolokwialnie powiem, takie pośrednictwo trochę tutaj w Fabryce Aktywności Miejskiej, ale trzeba to podkreślić, bezpłatnie absolutnie, co też jest istotne.
0: Oczywiście. Zarówno dla organizacji, instytucji, jak i dla samych wolontariuszy nie ma żadnych opłat. Jest to nasz miejski wolontariat dla każdego. Po prostu zależy nam na tym, żeby z jednej strony ułatwiać każdemu mieszkańcowi, mieszkańce naszego miasta taką możliwość znalezienia, chcieliśmy stworzyć taką bazę, gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, żeby nie było takich progów wejścia, takich przeszkód, tak? Przeglądania miliona stron internetowych, każdej organizacji osobno, a organizacje pozarządowe też bardzo są zadowolone z tego tytułu, że nasz portal istnieje, bo poznają zupełnie nowych ludzi, tak? Trafiają do nich zupełnie nowi, bardzo fajni ludzie i to nas ogromnie cieszy. Widzimy, że była ta potrzeba i staramy się rozwijać, staramy się cały czas promować ten portal. Zapraszamy, odwiedzajcie nas.
1: W Fabryce Aktywności Miejskiej o portalu Łódka Wolontariatu rozmawialiśmy z Katarzyną Dyzio. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Cześć, dzień dobry, Marcin Żychliński. Zapraszam Was teraz na spacer.
2: Poznaj miasto.
1: Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, tuż przed OFF-em. To miejsce jest dla wielu znane właśnie jako OFF, ale tak naprawdę to pofabryczny teren, który należał kiedyś do Franciszka Ramisza. A ja rozmawiam z Bartkiem Mielniczkiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Bartek to przewodnik po Łodzi i właśnie teraz przemieszczamy się. Jesteśmy, właściwie teraz właśnie przekraczamy próg, czy można powiedzieć, kiedyś tutaj był próg, bo był taki murek. Teraz już tego murku nie ma.
3: Tak, dawno bramy, to akurat wyjątek od reguły, bo w tej części Piotrkowskiej nie było zabudowy w Pierzei, tylko był taki charakterystyczny mur z bramą, a za nim wielki kompleks fabryk Franciszka Ramisza właśnie. To jest coś niezwykłego, bo w każdym normalnym mieście, Łódź jest niezwykła, to fabryki i magazyny budowano i buduje się i będzie się pewnie budować na przedmieściach, na obrzeżach miasta. A my mamy fabryki w samym centrum i akurat te, które są w centrum miasta, w sercu Łodzi, w największym starym mieście w Polsce. To są fabryki, które już teraz właściwie nie działają jako fabryki, natomiast bardzo wiele fajnych rzeczy się w nich dzieje. One teraz ożywają na różne nowe sposoby i świetnym przykładem właśnie takiej nowej rzeczywistości to jest teren OFF Piotrkowskiej.
1: I to jest teren, który przez lata właściwie kojarzył nam się z Chinatown, takim tutaj trochę zapyziałym miejscem, do którego zapuszczano się może z mniejszą chęcią, ale teraz faktycznie jest to wielki magnes, można powiedzieć, turystyczny w Łodzi, czyli OFF. O tej fabryce dawnej Ramisza, co można powiedzieć, bo ona się całkiem dobrze zachowała, chociaż nie była rewitalizowana ta elewacja, no to właśnie jest ta prawdziwa łódzka cegła, dzięki temu widoczna.
3: Tak, no mamy w ogóle bardzo wyjątkowe fabryki w Łodzi, bo one są w większości wybudowane w czerwonej cegły, nieotynkowane i one
1: zróbmy
3: mają...
1: Zróbmy dwa kroki, bo tutaj muzyka głośno gra.
3: Mają ogromne ilości zdobień, co jest niezwykłe. Chodzi o to, żeby pokazać, jak fabrykanci są potężni, bogaci. I akurat na OFF-ie jest tak, że część budynków już jest odnowiona, a część jeszcze czeka na odnawianie, na remonty.
1: No i tu właśnie w tym miejscu widzimy, prawda, Bartku? Zobacz, tutaj jest taki kontrast. Jest czerwona cegła zrewitalizowana i ta taka trochę przyciemniona. No właśnie, to jest kilkadziesiąt, a tu w tym przypadku ponad 100 lat różnych naleciałości na tej cegle.
3: Tak jest. To jest świetne miejsce, bo tu mamy świetny materiał porównawczy właśnie. Czyli wchodząc od Piotrkowskiej, idąc prosto do takiego łącznika między wieżą fabryczną a przędzalnią, która stoi po lewej stronie, to właśnie mamy po lewej stronie przędzalnię i ona ma nieodnowioną elewację. I to są, no właśnie, cegły, które są już ponad stuletnie i oryginalne też w większości przypadków tutaj akurat w tym budynku, oryginalne fabryczne okna. A łącznik i wieża fabryczna i ten budynek po prawej stronie, to jest odnowiona.

0: rzecz.
1: I tutaj... te okna na górze są drewniane, to one na pewno są oryginalne. Te metalowe, niżej chyba też...
0: Na metalowe na pierwszym piętrze też, stalowe, metalowe. To jest taka konstrukcja, która się nazywa szprosy, czyli w takich szprosach są malutkie, małe szybki. Tu, gdzie jest łącznik, to są fejki, można powiedzieć. Ale wyglądają świetnie, bo to jest jedna tafla szkła, tylko od zewnątrz i od środka
1: naklejona
0: są
1: jest taka
0: naklejone takie elementy i to wygląda równie fajnie. Tak, myje się tak samo trudno, ale robi robotę i pewnie o to chodzi. Tak samo jest z wieżą fabryczną, tylko właśnie łącznik i wieża są odnowione już przepięknie. I te okna w wieży również. I to jest, no...
1: Byłeś tam w środku, na górze?
0: Tak, to jest super miejsce. W planie jakiś czas temu była taka zapowiedź. Jest... stworzenie takiego punktu widokowego tam wyżej, na tarasie, no bo to jest dobre miejsce, z którego fajnie widać tę część Łodzi. To w ogóle...
1: Ale z takiej wysokości właśnie tych, powiedzmy, no tutaj w tym przypadku chyba 5 pięter, co pozwala zobaczyć dachy z śródmieścia, no i można się poczuć trochę jak taki fabrykant, który tam pewnie doglądał swojego interesu z tej wieży, być może.
0: Tak, tak jest. To jest fajny pomysł, żeby właśnie zobaczyć sobie Łódź z góry, najpierw na Google Maps, nawet na po prostu takich fotomapach, albo takie widoki z satelity zobaczyć i potem z różnych punktów widokowych, bo widać, jaką my mamy niezwykłą strukturę miasta właśnie, czyli te fabryki w samym centrum.
1: Fabryki
0: takie
1: w samym
0: proste
1: centrum.
0: Ulicy. Ulice, czyli taki układ, jak to mówimy, amerykański. U nas nie ma takiego centralnego placu, rynku, wokół którego budowano miasto, tylko my mamy takie bardzo proste ulice, których jest mało, chociaż teraz to się dzieje, że nowe ulice, pasaże, połączenia są budowane, tworzone.
1: Powstają między ulicami, właśnie w kwartałach, tak, o których mówimy, w tych takich kwadracikach naszych łódzkich.
0: Tak, no właśnie zaraz będziemy w pobliżu takiej nowej ulicy, która powstaje etapami sukcesywnie, czyli od ulicy Roosevelta, to jest właściwie aż do ulicy Traugutta.
1: I tej ulicy tutaj jako takiej to nie było, to przejście istniało, no bo można było przejść, tylko urząd wpadł na pomysł, żeby właśnie takie przebicie stworzyć, no ma to sens, można powiedzieć.
0: Tak, ta siatka ulic w Łodzi jest rzadka, no bo właśnie, to były duże kompleksy fabryk. Notabene one nie były dostępne przez długie, długie lata dla nikogo poza osobami, które w tych fabrykach pracowały. Czyli dopiero teraz de facto od pewnego czasu mamy możliwość oglądania z bliska tych wszystkich obiektów i nawet wchodzenia do środka, oczywiście. I teraz wyzwanie na tym polega, żeby właśnie poprawić, usprawnić przemieszczanie się po mieście na różne sposoby, zwłaszcza dla pieszych, bo staramy się trzymać tej wersji, żeby nie wpuszczać aut do centrum, bo to będzie jeszcze trudniej wtedy, ale te nowe ulice mają do tego służyć, żeby można było nimi iść albo przejechać rowerem, czy hulajnogą, czy innym środkiem transportu. Samochodami też oczywiście, ale w mniejszej ilości. I trzeba robić takie przebicia międzykwartałowe i we wnętrzach kwartałów. Mamy bardzo duże kwartały właśnie, czyli taką przestrzeń ograniczoną ulicami. To zgodnie z drogą wskazówek zegara, Roosevelta, Piotrkowska, Nawrót Tysienkiewicza, to jest wielki kwartał.
1: To ja wchodzę w słowo i teraz jesteśmy przy Wigencji. To jest fabryka Wigencja, która oczywiście już od dawna nie służy jako fabryka. Przez dziesiątki lat chyba stała pusta, można powiedzieć.
0: Tak, ona była przez długie lata takim miejscem, które, mówiąc delikatnie, niszczało bardzo. Ona ma troszkę ponad 100 lat. W 1922 roku powstała. Maurycy Wolman i Adolf Goldman byli właścicielami. I później właśnie niszczała, a parę lat temu miasto Łódź odnowiło pięknie tę przestrzeń. Teraz tu mamy taką instytucję kultury, czyli Teatr Wigencja.
1: Teatr Pinokio. No właśnie.
0: Są też wspaniałe spektakle, koncerty, inne wydarzenia. I taka przestrzeń, gdzie są też warsztaty, zajęcia różnego rodzaju. Więc właśnie w Wigencji Teatr Pinokio, który się przeniósł, został przeniesiony z ulicy Kopernika.
1: Gdzie zresztą też chyba wynajmował te przestrzenie teatr, bo to zdaje się był prywatny budynek.
0: Tam jest trochę zamieszanie z własnością. Pewnie dlatego też zdecydowano o przeniesieniu w to nowe miejsce, które jest w rękach miasta na pewno, bez żadnych komplikacji. Tutaj już na pewno to będzie. I właśnie można nowymi ulicami, właśnie dwiema nawet, tak można to powiedzieć, dojść do Wigencji, do Teatru Pinokio, bo jest i nowe połączenie takie od Roosevelta, które jest tak równoległe do Piotrkowskiej Sienkiewicza. Czyli tak więcej w połowie dystansu między Sienkiewicza a Piotrkowską jest nowa zupełnie ulica, która prowadzi od Roosevelta i dochodzimy nią do do Wigencji, do Teatru Pinokio i też od Sienki Wita można przejść. Docelowo plan jest taki, żeby ta nowa uliczka też, którą możemy wejść na teren Wigencji Pinokia do Sienkiewicza, szła aż do Piotrkowskiej, żeby ją tam połączyć z Ofem i to będzie też, no właśnie, taka cała nowa siatka ulic w tym miejscu i łatwiej się będzie można przemieszczać. Tu też jest fajnie, bo jest dobry materiał porównawczy, można zobaczyć, bo to są do siebie bardzo podobne budynki. Wigencja i fabryka Ramisza.
1: Nawet okna są bardzo podobne, chociaż nieco się różnią.
0: Ale... Tak, tak. I to są budynki, no właśnie, które można sobie zostawić, bo plus minus tak, jak wygląda teraz fabryka Ramisza, to jeszcze 5 lat temu wyglądała Wigencja właśnie. I tu mamy takie trochę zniszczone cegły i stare okna ze starymi szprosami. Tutaj w Wigencji są już nowe okna, to też ten sam motyw, czyli to są takie udawane szprosy znowu. Ale wyglądają pięknie. No i właśnie, mamy świetne przykłady tego, co się dzieje ze starymi fabrykami w Łodzi. Czyli już nie ma produkcji, nie ma przemysłu tekstylnego, przynajmniej w takiej skali, jak to kiedyś było oczywiście. Natomiast no akurat u Ramisza na Ofie są firmy, które produkują różne rzeczy, różne ubrania i też inne.
1: Gdzieś tam nawiązując trochę do tej takiej włókienniczej historii Łodzi.
0: Tu mamy też i kawiarnie, i inne firmy i mamy nowe nasadzenia zieleni, nową ulicę całą i no właśnie, świetny przykład tego, jak taka przestrzeń postindustrialna, poprzemysłowa, ożywa i co tu się dzieje nowego, fajnego.
1: Kwartał Roosevelta, Piotrkowska, Sienkiewicza i teraz jesteśmy przy Nawrot i właśnie od ulicy Nawrot jest to przebicie, o którym wspomniałeś.
0: Tak, to jest nowa, zupełnie nowa ulica, ciąg dalszy tej ulicy właściwie, która się zaczyna wcześniej od Roosevelta. I można takimi fragmentami, które są ze sobą połączone, przejść aż właściwie do Traugutta.
1: No i znów to, co lubimy najbardziej, czyli ślady historii naszego miasta.
0: Tak jest, to jest też dobry materiał znowu taki edukacyjny i do zwiedzania, i do zachwycania się.
1: Rozumiem, że tutaj często swoje grupy przeprowadzasz.
0: Mamy halę krytą szedami. To jest taki charakterystyczny dach, czyli w przekroju trójkąt. Jedno ramię jest przeszklone. Było właściwie, bo tu już nie ma teraz, ale w takich szedach jedno ramię, czyli północne, jest przeszklone i wpada światło do takiego budynku. I ten budynek zniszczony, ale tuż obok kompleks fabryk, który właśnie teraz jest w trakcie też jeszcze remontu i
1: to chyba adaptacji. Na cele urzędowe będzie tak, przeznaczony ten tak. Budynek. Tutaj kiedyś były fundacje, też fundacja Urban Forms miała tutaj swoją siedzibę, ale to dawne, dawne czasy, wiele lat temu.
0: Między innymi, tak właśnie. A teraz w jednym skrzydle budynku jest Urząd Miasta Łodzi, w tym, który właśnie teraz będzie jeszcze kończony, mają mieć właśnie swoje przestrzenie organizacje pozarządowe łódzkie. Więc właśnie z ulicy Nawrot możemy przejść na sam pasaż Schillera, bo właśnie przez budynek, przez parter budynku jest takie przybicie zrobione, nowe. I dalej jest tak samo, czyli dochodzimy do pasażu Schillera, potem możemy przejść do Placu Komuny Paryskiej, przekroczyć ulicę Tuwima i dalej przejść też przez fabrykę, czy właściwie pod fabryką, fabryki jak pod fabryką aktywności miejskiej. Bo tam też jest tak samo, czyli rozebrano kawałek parteru i można dołem przejść sobie jeszcze dalej.
1: Mhm. Tam jest komin z mewą, taki charakterystyczny tak. I to jest fabryka aktywności miejskiej. Co ty myślisz o takich ruinach dosłownie? Stoimy teraz przed zrujnowaną ścianą, a ona faktycznie pokazuje, jak to ten kontrast się w Łodzi bardzo mocno rzuca w oczy, bo taka ściana w środku zrewitalizowanej przestrzeni. Natomiast no co, prawdopodobnie też tutaj być może chodziło o własność tego, tak?
0: Tak, tak, to jest prywatna przestrzeń, właściciel...
1: No, nazwijmy rzeczy po imieniu, jest to ruina, po prostu wygląda jak zrujnowany zamek.
0: Najwyraźniej nie miał żadnego planu i chyba nie ma, żeby cokolwiek z tym robić
1: czyli
0: więcej.
1: Są oczyszczone, są te wszystkie ruiny, te ściany z takich elementów, które mogą odpaść, rozumiem? I to jest tak. Zostawione w takiej formie...
0: To ma swój urok i to ma swoją moc, bo też właśnie no, mamy ten materiał porównawczy, możemy zobaczyć obok siebie dosłownie taką odnowioną fabrykę i to, co stoi, no właśnie, jako ruina.
1: Coś niesamowitego, prawda?
0: Niektórzy twierdzą, i to nie jest taki zły pomysł, żeby na przykład takie coś zostało, jako trwała ruina. Jest taki pomysł, żeby takie miejsce zostawić, a w każdym razie teraz, dzisiaj, no możemy sobie porównać, możemy zobaczyć i możemy też przekonać się, jaką moc ma takie powtarzane bardzo często, banalne, ale prawdziwe hasło, że już to jest miasto kontrastów, bo tu nowa ulica, nowa nawierzchnia, powierzchnia nowa, jest nowy chodnik, nowe latarenki.
1: I bach.
0: I odnowiony budynek, a po sąsiedzku właśnie ruina, która też wygląda ciekawie.
1: No właśnie chciałem to powiedzieć, że to powinno razić w oczy, ale to przykuwa wzrok.
0: Tak, bo to są też dobre... piękne cegły, też widać takie łuki nad oknami, widać nawet same okna ze szprosami też jeszcze tutaj. To jest dobry materiał na zdjęcia, też ponieważ nie ma dachu, to przez okno widać niebo w ogóle, więc tu pewnie będzie...
1: To polecamy to miejsce, to jest nawrot tuż przed wejściem do pasażu Schillera, tu jest taka nowa brama, a jeszcze po prostu nie wszyscy wiedzą o tym miejscu, bo to jest, jest bardzo nowe przebicie.
0: Z tego miejsca, jak dochodzimy do przejścia pod fabryką na pasaż Schillera, to jeszcze będzie można skręcić w lewo i też pod fabryką wejść na takie podwórze z żyrandolami. I to też znowu kolejna nowa siatka ulicy. Jest też takie ważne podwórze tam osobiście, bo tam kiedyś było takie miejsce, gdzie mirabelka rosła. I tam z moją ukochaną dziewczyną, z moją Sylwią, byliśmy na takim wspaniałym spacerze. Teraz tam na tym samym podwórzu są takie piękne, wiszące żyrandole na podwórzu. I one, jak jest zmrok i wieczór, i noc,
1: to są... pięknie podświetlone.
0: Tak, to są świecące. I tam są takie pokazy światło, dźwięk, więc zawsze zapraszamy w Light Move Festival w Łodzi, ale takie pokazy z tej bajki, pokazy tego rodzaju mamy co weekend w naszym mieście.
1: Dziękujemy Ci, że oprowadziłeś nas po tym kwartale fabryki Ramisza, ale nawet tutaj weszliśmy kawałek jeszcze do pasażu Schillera. Bartek Mielniczek nas dzisiaj oprowadzał. Dziękujemy.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński, zapraszam. Zwiedzamy dziś ogród pałacowy przy Muzeum Miasta Łodzi, a oprowadza i opowiada o pałacu dziś Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi. Dzień dobry.
3: To jest dzień dobry. Na otwarcie tego ogrodu, które zwykle przypada tak z początkiem maja, koniec kwietnia, początek maja, no i otwarty jest on tak do, póki pogoda pozwala, czyli przełom października i listopada zwykle. No to no, czekam na to otwarcie, bo tutaj właśnie zawsze się bardzo, bardzo dobrze wycieczki rozpoczyna. Widać stąd bardzo dużo, widać całą bryłę tego budynku, widać też taką elewację, która jest tutaj zdecydowanie bogaciej zdobiona niż to, co mamy od strony ulicy. Tak więc tak, tutaj bardzo lubię i przebywać sam i z grupami rozpoczynać.
1: To, co zwraca naszą uwagę w ogrodzie, to oczywiście przepiękna fontanna.
3: Tak, no fontanna, która tutaj stoi stąd, z tego ogrodu, z tego pałacu nie jest. Ona pochodzi no, niespecjalnie z daleka też, no bo z willi urbanowskich, czyli to jest bodaj tutaj przy obecnie cmentarnej, ale ona tutaj przywędrowała do nas około 2007 roku. Od niedawna jest ona właśnie co roku też na lato uruchamiana, ale jeżeli chodzi właśnie o takie elementy tego ogrodu, które są historyczne, nawet, no czy największe takim czymś, na czym właśnie tutaj się zawsze skupiam, jak z grupami jestem, to jest to, czego tak naprawdę tutaj nie ma. No bo zwykle właśnie jak wychodzimy z pałacu, wychodzimy przez ten ganek w tym narożniku, no to zwykle z grupami się zaczyna właśnie dosłownie w tym jakby dziedzińcu, w tym narożniku, przy tych balkonach od strony części mieszkalnej, ale właśnie tam stoimy zwykle na takim placyku, na takim dziedzińcu będącym miejscem, gdzie dawniej stała już tutaj dużo bardziej okazała, dużo większa fontanna, zdemontowana w czasach II wojny światowej i po niej zachowały się raptem szczątki niewielkie. Popadła już w ruinę do czasu w zasadzie II wojny światowej, więc ona tylko podczas II wojny światowej została dosłownie zdemontowana. Tamta fontanna no już raczej w tamtej formie nie miałaby z czego tutaj powracać, ale fontanna ta ulokowana tutaj właśnie centralnie w tym dawnym ogrodzie francuskim, czyli tym, który był tą właśnie częścią w obrębie pałacu, no to jest tutaj elementem stosunkowo powiedzmy nowym tego ogrodu, no ale nowym to już 20 lat niedługo będzie.
1: No tutaj z tego punktu widzenia nie ma się co dziwić, że mówi się o Pałacu Poznańskich, że to jest taki łódzki Louvre. Ten ogród oczywiście był też i planem filmowym i tutaj się bardzo dobrze zaczyna spacery po pałacu. Co na ten ogród się jeszcze składało kiedyś?
3: Ten ogród kiedyś był zdecydowanie większy, zdecydowanie dłuższy, że tak powiem, no bo on ciągnął się wzdłuż całego tego tutaj kompleksu fabrycznego, więc to, co nam się zachowuje do dziś, to co przetrwało jako ogród, to nie wiem, czy to jest jedna trzecia, jedna czwarta tego, co było dawniej, no bo to się ciągnęło dosłownie no, wzdłuż całych tych fabryk praktycznie do Drewnowskiej. Tutaj w obrębie pałacu, jak to właśnie wymieniamy, no to mielibyśmy ogród francuski, czyli ten taki geometrycznie rozplanowany, pieczołowicie wszystko docięte. Dalej za tym skrzydłem poprzecznym dodanym już tutaj w czasach powojennych, w czasach urzędowych mielibyśmy ogród opisywany jako angielski, taki romantyczny, spacerowy, parkowy. No i z różnych przekazów wiemy, że dalej jeszcze właśnie w tym końcu przy u zbiegu teraz Drewnowskiej i Zachodniej byłby ogród użytkowy, no, czyli jakiś sad owocowy, może coś czasami wykorzystywane jako strzelnica, no ale taki pas zieleni właśnie ciągnący się tam i te takie drzewa właśnie przy tych parkingach manufaktury, które tam jeszcze gdzieś się w tym narożniku właśnie zachowują, są pozostałościami chyba po tych parkowych nasadzeniach. Najczęściej padającym pytaniem jest, zwykle zaczynam oprowadzanie od wspomnienia faktu, iż sam Izrael Poznański tego pałacu w tej obecnej formie, którą my widzimy dziś, która wokół nas stoi, która tutaj się zachowuje, nigdy nie widział. No i potem ale jak to? Czy to tutaj Poznański nigdy faktycznie nie mieszkał? No bo pałac po prostu w tej formie powstaje w latach tak 1902-3, w zależności od pomieszczeń to było oddawane do użytku w różnych latach, ale on po prostu umiera w roku 1900 i przebudowa rusza dosłownie niedługo po jego śmierci. Z uwagi na to, że to następne pokolenie ma swoje posiadłości, ma gdzie takich swoich osobistych gości przyjmować, no to ten pałac właśnie przekształcają na coś, co ma być przede wszystkim wizytówką ich przedsiębiorstwa, wizytówką tej firmy, z taką niewielką, wydzieloną częścią mieszkalną, ale właśnie no to jest zawsze taki element zaskoczenia, kiedy się okazuje, że coś, co większość do dziś Łodzian nazywa tak kolokwialnie pałacem Poznańskiego, tak naprawdę Poznańskiego pałacem w tej dzisiejszej formie nie było.
1: Jakie sylwetki poznajemy, kogo poznajemy, odwiedzając Pałac Poznańskich?
3: No to mimo wszystko jednak poznajemy tego Izraela Poznańskiego, no bo bez niego, bez tego Nestora Rodu tutaj to wszystko w tej formie by raczej nie istniało, no i to wszystko bardzo, bardzo dużo jemu właśnie zawdzięcza, ale w zasadzie takie opowiadanie o historii tej rodziny zaczyna się od Kalmana Poznańskiego, od jego ojca, od tej osoby, która tę rodzinę tutaj do Łodzi w latach 30. XIX wieku sprowadziła. Poznajemy oczywiście postać wdowy po Izraelu Poznańskim, Leonii Poznańskiej, Leonii z domu Herz, która tutaj w tym pałacu była tak naprawdę najdłużej mieszkającym, takim powiedzmy etatowym, pełnoczasowym domownikiem, tutaj mieszkając przez 14 lat po śmierci małżonka do 14 roku, w zasadzie sama, w zasadzie tutaj jedynym domownikiem by była oczywiście jakaś służba, by pomieszkiwała, by tutaj w nocy była, ale w dzień, jakby po godzinach pracy firmy, jak ci firmowi goście, dla których ten pałac tak naprawdę powstał, już stąd się usunęli, jak te przestrzenie firmowo, biurowe, firmowo, administracyjne przestawały te funkcje na noc pełnić, no to ona tutaj pozostawała sama, no i goście poznają oczywiście tę sylwetkę do tego stopnia, do jakiego my o niej cokolwiek wiemy, a to tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele, no bo ta Leonia Poznańska mimo statusu, mimo rangi, mimo tego, kim był jej mąż, kim były jej dzieci, pozostaje gigantyczną zagadką, pozostaje wielką niewiadomą i tutaj jest sporo właśnie też takiej przestrzeni dla naszych osobistych oczywiście wyobraźni, no bo widzimy te wnętrza, które ją otaczały, widzimy te jej apartamenty, możemy spojrzeć na te widoki, które ona by codziennie w zasadzie z tych swoich okien mogła wyglądać. Widzimy, jak blisko od tych jej okien przebiega ten mur dzielący, prawda, ten jej pałacowy świat od tego świata fabrycznego, no ale nie wiemy nic. Nie zachowują się po niej żadne pamiętniki, listy, dokumenty. W zasadzie w momencie swojej śmierci w 1914 roku, na krótko przed wybuchem I wojny światowej, ona no, jakby rozpływa się, przestaje istnieć i pozostaje, jak wspomniałem, gigantyczną zagadką, gigantyczną niewiadomą.
1: O Pałacu Poznańskich opowiada nam dziś Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi.
3: Do stosunkowo niedawna tutaj jeszcze ślady, czy część tych wystaw tutaj jeszcze funkcjonowała. Na pierwszym piętrze mieliśmy niejako pokrywające się w tych samych fizycznych przestrzeniach dwie różne narracje, dwie różne wystawy, no bo mieliśmy te zachowane, czy to odrestaurowane, czy czasami w dużym stopniu przekształcone, ale jakoś tam, no, zachowane wnętrza historyczne. No i w tych wnętrzach funkcjonował jeszcze Panteon Wielkich Łodzian, czyli wystawy właśnie poświęcone postaciom z tego miasta, czy postaciom związanym blisko z tym miastem, ale teraz trwa proces przenoszenia tego, jakby oddzielania jednego od drugiego, czyli na parterze przede wszystkim w tym skrzydle krótszym, w tym skrzydle od strony ulicy Ogrodowej ma funkcjonować wystawa taka spójna, już nie pod nazwą Panteon Wielkich Łodzian, tylko Łódzkie Fenomeny, i to ma być właśnie poświęcone postaciom z tego miasta, taką zajawką, czy tutaj pierwszym elementem tego jest wystawa o Jerzym Kosińskim. To się przenosi na pierwszym piętrze wystawy wnętrza, powiązane właśnie już bezpośrednio z rodziną Poznańskich. Tam jeszcze w tym kącie, czy w tym końcu tego pierwszego piętra, tej części dostępnej dla zwiedzających, mamy Artura Rubinsteina, gdzie mamy kolekcję pamiątek po nim. W dwóch pomieszczeniach, jednym od strony bardziej ulicy, w takim pokoju kominkowym, drugi tutaj od strony ogrodu, ale poza Poznańskimi, czy też poza tymi postaciami bezpośrednio związanymi z tym pałacem, związanymi z tą rodziną Poznańskich i może też historią przemysłowej Łodzi, no to w zasadzie pozostaje tam tylko Artur Rubinstein. Reszta domyślnie będzie na parterze i będziemy też mieli Karski razem z Aliną Margolis Edelman i Markiem Edelmanem. Taka wspólna wystawa im dedykowana, im poświęcona.
1: A w tych historycznych wnętrzach są też interaktywne elementy. Mówię o wystawie, która też jest stosunkowo nowa.
3: Tak, piwnicy. Na piętrze minus jeden mamy wystawę Łódź w Europie, Europa w Łodzi. Ona powstała, już nie będę mówił konkretnego roku, ale tak w okolicach pandemii, czy zaraz przed, więc to no, trzeba będzie...
1: Całkiem świeża sprawa. Jeśli ktoś długo nie był w muzeum, to pewnie mógł jeszcze nie widzieć.
3: Tak. Ale to właśnie taka wystawa poświęcona historii Łodzi. Ogólnie z jednej strony, no bo tam ten okres tej Łodzi przedprzemysłowej też do tego są nawiązania, no ale przede wszystkim tych ostatnich 200 lat historii Łodzi, odkąd tutaj właśnie ten przemysł włókienniczy zaczął się rozwijać. Ale tak jak pan mówi, no wystawa interaktywna, sporo elementów takich, czy to do dotknięcia, do wypróbowania, do posłuchania, też do odczytania w taki, no ją, to nie jest, jest to wystawa, którą można w zasadzie dostosować do siebie, do własnych zainteresowań. Tak, ale ogólnie też, jeżeli chodzi o te wystawy historyczne na pierwszym piętrze, no to tam otworzyliśmy w tym roku jesienią taką nową, w tym roku zimą. Zimą 25 roku otworzyliśmy właśnie nową, niejako odsłonę, czy nową konfigurację, nową koncepcję tych historycznych wnętrz na pierwszym piętrze. Poznańscy Pałac Potęga Pokolenia, tak to nazywamy. No i otworzyliśmy wystawę Poznańscy Pałac Potęga Pokolenia, gdzie te właśnie historyczne wnętrza wzbogacone są też o, na przykład o makietę w pierwszej sali, gdzie ten rozwój przedsiębiorstwa poznańskie, też budowa fabryki chronologicznie jest przedstawiona w taki sposób bardziej właśnie przystępny. Mamy też elementy scenograficzne, czyli na przykład na stolikach, na fotelach leżą reprinty gazet z przełomu XIX-XX wieku. No w zależności od tego, jaka to jest sala, czemu ona jest konkretnie poświęcona, to będą to inne pisma, tam można po prostu te narracje jakby pogłębić.
1: Ile czasu potrzebujemy, żeby zwiedzić cały pałac i tak naprawdę wszystko zobaczyć i o wszystkim posłuchać, to w jeden dzień chyba się tego nie zrobi.
3: W jeden dzień pewnie, no można to, więc tak, no u nas takie standardowe oprowadzania z przewodnikiem trwają około
4: Około półtorej godziny, może na tym, jeżeli grupa pozwala, to pewnie o tym wszystkim można gadać do 2,5-3 godzin, ale no taki powiedzmy półtorej godziny bym poświęcił na te właśnie wnętrza na pierwszym piętrze, potem też do godziny na te wnętrza na te wystawy w piwnicach, aczkolwiek tak jak pan wspomniał, jeden dzień pewnie nie wystarczy, o tyle, że tutaj jest największe sale reprezentacyjne, one bardzo zmieniają swój charakter w zależności od pory dnia, od pory roku, więc na przykład jak mamy tę wielką salę jadalną, którą oczywiście można zobaczyć, nie wiem, we wszystkich pewnie materiałach promocyjnych związanych z tym miastem, można zobaczyć Ziemi Obiecanej Wajdy, prawda, to tam ta sala wygląda zupełnie inaczej. Teraz na jesień wygląda zupełnie inaczej w grudniu, kiedy właśnie słońce mamy niżej i to światło inaczej wpada, inaczej odbija się w tych wszystkich sopelkach szkła, więc tutaj po prostu warto wracać, warto też ten ogród oglądać w różnych porach roku. Jeżeli chodzi właśnie o same treści merytoryczne, no to pewnie parę godzin trzeba temu poświęcić, ale już jako taka atrakcja wizualna, jako zabytek, no to można wracać i wracać. Odkąd tutaj pracuję, no to za każdym razem w zasadzie przechodząc przez te wnętrza inaczej trochę je postrzegam. Coś one inaczej zawsze, coś innego zawsze one z siebie dają i jakoś inaczej one na mnie oddziałują.
1: O Pałacu Poznańskich opowiadał nam Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Rzechliński, zapraszam, a dziś gościmy w Muzeum Pałacu Herbsta i rozmawiamy z Joanną Jaśkiewicz właśnie tutaj z muzeum. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Wszyscy wiedzą, o który pałac chodzi, to jest ten na rogu Przędzalnianej i Tymienieckiego, czyli bardzo piękny pałac, który poniekąd był też przecież wizytówką Herbstów, tak można powiedzieć.
5: Jak najbardziej, tutaj w tym pałacu mieszkały dwa pokolenia rodziny Herbstów. No i mamy tutaj takie typowe dla Łodzi założenie, bo mamy fabrykę, mamy pałac fabrykancki i mamy osiedle dla robotników, czyli coraz słynniejszy Księży Młyn. Pierwszymi mieszkańcami byli Edward i Matylda Herbstowie. Edward Herbst pochodził z Radomia, z rodziny niemieckiej i on był z wykształcenia handlowcem, natomiast zaczął pracę tutaj w Łodzi w zakładach Karola Scheiblera, czyli w największych zakładach przemysłowych, jakie były w Łodzi, u najpotężniejszego z łódzkich fabrykantów, łódzkiego króla bawełny.
1: Czy on już wtedy był takim potentatem, który mógł inwestować, czy po prostu zatrudnił się?
5: Zatrudnił się, natomiast szybko tam się piął po szczeblach kariery, szybko stał się bardzo zaufanym pracownikiem, do tego stopnia, że w roku 1875 ożenił się z córką swojego pracodawcy, czyli z Matyldą z domu Scheibler, a później Herbst. No i właśnie wzięli ślub w roku 1875.
1: A to była ich decyzja, czy to bardziej rodzice zadecydowali?
5: Aha, tego nie wiemy do końca. Tu jest taka trudność z tą biografią tej rodziny, że po nich nie zostały w ogóle osobiste papiery.
1: Tutaj w pałacu nic nie odnaleziono po wojnie.
5: W ogóle nie mamy żadnych zapisków, bardzo niewiele korespondencji, pamiętników, więc o ich życiu prywatnym wiemy bardzo niewiele. No z pewnością to była w dużej mierze podyktowane kwestiami biznesowymi. Karol Scheibler wiedział, za kogo wydaje swoją najstarszą córkę. Zresztą on zmarł niewiele później tak naprawdę i po jego śmierci to rzeczywiście Edward Herbst przez jakiś czas przynajmniej był taką najważniejszą osobą w tym rodzinnym przedsiębiorstwie. W związku z czym rzeczywiście tutaj chyba potrzebował Karol Scheibler kogoś, kto w razie czego mógłby go zastąpić godnie. No i Edward Herbst się świetnie sprawdził w tej roli. I pałac został wybudowany mniej więcej wtedy, kiedy oni wzięli ślub, czyli około roku 1875. W Łodzi często się powtarza taką informację, że to był prezent ślubny, ale to nieprawda, a przynajmniej nie do końca, bo na pewno ten pałac został wybudowany dla Herbstów, na pewno przy okazji ich ślubu, ale on nigdy nie był ich własnością. To zawsze była własność spółki. No oczywiście chodziło o względy podatkowe, prawda?
1: Czyli dwa pokolenia tutaj mieszkały, ale rodzina nie musiała, rozumiem, płacić podatków, tak jakbyśmy dzisiaj płacili podatek od nieruchomości, bo było to na spółkę, więc spółka ponosiła koszty.
5: Tak, dokładnie, to była część...
1: Łodzianie już 150 lat temu bardzo przedsiębiorczy.
5: Tak, no z pewnością ta rodzina była bardzo przedsiębiorcza. Tak, to rzeczywiście była część majątku firmowego, więc tutaj to bardziej się opłacało w kwestii rozliczeń, ale tu jak najbardziej mieszkały dwa pokolenia rodziny. Najpierw Edward i Matylda. Po śmierci Edwarda Matylda na stałe przeniosła się do Sopotu, to już są lata 20, bo w Sopocie Herbstowie mieli swój drugi dom, piękną willę, którą bardzo lubili. Oni byli bardzo mocno związani z Sopotem, do tego stopnia, że ich grób rodzinny jest nie w Łodzi, tylko w Sopocie właśnie.
1: A co działo się wtedy z pałacem?
5: A w pałacu wtedy pod koniec lat 20 wprowadza się tu ich średni syn Leon ze swoją żoną Aleksandrą. I to jest to drugie pokolenie, które tutaj mieszkało. Herbstowie w sumie mieli czworo dzieci, trzech synów i przedwcześnie zmarłą córkę. No i właśnie Leon to był ten syn, który pozostał w Łodzi, który związał się z rodzinnym przedsiębiorstwem i który tutaj mieszkał jako dorosły człowiek.
1: Ta córka to Anna Maria, prawda?
5: Tak, to była wielka tragedia dla rodziny, bo ona zmarła mając niespełna 10 lat. Bardzo ciężko, gwałtownie zachorowała. Obecnie przypuszcza się, że to mogło być zapalenie opon mózgowych, chociaż nie ma pewności. Wtedy nie dało się tego zdiagnozować.
1: Czy to był impuls do tego, żeby powstał szpital przy Milionowej?
5: Szpital przy obecnej Piłsudskiego, obecny szpital imienia Janusza Korczaka. Tak, dokładnie. Po śmierci Anny Marii, no i zrozpaczeni rodzice chcieli ją upamiętnić na różne sposoby. No i najbardziej spektakularne to było ufundowanie szpitala. To był pierwszy szpital na terenie Łodzi dziecięcy, bardzo tu potrzebny. Taki bardzo pionierski też na ziemiach polskich tak naprawdę. I jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym on pełnił taką rolę ośrodka szkoleniowego dla pediatrów. Był bardzo nowoczesny. Herbstowie zażyczyli sobie, żeby ten szpital na zawsze nosił imię Anny Marii, żeby był takim pomnikiem tej dziewczynki. No obecnie ta nazwa jest zmieniona, w okresie powojennym została zmieniona. Natomiast rzeczywiście Herbstowie, dla nich to było bardzo ważne. Dbali o ten szpital, nawet po tym jak go ufundowali, chętnie go doposażali, fundowali tam jakieś kolejne wyposażenie, kolejne budynki. Później Matylda Herbstowa przekazała majątek w Sokolnikach na potrzeby sanatorium dla pacjentów tego szpitala, więc rzeczywiście to była dla nich taka bardzo ważna inicjatywa.
1: I teraz, kiedy myślimy o śladach pozostawionych przez Herbstów w Łodzi, no to wspomniany szpital, pałac, w którym jesteśmy obecnie, Księży Młyn, który jest tematem na oddzielną rozmowę i oddzielny spacer, i jeszcze famuły po Herbstach, po pracownikach, którzy pracowali tutaj w fabrykach.
5: Tak, no dokładnie, to osiedle na Księży Młynie, gdzie są właśnie famuły, ale nie tylko, bo to było osiedle samowystarczalne tak naprawdę. Mówiono, że to miasto w mieście, bo niektórzy całe życie przeżyli na Księży Młynie i wcale nie musieli odwiedzać Łodzi. Na miejscu była szkoła, był sklep dla pracowników, gdzie mogli w preferencyjnych cenach kupować. Były jakieś obiekty związane z rozrywką, był obok publiczny park Źródliska, więc wszystko to, co było potrzebne, także to, co zapewniało bezpieczeństwo, bo też Szajblerowie ufundowali szpital, obecny szpital Jonschera, który też służył pracownikom ich fabryki.
1: No właśnie stąd moje skojarzenie ze szpitalem przy Milionowej, a to przecież to jest szpital, który powstał w budynkach pofabrycznych też między innymi, ale tam też był szpital jako taki.
5: Tak, to znowu inicjatywa mamy Matyldy Herbstowej, czyli Anny Szajbler. Ale rzeczywiście no tutaj o tych inicjatywach i przemysłowych, i charytatywnych Szajblerów i Herbstów nie zawsze możemy mówić też rozdzielnie, bo to po prostu była jedna rodzina, jedna firma.
1: A to, gdzie jesteśmy w tym miejscu, dosłownie w tym pomieszczeniu, którego ściany są wypełnione fotografiami, to są wnętrza sprzed ponad 100 lat pokazane?
5: Tutaj na wystawie Herbstowie Historie Niedokończone prezentujemy między innymi fotografie z okresu międzywojennego, głównie z lat 30. I tu widać, jak ten pałac wyglądał w czasach, kiedy mieszkali tutaj Leon i Aleksandra Herbstowie.
1: No i trzeba powiedzieć, że wyglądał bardzo imponująco.
5: No to prawda, rzeczywiście niezwykle piękne wnętrza. To, co teraz można oglądać na wystawie, jest próbą rekonstrukcji tego, jak te wnętrza wyglądały, ponieważ no niestety my w zasadzie nie mamy oryginalnych rzeczy należących do Herbstów. I myślę, że to też jest ciekawa historia. Tutaj już przechodzimy do okresu tak naprawdę II wojny światowej. Otóż Leon Herbst...
1: Zanim o tym, to tylko przypomnę, że rozmawiamy z Joanną Jaśkiewicz z Muzeum Pałacu Herbsta, więc jesteśmy w czasie wojny.
5: Tak, jesteśmy w czasie wojny, jest początek lat 40. Leon Herbst jest już bardzo schorowany, wyjeżdża do Wiednia, żeby się leczyć tam. I niestety w tym Wiedniu umiera. Jego żona Aleksandra przywozi jego ciało do Sopotu, do rodzinnego grobowca. Przyjeżdża do Łodzi i tutaj załatwia ostatnie interesy. To znaczy znajduje pracę w całej służbie zatrudnionej w pałacu. To myślę niezwykle istotne w czasach wojny jednak. A po drugie zabiera stąd wszystko. I mówiąc wszystko, mam na myśli naprawdę wszystko. Meble, dywany, obrazy, kilkanaście tysięcy butelek wina, bo Leon był wielkim kolekcjonerem wina. Musiał mieć ileś wagonów kolejowych, żeby to wywieźć z Łodzi. Wyjeżdża z tym za granicę. Nigdy już do Polski nie wraca. No i niestety w ten sposób przepadło nam całe wyposażenie pałacu. Ona z pewnością to po prostu wyprzedawała w późniejszych latach. Tak, tak, tak. Więc w związku z tym niestety my w pałacu mamy dosłownie pojedyncze rzeczy, które należały do Herbstów. Niektóre rzeczy udało nam się odkupić od ich spadkobierców. Leon i Aleksandra akurat dzieci nie mieli, ale ich inny syn miał troje dzieci, w tym córki bliźniaczki i jedna z tych córek zmarła kilka lat temu i po jej śmierci właśnie, czyli tak ostatnia wnuczka Herbstów to była, Edwarda i Matyldy, zmarła w roku 2019 i po jej śmierci właśnie jej dzieci sprzedawały część tych pamiątek rodzinnych i wtedy udało się nam kupić kilka przedmiotów.
1: Patrząc na pałac z lotu ptaka, co składa się na ten kompleks pałacowy, bo jest tutaj jeszcze przepiękny ogród, do którego mam nadzieję, że też jeszcze przejdziemy.
5: Tak, no ogród to było oczko w głowie Edwarda Herbsta. On uczestniczył w jakichś wystawach, konkursach ogrodniczych. Ten ogród był też większy oryginalnie, bo on też zawierał w sobie staw, który obecnie jest poza naszym terenem.
1: Więc... To wszystko był kiedyś jeden ogród z tymi tutaj stawami pomiędzy Rydza Śmigłego a Tymienieckiego Przędzalnianą.
5: Tak, tak. Tutaj...
1: W tym kwartale tutaj.
5: Tak, staw przy Przędzalnianej jest tak naprawdę tuż za naszym płotem, a dawniej był na terenie należącym do Herbstów. Tak, no ten ogród, tak jak powiedziałam, był przepiękny. Był tu też wielki ogród zimowy, który niestety został zburzony w latach 50., w którym były egzotyczne rośliny. Herbstowie jako jedyni w Łodzi mieli drzewka pomarańczowe podobno. I potem jeszcze dalej ciągnął się ten ogród w stronę obecnej ulicy Rydza Śmigłego i zaczynała się tam część gospodarcza, która przechodziła w ten tak zwany folwark szajblerowski, gdzie, no, gdzie już właśnie bardziej uprawiano rośliny do jedzenia, tak można powiedzieć.
1: No tak, bo te ogrody miały takie swoje funkcje też. Były i pewnie część francuska, angielska i taka właśnie bardziej, nie wiem, z sadem związana?
5: Tak, no tam tak naprawdę tam dosłownie był cały folwark. Po prostu całe gospodarstwo wiejskie, które produkowało tutaj na potrzeby rodziny Herbstów, Scheiblerów.
1: No i to, co myślę wszyscy łodzianie powinni wiedzieć, to tutaj w pałacu, a dokładnie w powozowni znajduje się wystawa obrazów i wiszą tu na przykład obrazy Matejki, tak na przykład, tylko jest tych nazwisk oczywiście tam więcej. Oryginalne obrazy można w Łodzi zobaczyć tutaj właśnie w Pałacu Muzeum Herbsta.
5: Jak najbardziej, w budynku dawnej powozowni działa Galeria Sztuki Dawnej. Tam jest wystawa Widziałem prawdziwe arcydzieło, malarstwo polskie XIX i początku XX wieku. No i dosłownie to jest wystawa takich największych dzieł z naszej kolekcji, więc znajdziemy tu rzeczywiście najważniejsze nazwiska polskiej sztuki XIX stulecia. Matejko, Rodakowski, bracia Gierymscy, Wyczółkowski, Malczewski, Boznańska. Dzieła wszystkich tych malarzy tutaj można oglądać.
1: A co do zwiedzania, wchodząc do Pałacu Herbstów, możemy właśnie skorzystać z pomocy przewodników, co bardzo tutaj zalecamy. Dział edukacji jest gotowy do tego, żeby wszystko opowiedzieć. Co pokazujecie? W jakiej kolejności pokazuje się ten pałac?
5: Tak, no... indywidualnym zwiedzającym proponujemy korzystanie z audioprzewodników, natomiast bardzo dużo organizujemy różnego rodzaju wydarzeń edukacyjnych. Raz w miesiącu u nas można zawsze zwiedzać z przewodnikiem pałac i galerię. No, zwiedzanie pałacu często zaczynamy tutaj na wystawie Herbstowie Historie Niedokończone, no i później po kolei najpierw wnętrza na parterze, które mają charakter reprezentacyjny, i potem prywatne wnętrza na piętrze. Najczęściej w ten sposób się to odbywa.
1: Czyli kiedy ostatnio raz można tutaj było kogoś z rodu Herbstów spotkać? Ta Urszula tutaj była jeszcze przed śmiercią?
5: Niestety nie udało się tego zrealizować. Była jej córka i to było bodajże 4 lata temu, tak mi się wydaje, w każdym razie już po śmierci matki. No i to była bardzo wzruszająca wizyta. Bardzo, bardzo było ciekawe to spotkanie również dla nas.
1: Czyli patrząc teraz na mapę Łodzi i to miejsce, w którym jesteśmy, to w zasadzie takie serce tego dawnego imperium, można powiedzieć, Herbstów, Szajblerów i Herbstów, tak?
5: Tak, no tutaj rzeczywiście dookoła tego Księżego Młyna, gdzie były te dwa pałace, po jednej stronie pałac Herbsta, po drugiej stronie pałac Szajblerów, czyli współcześnie Muzeum Kinematografii, no tutaj biło serce tego ogromnego, naprawdę ogromnego fabrycznego imperium.
1: No i które to imperium teraz przechodzi i rewitalizację, i zmienia się tak naprawdę, wracając poniekąd do tego, jak wyglądało kiedyś.
5: Tak, no tutaj okolica bardzo, bardzo się zmieniła. Teraz Księży Młyn rzeczywiście jest zrewitalizowany i widzimy, jak przyciąga turystów.
1: Przychodzą do was tutaj też?
5: Tak, jak najbardziej. Widać, że kręci się tutaj sporo turystów, że coraz więcej w ogóle osób przyjeżdża chyba do Łodzi na wycieczki. No bardzo nas to cieszy i my się bardzo cieszymy, że nasz pałac też budzi duże zainteresowanie.
1: A po pałacu Herbsta oprowadzała nas dziś i opowiadała o historii rodu Herbstów Joanna Jaśkiewicz z Muzeum Pałacu Herbsta. Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
8: Marcin Żychliński. Zapraszam Was dziś na wyprawę po schronach, szczelinach przeciwlotniczych, bunkrach. Być może więcej o tym powie teraz nasz gość, Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Jako założyciel tego stowarzyszenia zapytam Cię od razu, skąd ta fascynacja obiektami takimi obrony cywilnej na terenie Łodzi, ale nie tylko.
9: Wiesz co, ta fascynacja rozpoczęła się tak nieoczywiście z tego względu, że zacząłem się interesować w szkole podstawowej historią. Czytałem różnego rodzaju książki, zwłaszcza o II wojnie światowej. No i tak któregoś razu zacząłem jakieś te obiekty odwiedzać, w szczególności na przykład schron kolejowy w Konewce. Spodobało mi się to. Zacząłem doszukiwać się tego, czytać więcej. No i z czasem, jak już co nieco wiedziałem, co nieco dowiedziałem się na temat obiektów z II wojny światowej, takich bojowych, to zacząłem się interesować obiektami cywilnymi. Swego czasu, w sumie cały czas, funkcjonuje strona schrony w Łodzi, pana Mariusza Wasilewskiego. Patrzę na tą mapę, interesowałem się, ile mamy tych szczelin, ile schronów ukryć. Ale z czasem wnikałem w temat coraz głębiej, doszukiwałem się następnych rzeczy. No i to jakoś tak wciągnęło. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam własne stowarzyszenie.
8: I ludzi w całej Polsce, można powiedzieć, bo ty działasz głównie w Łodzi i okolicach, natomiast faktycznie stowarzyszenie ma ludzi, którzy prowadzą taką ewidencję, można powiedzieć. To chyba za duże słowo, bo wy robicie to jednak na własną rękę, a nie z pomocą całej machiny urzędniczej na przykład.
9: Tak, faktycznie. Najbardziej skupiam się na Łodzi i okolicy, chociaż racji takiej, że jestem prezesem, to muszę być od wszystkiego, więc każdy w zasadzie obszar Polski mnie interesuje, koordynuję pracę, wysyłam pisma, odwiedzam. Przy lekkim przygotowaniu w sumie mógłbym o każdym mieście wojewódzkim co nieco powiedzieć na temat schronów i umocnień.
8: No to zaczynamy. Jesteśmy w Parku Poniatowskim i tutaj właściwie siedzimy na ławce, która jest zlokalizowana na bunkrze. Czy to szczelina przeciwlotnicza, ale taka bardzo duża.
9: Tutaj ten główny schron w Parku Poniatowskim jest o nietypowej budowie ze względu takim, że pierwotnie według planów miał być on przeznaczony jako stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą miasta Litzmannstadt, czyli okupowanej Łodzi. Natomiast w późniejszym okresie zmieniono koncepcję, zmieniono plany budowlane i obecnie mamy schron, jaki mamy, czyli na 430 osób, około 250 metrów kwadratowych, wybudowany w 1944 roku dla ludności cywilnej.
8: Czyli to, co mijamy w Parku Poniatowskim, na przykład jeżdżąc tutaj na tej trasie rowerowej, to są takie czerpniki powietrza, to jest wentylacja tego schronu.
9: Jeżeli 430 osób miałoby się w środku schronić, no to jednak skądś powietrze trzeba dostarczyć, prawda? Więc tutaj cały jest system wentylacyjny. Nie tylko czerpnie powietrza, ale też kanały wentylacyjne w podziemiu, jak i w samym schronie. Także to jest cały złożony system.
8: Ale nie widzimy tu żadnych mechanicznych urządzeń, jakichś wiatraków.
9: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, zazwyczaj była to tylko wentylacja grawitacyjna, bez urządzeń. No może w przypadku, tak jak tutaj tego obiektu, to może i były jakieś urządzenia w czasie II wojny światowej. Niestety brak mi o tym jakichkolwiek informacji. Wiem natomiast, że w czasach już PRL-u, kiedy ten obiekt był częściowo wykorzystywany do obrony cywilnej, w latach 50. chociażby były tutaj wystawy organizowane przez terenową obronę przeciwlotniczą i są nawet takie w środku napisy świadczące o tym, że Było tutaj takie ala muzeum, tam było na przykład mowa o tym, że naukowcy mówią tak dla energii jądrowej wykorzystanej dla elektryczności, a nie dla celów militarnych. Tak naprawdę no to już teraz schron stoi w środku pusty. Od wielu lat jest niewykorzystywany do żadnych celów.
8: A to kilka metrów pod ziemią, dosłownie tutaj 5-7 metrów pod nami są pomieszczenia.
9: Tak, 5-7 metrów pod nami, dlatego mówię, że to jest schron nietypowy, ponieważ ma nietypowy rozkład pomieszczeń, no i nietypową głębokość. Zazwyczaj szczeliny przeciwlotnicze są, powiedzmy, metr pod ziemią, ale nie 5 metrów. No, z racji takiej, że tutaj był inny zamysł, jeżeli chodzi o ten obiekt, to...
8: Tutaj mogło być jakaś jednostka dowodzenia?
9: Według Niemców pierwotnie miały być tutaj takie plany, tak? Później koncepcja się zmieniła ze względu na koszty budowy, ze względu też na sposób budowy. Pierwotnie głębokość miała być o wiele większa i miało być to budowane metodą górniczą, sztolniową. Później zmieniono koncepcję, budowano w formie odkrywkowej. Dlatego mamy głębokość tylko 5 metrów.
8: Jakie obiekty tego typu mamy w Łodzi? Jakie to są obiekty i w jakim one są właściwie stanie?
9: To znaczy, stan jest różnorodny. Wszystko zależy od tego, gdzie są dokładnie te obiekty ulokowane, kto tym zarządzał, jak konserwował. Dla przykładu, jeżeli mamy jakieś szczeliny przeciwlotnicze na terenach kolejowych, mogą być one trochę brudne, zaniedbane, ale w stanie technicznym pozwalającym, załóżmy, na jakieś takie doraźne użycie, tak? Jeżeli mówimy o obiektach, które są na terenie parków i generalnie terenie zielonym, no to w większości przypadków są one zasypywane z tego względu, żeby osoby niepożądane bądź nawet bezdomni po prostu tam nie przebywali, tak? Z myślą o tym, żeby nie musieć pilnować tego obiektu. Oceniam, że na terenach zielonych niektóre obiekty pewnie się rozsypują, niektóre byłyby w stanie dalszego użytku. No wszystko jest kwestia, załóżmy, odkopania i sprawdzenia, tak?
8: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Krzysztofem Posłusznym ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce. Na terenach zielonych, właśnie tak, gdzie tutaj jesteśmy w Parku Poniatowskim, ale na przykład w Parku Mickiewicza na Julianowie też mamy takie miejsca, gdzie nawet można wejść tam do środka.
9: Znaczy oficjalnie nie można wejść, bo wejście jest zakratowane, natomiast jest dziura w stropie i nie ukrywam, że czy to ja, czy pewnie wiele innych osób skorzystało z takiej ewentualności, żeby rzucić okiem, jak to wygląda.
8: Tutaj też zresztą w Poniatowskim można było wejść jeszcze kiedyś. Teraz to też jest zabezpieczone.
9: To jest nierówna walka. Niektóre obiekty są zabezpieczane, niektóre obiekty z czasem przestają być zabezpieczone. No jeżeli nadarzy się okazja, jest coś, załóżmy, odblokowane, no to czasem skorzystamy, wejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast, no, jeżeli chodzi o stan, to bywa różnie. Na przykład ten obiekt w parku Mickiewicza na Julianowie, no to jest w stanie agonalnym. Przypuszczam, że do niczego by się nie nadawał. Cegła się sypie, cały obiekt jest odsłonięty, nie jest za bardzo przysłonięty warstwą ziemi. Także ten obiekt prócz ciekawostki historycznej do niczego by się nie nadawał. Nawet bym go pewnie nie wykorzystał do ewentualnego muzeum.
8: Kolejny taki punkt w parku na Zdrowiu i o tym możemy powiedzieć więcej, dlatego że jako stowarzyszenie macie pomysł, żeby właśnie zagospodarować to, co znajduje się w parku na Zdrowiu i nawet jest pomysł na trasę, taką ścieżkę edukacyjną.
9: To znaczy, kwestia tamtego schronu jest taka, że już kilka dobrych lat temu funkcjonowało tam jakieś stowarzyszenie czy grupa rekonstrukcyjna, która udostępniała ten schron do zwiedzania. Z pewnych przyczyn no, zaprzestała takiej działalności. Obecnie schron stoi niewykorzystywany i z racji takiej, że nie mamy żadnego obiektu póki co pod opieką, to wystąpiliśmy choćby do Zarządu Zieleni Miejskiej o możliwość ponownego zaopiekowania się tym obiektem. Chcielibyśmy trochę ożywić trasę militarną, która jest wyznaczona właśnie z tego obiektu na Zdrowiu przez poligon do schronu na Brusie, którym zajmuje się kompania Brus. Do tego byłaby to też dobra baza wypadowa, żeby organizować jakieś spacery tematyczne, na przykład po osiedlu Mortwiła Mireckiego, gdzie w zasadzie pod budynkami także znajdowały się schrony niemieckie, to znaczy piwnice zaadaptowane przez Niemców. Nawet poszczególne wspólnoty mieszkaniowe liniowe zadbały o to, żeby niektóre te strzałki oznaczenia zakonserwować, zostawić, co jest ewenementem, bo zazwyczaj takie rzeczy znikają, choćby w centrum miasta, jak na, przy ulicy Struga.
8: Dochodziłeś do takich różnych lokacji, oglądając mapy na geoportalu i też zdjęcia lotnicze sprzed lat, no też z czasów wojny.
9: Jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, no to sprawa jest stosunkowo prosta, no bo to nie jest zazwyczaj mały obiekt. No to jest jednak sieć korytarzy, zazwyczaj budowana odkrywkowo, więc jeżeli wiemy, że na przykład to budowano na przełomie 43, 44, czasem 44, 45, głównie najwięcej na przykład w Łodzi to budowano latem i jesienią 44 roku w związku z obawą o bombardowania i naloty. Mając zdjęcia lotnicze, wiemy, gdzie tego szukać, tak? To nie jest takie wcale małe, ciężko to jest ukryć. Natomiast większa trudność jest w przypadku namierzania takich obiektów pod budynkami, pod kamienicami.
8: A ile mamy takich obiektów, szczelin, schronów w Łodzi? I czy mamy też bunkry, takie bunkry z prawdziwego zdarzenia?
9: To znaczy teraz tak, jeżeli chodzi o szczeliny przeciwlotnicze, to bym powiedział, że do dnia dzisiejszego przetrwało na terenach dzisiejszej Łodzi około 70-80 obiektów. Na pewno było ich zdecydowanie więcej. Część mam oznaczonych na mapie jako zniszczone. Jeżeli chodzi o bunkry, czyli powiedzmy schrony bojowe, no to w zasadzie w Łodzi one nie występowały. Łódź nie była nigdy ogłoszona twierdzą. W zasadzie bez może jakichś incydentów, to bez większych walk została oddana. No pod kątem choćby przemysłu, tak, no Łódź była cenna czy to dla Niemców, czy to dla Rosjan ze względu na dobrze rozwinięty przemysł. Żadna ze stron nie decydowała się na bombardowanie tego obszaru.
8: Gdzie możemy szukać tych lokalizacji? Tworzycie taką mapę?
9: Tak, na naszej stronie internetowej schrony www.schronywpolsce.pl mamy zakładkę mapy i mamy poszczególne województwa. Na ten moment jest opublikowana mapa województwa łódzkiego, województwa pomorskiego oraz województwa śląskiego.
8: No i sama Łódź jeszcze jest objęta taką mapą.
9: Łódź jest w ramach województwa łódzkiego. Mamy tam wszystko, począwszy od właśnie schronów i ukryć z PRL-u, poprzez szczeliny przeciwlotnicze, schrony pod kamienicami, czyli tak zwane LSR-y, Luftschutzraumy. Mamy nawet zakładkę wydzieloną, czyli schrony pod kamienicami przerobione w PRL-u według standardów PRL-owskich, schrony bojowe, schrony obserwacyjne. Także no, generalnie cała mapa nie jest skierowana tylko do ludności cywilnej, ale przede wszystkim w naszym odczuciu jest skierowana także dla urzędów miast, gmin, powiatów, urzędu wojewódzkiego, na przykład dla konserwatora zabytków, dla osób, które na przykład będą zajmować się budową na terenie na przykład jakiejś ulicy czy jakiejś działki, żeby wiedzieć, co na przykład jest w ziemi. Prosty przykład. Jakiś czas temu była przebudowa bulwaru w Łodzi i było doniesienie, odkrycie, że nikt się tego nie spodziewał, że znaleziono szczeliny przeciwlotnicze. Ale tak naprawdę w dokumentach niemieckich, w archiwum, informacja o tym była. Zdjęcia lotnicze w internecie były ogólnodostępne i było te szczeliny widać.

0: jest na tą książkę.
1: Tak, potencjał jest. Ja myślę, że jeżeli chodzi o samo miasto Łódź, to byłoby z potencjałem co najmniej na kilka książek. Warto choćby spojrzeć na książkę wydaną dotyczącą Szczecina, gdzie są podziemia Szczecina. Ona już ma chyba 4 czy 5 części. Mamy taką samą książkę dotyczącą schronów i ukryć na terenie miasta Bydgoszcz.
0: Teraz czas na Łódź.
1: Tak, myślę, że czas na Łódź, natomiast koncepcja, czy będzie to książka poświęcona na przykład osobno okresowi PRL, a osobno II wojnie światowej, czy na przykład będzie to książka poświęcona poszczególnym rejonom Łodzi, na przykład dzielnicom albo nawet osiedlom, patrząc ile tych niektórych obiektów jest na terenach Łodzi. Jeszcze jest dla mnie niejasna. Na razie zajmujemy się innymi sprawami, to będzie rzecz do rozważań w odległym czasie.
0: Bardzo dziękujemy. Krzysztof Posłuszny ze Stowarzyszenia Schrony w Polsce opowiadał nam właśnie o tym wszystkim, co między innymi w Łodzi możemy zobaczyć i przekonać się, że Łódź podziemna to nie tylko kanały ponad stuletnie, ale też właśnie schrony, szczeliny przeciwlotnicze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Marcin Rzechliński. Zaglądamy dziś do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Rozmawiamy z Marcinem Gawryszczakiem, współkuratorem wystawy, która jest taką sztandarową obecnie wystawą.
3: Jest to jedna z naszych trzech wystaw stałych, ale myślę, że taka, która się cieszy cały czas z bardzo dużym powodzeniem. Mówię cały czas, bo wystawa jest czynna już od początku 2022 roku, także już jakiś czas.
0: A mowa oczywiście o wystawie Miasto, Moda, Maszyna. Takie trzy hasła. Trzy słowa klucze, które łączy jeden mianownik, a mianowicie Łódź.
3: Tak, to jest wszystko skupione wokół Łodzi Włókienniczej, a te trzy hasła są odzwierciedleniem charakteru trzech pięter. Dużo lepiej brzmi Miasto, Moda, Maszyna, bo jakbyśmy szli piętrami, jest to maszyna, miasto i moda. Maszyna, czyli parter, czyli taka próba odtworzenia atmosfery hali fabrycznej. Łódzkiej hali fabrycznej związanej z przeróbką bawełny. Oczywiście to jest, nie jest to rekonstrukcja hali fabrycznej, ale dlatego jest ta atmosfera. Ale jeśli ktoś będzie chciał, to prześledzi też tam z pewnością proces obróbki bawełny od zgrzeblania poprzez przędzenie, tkanie, aż do zdobienia, do drukowania czy do wykonywania tkanin wzorzystych. Ciekawą rzeczą na parterze jest też laboratorium. Wystawa maszyn na parterze była od zawsze i zawsze były narzekania, że to muzeum i nie można dotykać, więc laboratorium można dotykać.
0: Co możemy zrobić?
3: Możemy usiąść przy krośnie ręcznym i utkać kawałek tkaniny. Robi to pewne wrażenie, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste, a jednak...
0: Wbrew pozorom, przepraszam bardzo, ale pozory tutaj wskazują raczej, że to trudne zadanie.
3: Dobrze, no jest to dość skomplikowane, zwłaszcza jak ktoś to robi pierwszy raz, natomiast ważne jest też tempo, bo trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby te dwa razy chociaż przerzucić, wtedy przybywa jakieś 2-3 mm tkaniny, no i wtedy w głowie łatwo sobie już wyobrazić, ile trzeba napracować się, żeby zrobić metr, żeby to miało jakikolwiek sens i wypłatę tak naprawdę. My tak szacujemy na wystawie, że powstaje około metra tkaniny rocznie. Wiadomo, że nie każdy zwiedzający się weźmie za to, ale jeśli ktoś ma ochotę, to nie ma problemu. Nasi opiekunowie ekspozycji z pewnością też podpowiedzą, jak to robić. W laboratorium są też mikroskopy elektroniczne podłączone pod monitory, gdzie można zobaczyć tkaniny i sploty tkanin, zbliżenia. Myślę, że bardzo fajna rzecz, bo na co dzień nikt nie zwraca na to uwagi, a robi to też duże wrażenie, jest to bardzo ciekawe i bardzo, co nas bardzo cieszy, bo bardzo ciekawi to dzieci i wszyscy to oglądają. Wiadomo, że zaczyna się od tkani, na kończy się na zawartości kieszeni albo portfela, ale przecież chodzi o zabawę przede wszystkim.
0: Chodzi o zabawę, dlatego przechodzimy na piętro drugie i tutaj no pięknie się to prezentuje. Ta wystawa nieco się zmieniła od wernisażu, ale tylko nieznacznie.
3: Tak, znaczy kolejna kondygnacja, kolejne piętro to jest miasto, czyli historia Łodzi przemysłowej w ostatnich 200 latach, czyli od rozwoju Łodzi, wzrostu ludności, wzrostu terytorialnego. Pokazujemy też zmiany w architekturze, w detalach architektonicznych. Poruszamy tematykę i robotników, i właścicieli fabryk. Pojawia się też temat czasu wolnego, spędzania czasu wolnego i tam mamy na przykład nawiązanie do parku w Helenowie. I to nawiązanie jest stałe, natomiast całkowicie zmieniły się od wernisażu stroje, które tam są pokazywane, więc jeśli ktoś był na samym początku, to teraz już zobaczy co innego. Teraz już się nie zmieni, ponieważ

0: Są to oryginalnie sukienki jedwabne, więc nasza pracownia konserwacji otrzyła kopie, które już mogą być długi czas eksponowane, ale jest to fantastyczna, rzemieślnicza, można powiedzieć, robota naszych koleżanek z działu konserwacji.
1: Wy szyjecie tutaj też suknie, odtwarzacie takie rzeczy?
0: Tak, tak. Mamy taką wyspecjalizowaną pracownię. Dziewczyny mają fantastyczne umiejętności i jeśli nie ma innego wyjścia, żeby to zaprezentować dla bezpieczeństwa obiektów, to jest najprostsze wykonanie kopii.
1: Czyli takie piękne tutaj oglądamy suknie, a na kolejnym piętrze, gdzie moda, to tutaj takie witryny i tu faktycznie można się poczuć jak na ulicy.
0: Tak, takie było też nasze założenie, bo Łódź Piotrkowską stoi, albo stała modowa Łódź, bo jak wynika ze wspomnień osób związanych z modą w Łodzi, jeśli ktoś kupił coś modnego, to szedł w tym pochwalić się na Piotrkowską, bo tam było najwięcej osób, można najwięcej, przy największą ilością osób się tam pokazać. Dla odtworzenia atmosfery Piotrkowskiej są z jednej strony marki, czyli sklepy, które przy Piotrkowskiej funkcjonowały. Od łódzkiej Tylimeny, domu mody przemysłu odzieżowego, który za 2 lata będzie obchodził 70. urodziny. Firma, która cały czas działa, ale jest zupełnie już przebranżowiona, już robi odzież służbową. Mamy też witrynę domu mody Nestor, Kory Warszawskiej, Mody Polskiej albo Cepeli. Na samej ulicy są neony i murale, które faktycznie w Łodzi funkcjonowały. Są to repliki przez nas na potrzeby wystawy odtworzone. Jeśli ktoś pamięta te czasy, co z pewnością je skojarzy, a jeśli nie pamięta, no to właśnie dzięki temu może poczuć atmosferę ulicy tamtych lat. No i same manekiny na ulicy Piotrkowskiej to są przechodnie, którzy właśnie mają coś nowego, coś modnego i chcą się pochwalić. I tak jak ta część główna, część handlowa Piotrkowskiej kończy się w Łodzi Centralem, to i u nas kończy się domem handlowym, który nawiązuje do Centralu. Z tym słynnym neonem, który my mamy oczywiście replikę w mniejszej skali, natomiast tak samo mryga, zmienia się, para się, ubiera.
1: Czy ta wystawa jest taką dobrą okazją do wyprawy międzypokoleniowe i na przykład dziadkowie zabierają wnuków i odwiedzają wystawę, opowiadają o tym, jak to za ich czasów było, można powiedzieć?
0: Tak, jak najbardziej. Widzimy, że są też takie wycieczki międzypokoleniowe, bo na parterze czasami jeszcze właśnie widzę, jak dziadkowie opowiadają, co robili w fabrykach, pracowali przy takich maszynach, przy takich miejscach. No a piętro właśnie modowe z tymi dawnymi łódzkimi sklepami, z neonami, z muralami też z pewnością przywołuje wspomnienia i sentymenty i okazją jest do opowiadania zarówno jakby z pokolenia dziadków, ale i z pokolenia rodziców, bo oprócz tych rzeczy, o których już wspominałem, mamy też bazar na przykład. Rzecz, która funkcjonowała powszechnie już od II wojny światowej, ale z takim apogeum, z największą popularnością w latach 80. i 90. A to już jest troszkę młodsze pokolenie niż nasi dziadkowie.
1: Bardzo dziękujemy. Marcin Gawryszczak z Centralnego Muzeum Włókiennictwa opowiadał nam o wystawie Miasto, Moda, Maszyna na 3 piętrach. Ogromna wystawa, ekspozycja. No należy poświęcić przynajmniej jeden dzień, żeby to wszystko zobaczyć.
0: No może nie jeden dzień, ale kilka godzin tak. Mamy też możliwość audioprzewodnika po tej wystawie. Oprowadzanie przez audioprzewodnik trwa około 1,5 godziny, a sama wystawa ma niemal 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33 zł.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
8: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
9: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
8: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
10: Benzyna Eurosuper 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
8: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przy ceny XXL Media Expert, panie

0: Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
4: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała. A tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Radio Złote Przewoje.
1: A teraz mamy dla was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
2: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital kary 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie.
3: Radio Złote Przeboje.
1: A to są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zła. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
1: No...
0: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
1: No dobra, a ty co będziesz robić?
0: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trajanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025. Już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
12: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
11: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
13: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Reklama.
15: Dzień dobry, weekend.
16: Dzień dobry.
15: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
4: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
5: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
4: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
6: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
7: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
6: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
4: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
8: Radio Złote Przeboje.
3: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak.
0: No. Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. Mektools Multiseries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Reklama. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony, zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i...

Expert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

Debilow w radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości, w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: 40 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi, czas na wiadomości.
3: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą Paradę Zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
4: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
3: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
5: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
3: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
6: Pogoda na weekend.
2: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.
8: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
2: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka, ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
9: Radio Złote Przeboje.
2: Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson, tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem i z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.

0: każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Bem i Bem. W Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hathaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hathaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

0: Brightside Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.
1: Radio Złote Przeboje.

0: panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe. Dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów. Pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
15: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
14: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
16: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
14: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli,
1: przyjaciółki
2: Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz.

0: To jest Weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy, poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam, nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wkrótce wypisy ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek okrotowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta, rodzinny filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie,
1: to wakacje. Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi. Albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram. Na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Jest 13:00. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu. Udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
12: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
11: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
13: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
11: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
4: Pogoda.
11: Zachmurzenie dzisiaj częściowe. Na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej. Do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
14: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Skyray. Łódź Pabianicka 75.
9: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
15: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
16: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
15: Ale ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
16: Najważniejsze, że wiem, jak się ją pije.
15: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu, Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś kobieto bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz? Ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Tam dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające luk, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.
13: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś świat. Wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych domkach, że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz.
3: Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź. Ale po prostu musisz sobie to postanowić. No, jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałaś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka, dobrze, ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
13: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Skoczysz do Carrefoura?
19: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi, a teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest, ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioła stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka. Ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

0: Za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Reklama.
9: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery i Pancerni i Pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
11: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
10: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży Moskwy, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
12: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
10: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
13: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
10: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
14: Pogoda.
10: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
15: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
16: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
9: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
17: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
9: Ty mi to robisz.
17: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
9: Tak, właśnie.
17: Marzenie jak weekend.
9: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena...
17: Dogalska.
9: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka pogubiła.
2: Obiecałam sobie, nie, że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Wędzone. Ale mdliło cię przy kilogramie 90
2: nie.
1: Już? A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie, jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama. Weekend.

informacja dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Rosja nie przedłuży trzydniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne trzy dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
6: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
5: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu.
7: Jestem dobrze nastawiony.
8: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
7: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
5: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
4: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie. Od Koszalina aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

3 minuty po godzinie 15:00, to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Valius Manx i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystem jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś. Przed wami Kool & The Gang, to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 9.

0: 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Reklama.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w Radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej. Czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba, De Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

To zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i mniej niż zero w radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach JK, czyli Jamiroquai w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich magicznych dźwięków obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00, zatem zostańcie z nami.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
15: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
14: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
14: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
17: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
14: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje, w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdaj! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionej z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej... Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

Ideal kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
10: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
13: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
12: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
11: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko 1 godzina i 20 minut, a do Łomży 1 godzina 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej nr 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 kilometrów torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwałk. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem jej ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi Żurek i Schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

To zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dzień dobry. Dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ci ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercury, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze Złotymi Przebojami wam życzę.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
10: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
12: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
11: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
13: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
11: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje oj, będzie się działo. Mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddie, oddaję mu głos już teraz.

gwiazd. W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby. Yo, yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Kaută promoția.
1: Icony popu. Roca. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie superszybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
12: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

Radiu Złote Przeboje, teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May, zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

gwiazd. Jeśli chodzi o Freddiego Mercury'ego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów. No i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
12: Reklama. We'll be right back.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddy Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercurego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Bartosz Lichawski, kłaniam się i zapraszam na weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dzisiaj o stałej porze tradycyjnie spotykamy się, by pomówić o wydarzeniach kulturalnych w Łodzi, których istna kumulacja, no może nawet jak zawsze w weekend, ale nie tylko o weekendzie będę mówił, słuchajcie, chociaż o weekendzie też, bo także dzieje się sporo i ciekawie. Właśnie w ten weekend, bo to między innymi spotkanie z Billie Eilish w kinie Helios w Sukcesji, to bardzo ciekawy dokument muzyczny i okazja do tego, by zobaczyć jedną z najciekawszych, najbardziej mądrych, zaangażowanych nie tylko muzycznie artystek, która robi wrażenie nie tylko na swoim pokoleniu. Powiem o tym, słuchajcie, bo to rzeczywiście wyjątkowa okazja. A propos okazji wyjątkowych, bo niecodziennych, bo związanych z cyklami filmowymi, to także m.in. Helios Anime i Odrodzony jako Galareta. No dobrze, za chwilkę. Powiem też o filmowych porankach, bo tutaj spotkacie się z Bobem Budowniczym. To będzie taka część pierwsza. Czeka nas także El Clasico, FC Barcelona, Real Madryt. Wow, takie rzeczy na srebrnych ekranach łódzkich kin. Do tego oczywiście dochodzą premiery, bo i Mortal Kombat 2, i Sprawiedliwość Owiec, i starszy repertuar, i sobota jako też taki program pilotażowy dla bardzo ciekawego projektu, który ma zagościć tutaj u nas w Łodzi Filmowej. Oczywiście, że program z filmem związany, bo oglądamy przepiękne filmy, także te z lat na przykład 50., które się zachowały na oryginalnych taśmach, na tych nośnikach, z których właśnie te projekcje się odbywają. No i odbywają się też przy użyciu tamtych urządzeń, które zostały stworzone do odtwarzania kina zamkniętego na taśmie, na takim nośniku, czyli terkoczące projektory, które stają wśród publiczności. To nie jest coś, co trzeba ukryć. Nie, tym trzeba się zachwycać, słuchajcie. Także piękny powrót do przeszłości, że tak nawiążę też do tytułu filmowego. Generalnie, słuchajcie, dzieje się sporo ciekawie, no bo to Łódź filmowa, więc to nie ma żadnych wątpliwości, że musi się dziać. Mało tego, to jest Łódź związana z kinami, z pięknymi kinami. My mamy wiele takich okazji do tego, by wspominać cudowne kina łódzkie. Myślę tutaj z jednej strony o tych wielkich fotografiach wielkoformatowych, które znajdują się też obok nazw różnych sal w kinie Helios w Sukcesji. Myślę tutaj o tych neonach powstających w łódzkim pasażu, które mają przypomnieć nam właśnie o nieistniejących łódzkich kinach. No myślę tutaj właśnie także o tych kinach, które są, działają, przetrwały różne zawieruchy i dają możliwość, by oglądać w nich repertuar. Mamy w Łodzi wiele okazji do tego, by spędzać czas na sali kinowej i o tym także dziś, w Co jest grane w Łodzi. A ponadto będę dla Was dzisiaj w bibliotece, we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, dlatego że no już wiadomo, tutaj między innymi tydzień bibliotek się zbliża. Ja ostatnio omawiałem, jak to będzie w ogóle w Łodzi wyglądało, co szykują biblioteki, no to dzisiaj nieco więcej szczegółów a propos WBP przy Gdańskiej, ale jak już tutaj będziemy, to chętnie opowiem także o Nocy Muzeów, bo też fajne rzeczy się szykują, takie nieoczywiste, no i jak wiadomo niecodzienne. Noc Muzeów zbliża się wielkimi krokami i ja też będę już za chwilę miał dla Was taką jedną wielką informację, w której pozbieram te, które też dotychczas przedstawiłem, w Co jest grane w Łodzi, dorzucę oczywiście kolejne, tak by no też przekonać się i uzmysłowić sobie, jaka to potężna impreza szykuje się w Łodzi i że to przecież nie tylko do muzeum będzie można pójść, bo to i biblioteki, i bibuła, tajna drukarnia imienia Marii i Józefa Piłsudskich. No super sprawa, wiele takich historii się nam przytrafi więc będzie można z nich oczywiście korzystać. Słuchajcie, dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM pragnę opowiedzieć wam o wydarzeniach Zielonej Łodzi. I to nawet zrobię już teraz, bo tak właśnie spojrzałem na mój złotoprzebojowy zegar i pomyślałem sobie, aha, ale się rozgadałem. To może o kolejnych atrakcjach tytułem zapowiedzi powiem tuż przed nimi, natomiast teraz przejdę już do szczegółów i na początek Zielona Łódź. No tak, mamy tutaj dwa bardzo ciekawe wydarzenia. Z jednej strony cudowny spacer na nas czeka, a zajęcia biegowe też.
2: Sport.
1: Sport, rekreacja, wypoczynek, możliwość po prostu spotkania, to też odkrywanie ciekawych miejsc. No i 10 maja spacer szlakiem rzeki Łódki. Zaprasza Zielona Łódź, by sprawdzić, jak cudowne było to miasto w momencie, kiedy rzeka Łódka stanowiła tutaj no naprawdę nie tylko atrakcje, ale to przede wszystkim miejsce transportu. No bardzo różne zatem wątki się pojawią, ale wszystko wokół rzeki Łódki. Jak obiecują organizatorzy, wędrówkę rozpoczniemy przy bramie manufaktury od strony ulicy Ogrodowej, następnie przez Park Staromiejski, znany nam tutaj najlepiej w Łodzi jako po prostu Park Śledzia, później przez Park Helenów przejdziecie do Parku Ocalałych. Spacer poprowadzi świetnie w Łodzi znana Justyna Tomaszewska, łódzka przewodniczka, która opowie wam o historii tych miejsc, na których tutaj trasie no, się pojawicie. Zatem słuchajcie, mijane miejsca to piękne opowieści, wątki żydowskie, fabrykanckie, opowieści o Wielkim Sporze, o rzekę Łódkę, a wszystko 10 maja, start w samo południe, wycieczka potrwa około 2 godzin, to będzie łatwa trasa, mimo wszystko proszę wziąć wygodne buty. Udział bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, po prostu wystarczy przyjść. Zaprasza Justyna Tomaszewska i zespół Zielonej Łodzi. No a teraz jeszcze zajęcia biegowe, także bardzo ciekawe i atrakcyjne, słuchajcie, bo to na uroczysku Lublinek. Piękna przestrzeń, no i piękna aktywność, by poprawić kondycję, by zacząć biegać, by wrócić po kontuzji na przykład, by spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu, by stworzyć tutaj dla siebie fajną przestrzeń spotkania z innymi ludźmi, biegaczkami i biegaczami. To we wtorki takie biegi i wszystko rozpocznie się 12 maja, potrwa do 7 czerwca o 18.30. Tak, słuchajcie, zwróćcie uwagę tutaj na godzinę. Z jednej strony to ma być udogodnienie dla tych wszystkich, którzy pracują, prawda? Wtorek po pracy jest 18.30, kto może, no i chce, to proszę bardzo, jest okazja. Natomiast to też jest związane z tym, że no, maj ma być już bardzo gorącym miesiącem i fajnie, żeby jednak aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oddawać się w momencie, kiedy słońce już tak nie praży. Słuchajcie, faktycznie my no już tak nie wiem, czy mieliśmy okazję doświadczyć tego mocnego słońca. Może w trakcie majówki, tak wracam wspomnieniem, ale myślę, że to będzie jeszcze połowa tygodnia, tak jak słyszałem prognozy pogody dla Łodzi, kiedy ten rekord temperatury z majówki zostanie przebity w naszym mieście. No, szykują się gorące miesiące, maj, czerwiec, zatem 18.30 uroczysko Lublinek. Jak czytam w zapowiedzi, parking przy uroczysku Lublinek, tak jest, czeka na was. Zajęcia są skierowane do wszystkich początkujących biegaczy, niezależnie od poziomu. Trenujemy w przyjaznej atmosferze, krok po kroku budując formę i dobre nawyki biegowe. Chodzi o to, żeby utrzymać formę, żeby wygenerować dobrą energię. Wszystko prowadzi Monika Kaczmarek. Udział bezpłatny. Ja tylko dodam, że cykl zajęć biegowych realizowany jest w ramach zwycięskiego zadania do łódzkiego budżetu obywatelskiego, który nosił tytuł Z głową po zdrowie. Bieganie na uroczysku. Proszę bardzo, to łodzianie, łodzianki wymyślili, zaprojektowali, skonstruowali, później zagłosowali. Kasa się zatem znalazła i tadam! Proszę bardzo, mamy i działać możemy i kolejna aktywność została w Łodzi uruchomiona. A to jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi, w którym mam okazję opowiadać wam o tych różnych niezwykłościach. No i teraz przechodzę już do kolejnych wieści. To właśnie sztuka filmowa. Piękna, niezwykła, pokazy premierowe w łódzkich kinach, które mamy w trakcie tego weekendu, ale także wydarzenia specjalne.
2: Kina.
1: Billie Eilish to jest artystka pokolenia. Billie Eilish to jest artystka, która jest wielką gwiazdą swojego pokolenia. Ale nie tylko. Mówię o tym dlatego, że pamiętam, kiedy zachwyciłem się Billie Eilish, kiedy zacząłem o niej czytać, by wiedzieć o niej więcej. Skąd ona się wzięła? Dlaczego jest taka wspaniała? Dlaczego jest tak utalentowana? I kto za tym wszystkim stoi? W ten sposób trafiłem też na Finneasa, na jej brata, który jest świetnym wokalistą, kompozytorem, muzykiem. Jestem zachwycony tym duetem, słuchajcie. Także ja absolutnie dołączam do tego fanklubu piszczących, wzdychających i zachwycających się właśnie twórczością Billie Eilish. Jeżeli macie ochotę, macie też możliwość, bo kino Helios w sukcesji daje nam takie specjalne pokazy właśnie w ten weekend. Jutro pierwszy na przykład o 12.50, potem o 15.10. No, generalnie słuchajcie, to wspaniała okazja do tego, by spotkać się z Billie i z Finneasem. To jest kino muzyczne, kino dokumentujące trasę koncertową. Hit Me Hard and Soft The Tour, czyli nowatorskie wrażenia koncertowe na wielkim srebrnym ekranie. No i to wszystko możecie oglądać właśnie w kinie Helios w sukcesji, tak jak mówię, w sobotę w sumie na trzech pokazach, w niedzielę na dwóch, potem w poniedziałek 11 maja też na dwóch pokazach, 13.10 i 21.30, podobnie jeszcze we wtorek 12 maja. Chyba jeszcze będą jakieś pokazy w środę i w czwartek, to o nich też opowiem jeszcze, w co jest grane w Łodzi w radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Piękna historia muzyczna nam się tutaj wydarza. Wszystko rozpoczęło się jeszcze w piątek o 15.10. Wtedy była ta premiera specjalnego pokazu, a ja tylko dodam, słuchajcie, że mówiłem o tej wersji 2D, bo można też Billie Eilish zobaczyć i posłuchać w wersji trójwymiarowej i to też nie mam wątpliwości świetna i ekskluzywna okazja, bo jutro seans o 17.30, potem jeszcze o 19.50, tak w sobotę i w niedzielę, natomiast w poniedziałek 11 maja 15.30 i 20, i to są wtedy te pokazy właśnie w 3D z napisami, żeby słyszeć głos, żeby słyszeć dźwięk, żeby zachwycać się tą produkcją. No dobrze, słuchajcie, to jest okazja, by wziąć udział też w tej trasie koncertowej w pewien sposób, prawda? Ona zatem również i w Łodzi, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live. Natomiast w kinie Helios w sukcesji jutro także Helios Anime, no i tutaj zobaczycie film zatytułowany Odrodzony jako Galareta. Film Łzy Morza Lazurowego w Helios Anime, to specjalne pokazy jutro o 16.30, tak przez cały weekend, ale w poniedziałek o 17.50, podobnie między innymi we wtorek. No i mamy tutaj film, który reżyseruje Yasuhiro Kikuchi, a on także stworzył scenariusz wspólnie z Yoshizo Nemoto, a także Yasuki Kawakami. No i opowieść oczywiście o wielkiej i odwiecznej konfrontacji i walce dobra ze złem. Mamy cesarzową, niebiańską, państwa potworów, no a także tajemniczą Jurę i bezkresne lazurowe morze. No, mnóstwo tutaj wydarzeń, oczywiście, że związanych i z przygodą, i z takimi historiami niepokojącymi. Helios Anime w kinie Helios w sukcesji to Odrodzony jako Galareta, film Łzy Morza Lazurowego. No dobrze, a teraz słuchajcie, jeszcze zwracam uwagę, że mamy filmowy poranek zorganizowany, to Helios dla dzieci, niedziela, 10 maja o 10.30, filmy oczywiście zdubbingowane dla łatwości odbioru, a to zestaw bajek, który potrwa prawie godzinę, plus atrakcje Bob Budowniczy i Zagadka Piramidy, Nocowanie Filipa, Nawiedzony Ratusz, Pływające Śmieci, a także Katastrofa Drive-Thru. Proszę bardzo, to już w niedzielę. Tutaj także zwracam uwagę na El Clasico, Helios Sport, niedziela 10 maja o 20.45, FC Barcelona, Real Madryt. Premierowo Mortal Kombat 2. Ten film oglądacie także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Kontynuacja wielkiego przeboju i kinowego, ale powrót oczywiście do kultowej serii gier. Słuchajcie, Dream Dolby Atmos to na przykład 15.40 albo 21.00. Jest też film w salach Dream o 18.20, a w ogóle pokazów 2, 4, 6, 7 w ciągu dnia. Mamy też Piękną Sprawiedliwość Owiec. To jest film dedykowany widowni od lat 10. Jutro pierwszy seans już o 12.00, potem 13.50, jeszcze ten, nie wiem, koło 18.00. No w każdym razie trzy pokazy, Hugh Jackman w roli głównej. Tak to wygląda w kinie Helios w sukcesji. Do kin jeszcze wrócę.
0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: trwa weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. W nim jeszcze między innymi, no właśnie, wielkie wydarzenie. Słuchajcie, to jest coś, wobec czego muszę wziąć zawsze oddech zapowiadając, bo przecież czyniłem to już wielokrotnie, no ale dzisiaj wreszcie doczekałem się ja. Mam nadzieję, że doczekali się wszyscy ci, którzy czekali po prostu na to spotkanie. Będziemy mieli zatem mnóstwo szczegółów, no i taką jedną kompleksową informację a propos bardzo ważnych dni, tak naprawdę trwających w Kinogalerii Charlie. Dni, które dają nam możliwość, aby poczuć kino, aby znów wejść do tego świata wielkiej sztuki, pięknej sztuki, świata, który związany jest także z technologią. No, źle to brzmi w kontekście sztuki, słuchajcie, ale faktycznie, no jest coś takiego w sztuce filmowej, co nieodłącznie związane jest właśnie z historią tej sztuki, co związane jest też z wspomnieniem, pewnie niejednym, być może nie tylko mojego pokolenia, na pewno starszego, na pewno mojego i być może młodszego, które miało okazję zasmakować sztuki filmowej w wersji analogowej. Z taśmy. Nawet jeśli to taśma VHS, to jednak taśma. Słuchajcie, to bardzo ciekawe. Ja mówiłem o tych wyjątkowych wydarzeniach i cieszę się, że udało nam się spotkać w tym gorącym i ważnym momencie, by opowiedzieć, zapowiedzieć, zaanonsować, no tak, to wszystko, co związane jest z kinem analogowym, z powstaniem także filmu, no i z nagrodą, jaka za chwileczkę, no kolejną tak naprawdę nagrodą pod tytułem Złoty Glan dla, no dla kolejnego wielkiego twórcy, dla kolejnego buntownika sztuki filmowej, choć oczywiście nie tylko bezpośrednio z kinem związane osoby otrzymują Złotego Glana, no bo przecież Michał Urbaniak, no tak, do z kinem też związany. Oczywiście, że tak. No ale nie także tylko i wyłącznie, prawda? No wspominam Michała Urbaniaka przy każdej możliwej okazji, bo bardzo nam pana Michała po prostu brakuje. To jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM, program Co jest grane w Łodzi. Tak, za chwileczkę Kinogaleria Charlie, a teraz WBP w Łodzi, no i Tydzień Bibliotek, no i Noc Muzeów. Oj, dużo się będzie działo.
0: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Mnóstwo bardzo ciekawych wydarzeń w ramach Tygodnia Bibliotek w Łodzi. No, wszystko wystartowało, potrwa do 15 maja i Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi także zaprasza i także świętuje Tydzień Bibliotek. I o tym wydarzeniu, o tym święcie także już sporo wam opowiedziałem. Mówiliśmy o tym już też w kontekście Miejskiej Biblioteki, no i w ogóle tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce. Ogólnopolska akcja, no tak naprawdę promocji literatury, czytelnictwa, no i bibliotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Co zatem do 15 maja? O, mnóstwo, słuchajcie, to akcja w ogóle promująca czytelnictwo. Hej, miło cię widzieć w bibliotece. Oto pracownicy biblioteki przygotowali ciepłe teksty, motywujące, inspirujące, ciekawe, które zamieszczają w książkach. One mieszczą się na takich małych karteczkach i te liściki są dołączane do wypożyczonych książek. Takich książek, które wy wypożyczacie i znajdujecie tam taki cytat, taki prezent, taką niespodziankę, ale to wszystko w takiej formie losowej. To nie jest tak, że ktoś wchodzi i o, temu damy to, na przykład. Albo, o, wypożyczył taką książkę, to taki cytat. To jest fajne, żeby pokazać, jak szeroka jest literatura, że jest wszędzie i generalnie stoi za nią potężna treść. No tak, no tak, zatem losowo do różnych egzemplarzy i to tych wypożyczonych w książkomacie albo będą wręczane czytelnikom przy okazji wizyty. Tak, tak. Tak jak to było na przykład dzisiaj, słuchajcie. Natomiast 11 maja, tutaj zwracam waszą uwagę już na poniedziałek, o 17 spotkanie autorskie z Marią Gąsienicą Zawadzką, autorką książek Gniew Halnego, Zgorzelisko, Ciemiężyca i Ostatni Smrek. Tutaj twórczość Marii Gąsienicy Zawadzkiej, jak podkreślają organizatorzy tego spotkania w takiej notatce, jaką otrzymałem z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, jej twórczość wyróżnia się nie tylko dynamiczną akcją i trzymającą w napięciu fabułą, ale także unikalnym klimatem inspirowanym górskim krajobrazem Podhala. Spotkanie poprowadzi inna, no myślę, świetnie znana czytelniczkom i czytelnikom postać tak naprawdę, bo to Ewelina Kwiatkowska-Tabaczyńska, łodzianka, czyli zaczytana Ewelka. Aha, no właśnie, promotorka literatury, pasjonatka książek, Ona z entuzjazmem podchodzi do twórczości zapraszonej autorki. Zresztą myślę, że z entuzjazmem, zaangażowaniem i świetną energią podchodzi w ogóle do spotkań autorskich. Dodam tylko wstęp wolny. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność przybycia na spotkanie i tak to wygląda, słuchajcie. 14 maja jeszcze o 17 spotkanie podróżnicze z Robertem Gądkiem. To będzie spotkanie Gabon, Sao Tome, góry, goryle, szympansy, mandryle. Nagrodzony na wielu festiwalach, także podczas festiwalu podróżniczego w Łodzi, pokaz o wyprawie do jednych z najrzadziej odwiedzanych państw

0: 1993 roku. No ale mamy też kolejne wydarzenia, kolejne wyjątkowe, kolejne ciekawe. To też sobotni właśnie światłoczuły dzień analogowy. To specjalne pokazy na taśmie 8, 16 i 35 mm. To są pokazy na oczach widzów, słuchajcie, tak naprawdę warto to podkreślić i za chwileczkę też o tym porozmawiać. Coś niezwykłego, wyjątkowi goście 10 maja czeka nas zaś zakończenie przeglądu filmów Piotra Dumały. To też będzie kolejny Złoty Glan i odbiór Złotego Glana właśnie z udziałem reżysera. No i jeszcze, a propos Złotego Glana, bardzo ważnej, prestiżowej, legendarnej wręcz nagrody 15 maja. Olaf Lubaszenko odbierze Złotego Glana. To też będzie pokaz specjalny spektaklu Dzień Listopadowy. Słuchajcie, no jest dużo ciekawych i ważnych rzeczy w tej chwili w kinogalerii, w hubie kultury, no ale skoncentrujmy się właśnie na tej sobocie, bo to jest wyjątkowy dzień, który rozpoczyna tak naprawdę cykl tego typu wydarzeń, taki program pilotażowy, jak za chwileczkę usłyszymy. No a moi rozmówcy to dzisiaj...
1: Ważne wydarzenia.
2: Sławek Fiałkowski, Kino Charlie.
3: Kamila Mikołajczyk, Fundacja Miasto Kultury.
0: Witajcie w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, ważna sobota. Słuchajcie, to generalnie ważny projekt, ale chciałbym się skoncentrować na tej sobocie, jednak ją omówić, podkreślić, bo to jest piękna opowieść. Bo to jest opowieść uświadamiająca nam wszystkim, jak piękną sztuką jest sztuka filmowa. Jak pięknym jest kino, którego nie może zastąpić ani, nie wiem, nowoczesny filtr, ani nowoczesny telewizor, ani nic nie może zastąpić, bo kino to kino. Wszystko oparte jest także na pięknej technologii, ale nie chcę używać tego słowa w kontekście tej sztuki i tego wszystkiego, co nazywamy takim fetyszem wręcz, będąc miłośnikiem, miłośniczką kina. Mówimy tutaj o taśmie filmowej, mówimy tutaj o projektorze, mówimy tutaj o znaleziskach, odkryciach i niesamowitościach właśnie, jakie Państwo przygotowaliście dla łódzkiej publiczności, choć mam nadzieję, że nie tylko, bo wydarzenie jest absolutnie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. Myślę tutaj o takim odkryciu, o filmie z 1959 roku, jeśli dobrze to wszystko umiejscowiłem w historii kinematografii. Jest to film czechosłowacki o pewnej księżniczce, która w przebraniu myszki, jeśli się nie mylę, no ucieka przed pewnym przeznaczeniem. No, to jest jeden z tych rarytasów, ale wskazuję na niego, bo też przed audycją sporo rozmawialiśmy o tym tytule.
3: Tak, zapraszamy całe rodziny, również z dziećmi starszymi, bo mam wrażenie, że pokolenie rodziców nastolatków chciałoby jeszcze pokazać, bo to jest, będzie to pokolenie, które pamięta tamte filmy, chciałoby pokazać ten czar, tą magię kina, ale też samo medium taśmy 16 mm. Królewna ze Złotą Gwiazdą, o której pan wspomniał, jest też ewenementem z tego powodu, że organizatorzy projekcji w kinie Charlie z taśm 16 mm przywożą taśmy oryginalne, czyli nie są to kopie. I to, co tutaj może wszystkich zachwycić, to jest też polski dubbing.
0: Wow.
3: Niesamowity jakby styl śpiewania, mówienia, ta dawna dykcja aktorska. Tu mamy piękne piosenki i muzykę i tą fakturę obrazu cudowną. I jeszcze nawiążę do dubbingu z Trójmiasta. Przyjeżdża pan Zbigniew Dolny, który napisał całą książkę Historia polskiego dubbingu. I on, oprócz tego, że powie nam o zapleczach pracy tych studiów, to uwaga, zaprezentuje coś, czego nie da się nigdzie zobaczyć. Nie ma tego w świecie cyfrowym, ani jeszcze w żadnych publikacjach. Kilkadziesiąt zdjęć z jego kolekcji czarno-białych, które dokumentują zaplecze pracy w studiach udźwiękawiania filmów polskich oraz łódzkich.
0: A właśnie, no właśnie, ale ja przyznam szczerze, że jak pani o tym wszystkim opowiada, to ja staram się sobie poukładać wszystko w głowie, bo faktycznie, no jeszcze raz to podkreślamy, to są rarytasy, my mówimy o jednym z tytułów, ale jest ich więcej. To są filmy sprzed lat, sprzed dekad i tak myślę sobie, że biorąc pod uwagę, że przecież w tym czasie nastąpiła niejedna światowa wręcz zawierucha, te wszystkie filmy, to po pierwsze cudowna sprawa, że przetrwały, że nie zaginęły, że są. A poza tym, no właśnie, każdy

0: z tych filmów, każda z tych taśm to eksponat, to świadectwo pięknej historii sztuki filmowej, a jeszcze możliwość, żeby to wszystko ożywić, a dzieje się to właśnie w tę sobotę, gdzie dla łódzkiej publiczności te filmy, te taśmy, te nośniki, te projektory znów przemówią, prawda? No to jest coś niezwykłego, coś fascynującego i coś pięknego, co tym bardziej, myślę, no gdzieś porusza nas tutaj w filmowej Łodzi przecież.
1: Dodam krótko jeszcze, że ta oryginalność jest podkreślona jeszcze przez starość i zmurszałość puszek pokrytych rdzą, które będziemy tam otwierać, oraz fakt, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak się te taśmy nawija, ponieważ projektory nie będą ukryte w kabinie projekcyjnej kina, tylko będą stały między fotelami, tutaj z nami i będą nam tarkotać do ucha.
0: Coś cudownego i coś wspaniałego, co jest początkiem tej całej opowieści, tego cudownego maja, a może kolejnych lat właśnie spotkań z kinem analogowym.
2: Ale poprzez bardzo bogaty program odsyłamy do strony www.charlie, gdzie tam bardzo fajne filmy są opisane ze szczegółowością, a wieczór tak naprawdę zakończymy o 22:00.
0: Wszystko przed nami. No ale generalnie mówiąc o sobocie i tych wydarzeniach w Hubie Kultury, zwracamy uwagę na to, że my będziemy mogli spotkać, a wy możecie ugościć tutaj dla nas wielu wspaniałych twórców.
2: Jacka Bławuta, Józefa Robakowskiego, który opowie o konstrukcji w procesie jedną z dwóch taśm, które się zachowały na 16 mm, właśnie wyświetlimy tego dnia. Będzie Jacek Jóźwiak, który o filmie eksperymentalnym, Lech Czołnowski i wielu, wielu innych znakomitych gości, w tym goście z Warszawy, Andrzej Goleniewski, Piotr Kulesza. Niesamowity projekt dla całej Polski, nie tylko dla Łodzi, ale całego naszego kraju. Kino Światło Czułe, nowy program Filmoteki Narodowej powrotu kin na 35 mm do obiegu dystrybucyjnego w Polsce.
0: Przepiękne to wieści, informacje, następuje zwrot, powrót do czegoś pięknego, do czegoś wyjątkowego, co potrafimy docenić w filmowej Łodzi. Ten projekt będzie kontynuowany.
2: To prawda. Ja rozmawiam z Jackiem Bławutem. On mówi, że słuchaj, ja przez godzinę mogę opowiadać o zapachu taśmy celuloidowej, taśmy światłoczułej, więc mamy dużo sobie do powiedzenia, do zaprezentowania i już wiemy teraz, że ta nasza pierwsza odsłona pilotażowego projektu Światłoczuły Dzień Analogowy będzie powtarzana, ponieważ udział w kolejnych projekcjach zapowiedzieli mi chociażby Maciek Gil, szef dyskusyjny klubów filmowych, Krzysztof Gierat, były dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego i wielu, wielu innych fantastycznych gości, którzy akurat na 9 maja, kiedy organizujemy pierwsze wydarzenie, nie mogli przybyć.
0: Wrócimy zatem do rozmowy.
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Ja tak, przypomnę, że trwa nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. To tutaj macie okazję usłyszeć o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury, a że to sobota wyjątkowa dla fanek i fanów filmu, sztuki filmowej, kinematografii, no to wrócę za chwileczkę właśnie do tej rozmowy o projekcie, który właśnie nam się rozpoczyna, o projekcie, który jest takim czytelnym znakiem, że nastąpiło pewne przewartościowanie, pewien odwrót też od tej wyostrzonej, przeostrzonej cyfry, od tego wszystkiego, co jest przesycone barwnie, doskonałe w swym, że tak powiem, istnieniu właśnie medium cyfrowego, nośnika cyfrowego, gdzie każda kopia jest tej samej jakości co oryginał, prawda? Bo możemy kopiować dany plik filmowy na przykład i to na różne nośniki do różnych kin i za każdym razem mamy taką samą jakość, mamy zatem kilka oryginałów, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast słuchajcie, taśma filmowa, no właśnie, pamiętamy to jeszcze z czasów wideo odtwarzaczy. Nie, na wideo odtwarzaczu nie można było nic nagrać, można było tylko przegrać ewentualnie z wideo odtwarzacza na magnetowid albo na wideo z możliwością nagrywania. I faktycznie mieliśmy tutaj sporo kabli w szufladach i o, ten pasuje, proszę bardzo. Pamiętacie te czasy? Pożycz wideo, bo bo Rambo chciałem przegrać. No i jak wyglądała kopia? No widzieliśmy to, słuchajcie, ile razy kopia już była kopiowana, no bo ta jakość spadała. To też był smaczek, prawda? Kiedy te pasy się pojawiały też od głowicy albo właśnie od taśmy, która już była troszkę zagięta. No tutaj te filmy, słuchajcie, jak słyszymy, koniec lat 50. na przykład, lata, dekady, no coś niesamowitego, bo one znów rozbrzmiewają, znów opowiadają te historie, które zostały na nich zapisane. Medium analogowe, stare projektory, terkoczące. Troszeczkę o tym porozmawiamy za chwilę, dlatego że słuchajcie, ja oczywiście tego nie życzę, ale tak po cichutku zawsze mam nadzieję, że jak jest taki pokaz właśnie z dawnego projektora, prawda, jest taśma, to że ona się zerwie. No i coś, co oczywiście wtedy w kinie było zawsze no, poparte taką reakcją publiczności, o, no nie, coś, to teraz jest zawsze kwitowane gdzieś jakimiś oklaskami, westchnieniem i radochą, że to się zdarzyło, że proszę, ale fajnie, ojeja, no bo w kinie cyfrowym no, tego typu doświadczenia raczej nie zbierzemy. To wszystko fascynujące, to wszystko piękne, to wszystko niezwykle ciekawe, bo wzmacniające dzisiejszą sztukę filmową, kinematografię i kina. Bo żeby to nie zabrzmiało tak, że tutaj prowadzący wartościuje, że o, no to nie, to cyfrowe to nie. No tak, takie mamy czasy. Mamy kino cyfrowe i w Czarnim też oczywiście z takich nośników, z dysków kino cyfrowe jest przedstawiane i odtwarzane. Nie ma w tym nic absolutnie złego i niczego, co ja nie lubię. Nie, słuchajcie, ale że potrzebujemy właśnie tego powrotu, tego spotkania z taką też niedoskonałością, z tym wszystkim nienaśladowanym, no bo mamy też, prawda, film nagrany cyfrowo i on tutaj dostaje odpowiednią kolorystykę, on dostaje pewne zmiękczenie, poprzez obiektywy oczywiście też, ale również w postprodukcji się dzieją pewne rzeczy, które powodują takie naśladowanie kina tamtego, kina z taśmy. I o tych technikaliach też jest okazja, by sobie pomówić przy tego typu wydarzeniach w Kinogalerii Charlie i my sobie za chwileczkę też o nich pomówimy tutaj, w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM właśnie z moimi gośćmi, ale teraz jeszcze wracam na chwilę do WBP.
3: Warto odwiedzić.
0: Warto. Mówiłem już tutaj o jednej z takich okazji, która trwa, bo to, tak jak wspominałem, do 15 maja Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Jeden dzień, ale tyle dni tak naprawdę, by świętować. Natomiast słuchajcie, przed nami też Noc Muzeów. To będzie 16 maja, więc ja oczywiście do tematu jeszcze wrócę. Ale dzisiaj powiem w kilku słowach a propos WBP. Będą Listy do Świata, czyli wieczór pisania i słuchania listów w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Będą strefy tematyczne wydarzeń, czyli strefa warsztatowa, strefa pisania, no i pisanie listów do świata. Można też będzie napisać list do siebie sprzed 10 lat. List do miasta, w którym mieszkamy. Ciekawe. Będzie strefa słuchania. Tu z kolei nagrania fragmentów znanych listów literackich i historycznych. Między innymi listy Wisławy Szymborskiej do przyjaciół. Przepiękna opowieść. Ale to będą też listy dzieci do przyszłości. Listy więźniów politycznych do rodzin. Listy anonimowych ludzi znalezione w używanych książkach. Do tego wszystkiego strefa skarbów piśmiennictwa, czyli średniowieczne skryptorium. To w jednej z czytelni biblioteki, gdzie czas się zatrzyma, no gdzie będzie można też odbyć podróż w czasie. Będę jeszcze o tym wszystkim mówił. Tutaj między innymi dokumenty rękopiśmienne XVIII-XIX wiek, takie lakowe pieczęcie, super sprawa. Będzie też średniowieczny mnich, który opowie o najciekawszych eksponatach i będzie pokazywał rękopiśmienne kodeksy, a księżniczka pokaże dzieciom książeczki o listach. Słuchajcie, no dla wszystkich będzie coś wyjątkowego, będą listy, będą starodruki, będzie pismo, a uczestnicy, tutaj wynotowałem sobie za biblioteką, proszeni są o zabranie aktualnej karty bibliotecznej. Osoby, które jeszcze jej nie posiadają, no będą mogły wyrobić kartę bezpłatnie w trakcie wydarzenia, więc też będą miały swoją kartę przy sobie, a wstęp wolny.
3: Ciekawe spotkanie.
0: A ja wracam do spotkania z gośćmi programu Co jest grane w Łodzi, z naszymi gośćmi, którzy tak pięknie opowiadają o tak pięknej sztuce, którą my tutaj w Łodzi Filmowej potrafimy docenić, w której potrafimy się zanurzyć, którą potrafimy odczuwać i którą świadomie kochamy, sztuka filmowa, przestrzeń kin, no właśnie, myślę, że to też no, dla nas żyjących w Łodzi filmowej rodzaj takiego zobowiązania, że musimy się znać.
2: Absolutnie tak, ale to też jest ten ważny aspekt nie tylko rozrywkowy, bawienia się, oglądania filmów z innej epoki wręcz, ale też efekt ten edukacyjny, ponieważ chociażby to, o czym Kamila powiedziała, kwestia studia opracowań filmów, które mieściło się w Łodzi, tworzyło najpiękniejsze podkłady dźwięków z udziałem najwybitniejszych artystów sceny teatru i kina. Jest to ewenement w skali tak naprawdę całej Europy, więc absolutnie zachęcamy naszymi gośćmi, chociażby Alicja Karwas i Maciej Karwas, którzy między innymi tworzyli listy dialogowe, opracowania, reżyserię dźwięku pod kątem właśnie opracowań filmowych, aktorskich, w filmie koreańskim, bułgarskim i tak dalej, czy czeskim.
0: No to są niesamowite historie, jakie zorganizowałeś tutaj dla łódzkiej publiczności. Także słuchajcie, no ta sobota zakończy się późno, bo myślę, że może nawet po 22, a nieoficjalna część może trwać do niedzielnego poranka. No generalnie bardzo dużo wydarzeń, pojawi się też Rumburak, pojawi się kino PRL-u, pojawi się to na zakończenie, powiem, Bumerang i tu Barbara Brylska na ekranie. Tak, no znana z takich filmów jak Jasne Błękitne Okna, Szczęśliwego Nowego Roku, ale także moglibyśmy powiedzieć Kariera Nikodemadyzmy, Wyzwolenie, Pan Wołodyjowski, Stawka Większa Niż Życie, czy Faraon. Ja muszę zadać to pytanie, jak się dociera do takich filmów, jak się dociera do takich perełek, do oryginalnych nośników właśnie z bardzo różnych dekad przecież prezentowanych w trakcie tego dnia. No bo tak sobie myślę, że trzeba mieć jakiś zmysł wręcz detektywistyczny, prawda? Nie wiem, z ekip dochodzeniowo-śledczych, żeby to zdobyć.
1: Nasze służby specjalne składają się z dwóch osób, mianowicie organizatorów samego procesu projekcji. Jest to Krzysztof Wieczorek i Paweł Kincel, którzy któregoś dnia zapukali do naszych drzwi kina Charlie z pytaniem, czy mielibyśmy ochotę może zobaczyć coś fajnego. I tak się zaczęło. Oni właśnie kolekcjonują te taśmy. Oni je przeglądają. Oni cały czas tutaj przed każdą projekcją będą sprawdzali ich stan, bo mogą się pojawiać jakieś wady. Ta taśma może pęknąć.
0: Wspaniale.
1: Dlatego program, który Państwu proponujemy, proszę wziąć pod uwagę, że zakłada też tą piękną spontaniczność, o której teraz jest tak mało w czasach ustalonych harmonogramów i tego, co się musi wydarzyć, bo tutaj nie mamy gwarancji, że taśma po prostu się nie zerwie.
0: I to jest najwspanialsze, prawda, że jest element zaskoczenia, tej niedoskonałości, tego piękna, które nie naśladuje, które jest sztuką filmową, jest autentycznym nośnikiem nie tylko historii, ale także emocji. Piękna opowieść dla tych wszystkich, którzy kochają stare kino, prawda? Starą kinematografię, ale także lubią terkoczące projektory, lubią zapach nagrzanego projektora, taśmy filmowej, ale także kochają te pyłki kurzu unoszące się w promieniu emitowanym, prawda, przez projektor. No to wszystko dajecie tutaj łódzkiej publiczności.
2: To prawda, ale też trzeba przypomnieć o innym aspekcie taśmy celuloidowej, która już nie jest w obiegu powszechnym od blisko 20 lat. To jest jej trwałość, o czym często zapominamy. Zapominamy o tym, zachłystując się technologiami cyfrowymi, jakością, ale ja tu mówiąc o tej jakości mówię, idziesz na film 4K, 8K, ale przypomnij sobie, że taśma 35 mm to jest 16K. Nie jesteś w stanie naprawdę zauważyć tych niuansów, jeżeli będziesz oglądał tylko i scrollował telefon, czy oglądał filmy na laptopie. To trzeba koniecznie obejrzeć w kinie, na żywo.
0: No właśnie, a mało tego, w kinie powstanie film.
2: Z tego wszystkiego. Tak, to, no? Jednym z pomysłów jest nakręcenie kroniki z tego wydarzenia. Filmowcy na prawdziwych kamerach 16 mm, mamy 300 metrów taśmy, więc uda nam się nagrać kronikę filmową, zmontować ją, wywołać w studiu, nie wiem jeszcze gdzie, w Barandowie, w Berlinie czy w Londynie, ale to zrobimy i osobno będzie nagrywany dźwięk na słynnej nagrze.
0: Wow, toż to przecież legenda. Słuchajcie, muszę to powiedzieć. No kocham was za to, co robicie.
1: Chciałam powiedzieć, że też pana kochamy i wszystkich, którzy się do tego pomysłu tak pięknie zapalają. I to pokazuje pewne zjawisko, jak tego potrzebujemy. Jak potrzebujemy tych zjawisk też w sztuce, których możemy dotknąć, których dosłownie możemy dotknąć palcami, czy tak jak mówisz,
2: powąchać.
1: Praca z tą taśmą 35 mm jest też procesem niesamowitym, o którym będziemy mogli posłuchać, jak to w ogóle wszystko powstawało i zobaczyć.
2: Ja już tak na koniec tylko powiem, najwybitniejsi, najwięksi twórcy kina światowego tworzą nie w cyfrze, tylko tworzą analogowo. Chociażby Odyseja Nolana powstała na 70-milimetrowej taśmie światłoczułej. Potem zostanie przepisana na cyfrę z dużo, dużo pogorszoną jakością, żebyśmy mogli oglądać w kinie. I tyle w temacie.
0: No w sumie tak. Sławku, powiedzmy natomiast jeszcze na zakończenie o tych złotych glanach, które są przyznawane, które tak naprawdę powodują, że no, nie tylko docenione są te osoby jako laureatki, laureaci złotych glanów, ale łódzka publiczność, która ma też okazję uczestniczyć właśnie w przyznawaniu tej statuetki i w spotkaniach z gwiazdami sztuki, mówiąc najogólniej. Złoty Glan. Ta nagroda ostatnio powędrowała do Olafa Lubaszenki, który ze względu na osobisty dramat, do którego nie przystoi wręcz zaglądać, nie mógł pojawić się w Łodzi, ale z tego co wiem, no, wyznaczono kolejną datę spotkania.
2: Tak, absolutnie udało nam się ustalić kolejny termin. Będzie to 15 maja w kinie Charlie o godzinie 18. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Olafem Lubaszenko pokażemy dzień listopadowy, jego wybitną kreację oraz oczywiście spotka się z publicznością kina Charlie i naszą łódzką publicznością. Wydaje się, że jest w bardzo dobrej formie, jest otwarty na dyskusję i na taką dyskusję liczymy. Ale to, tak jak zapowiedziałeś, nie jest ostatni glan chociażby w okresie majowym. W niedzielę 10 maja natomiast zapraszamy na spotkanie z twórcą formatu światowego, światowej animacji, jakim jest Piotr Dumała. Jego pracę możecie Państwo oglądać teraz, aktualnie właśnie na naszej wystawie Grafika Polska w mieście Awangardy. Piotr nam obiecał, że po raz pierwszy w życiu przygotuje swoją własną wystawę prac graficznych. Natomiast jest to taki jakby początek prezentacji również jego wszystkich filmów praktycznie, które wspólnie z Piotrem wybraliśmy, czyli taki mały przegląd, który od piątku do niedzieli właśnie kończy się wręczeniem Złotego Glana, no, dla jednego z najwybitniejszych aktywnych twórców kina animowanego.
0: No, sporo powiedzieliśmy, pewnie nie wszystko, ale sporo powiedzieliśmy na temat tej soboty. To początek dużego projektu właśnie związanego z kinem staśmy, z kinem analogowym. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Widzimy się w kinie.
0: A ja jeszcze tylko dodam, słuchajcie, że Buñuel, Niech żyją kajdany, to przegląd filmowy w kinie Charlie, który jeszcze do 22 maja, a teraz...
3: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: A w trakcie naszego dzisiejszego weekendowego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM jeszcze, no, można też powiedzieć, taki powrót do przeszłości, słuchajcie, związany z karuzelami, bo one wyzwalają w nas jakieś, no, oczywiście emocje, ale także i wspomnienia. Może dzieciństwa, może właśnie wypraw z rodzicami do Luna Parku na zdrowiu. No, mamy tutaj na rynku włókniarek łódzkich jeszcze przez chwilę okazję wirować, kręcić się i wznosić, a także opadać, no i zderzać jeszcze. Słuchajcie, choć to wszystko różne urządzenia i nie wszystko za jednym zamachem, prawda? Czyli nie możemy się zderzać, jednocześnie jeszcze unosić się i opadać. Chyba że, no dobrze, wkrada się tutaj jakaś głębsza filozofia, a nie chciałbym w tę stronę jakby podążać, więc po prostu powiem, że festiwal Karuzel się kończy i za chwilkę nieco więcej szczegółów. Ale, to także, słuchajcie, bardzo ważna i ciekawa wystawa. Wajda, Werki, sekundkę, za chwileczkę. Natomiast do poniedziałku też jeszcze Jarmark Włoski, nie, Jarmark Włoski do niedzieli, do poniedziałku Festiwal Samochodowych Nowości. No tak, kończy nam się pewien etap wiosennych tutaj wydarzeń w manufakturze, zatem na rynek włókniarek łódzkich zajrzę za sekundkę. Wkrótce będę mówił też już o nowościach, czyli co pojawi się w miejscu tego, co powoli znika. Ale jeszcze zanim manufaktura...
3: Ważne wydarzenia.
0: No ważne wydarzenie, bo spotykający nas z abstrakcją, promujący sztukę współczesną, dający możliwość tak naprawdę rozpoznania tematu, słuchajcie, bo to absolutnie trzeba podkreślić, to nie jest wydarzenie środowiskowe, nie jest wydarzenie zamknięte tylko dla grupy osób, która, nie wiem, skończyła historię sztuki, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No nie, wręcz przeciwnie, tu chodzi o to, żeby też... No wpisać się właśnie w myśl, o której ja mówiłem chwilę temu w kontekście właśnie kina, Łodzi Filmowej, prawda? Podkreślając to, tak, żyjemy w Łodzi Filmowej, w mieście filmu, w mieście kin, więc to dla nas też i ciekawość, ale i zobowiązanie. No musimy się na tym znać, prawda? A, cześć, cześć, a skąd jesteś? A, ja z Łodzi. O, to Łódź, Łódź, miasto filmu. Słuchaj, a czy... I tu może paść jakieś pytanie o sztukę filmową. No i co powiemy? No wiesz, że jestem z Łodzi Filmowej, ale się nie znam. No, trochę głupio, nie? No można tak powiedzieć, ale trochę głupio. Więc lepiej się znać. No, fajnie się znać w ogóle, słuchajcie. Natomiast nie trzeba się znać na wszystkim. To absolutnie, słuchajcie, jestem tego zdania, że lepiej tak uczciwie powiedzieć, nie wiem, nie znam się, to ciekawe, o co mnie pytasz, ale nie udzielę ci odpowiedzi, niż szyć po prostu jakieś takie historie, bo troszeczkę jakby, no, mam takie spostrzeżenie, że żyjemy w świecie, w którym wszyscy się na wszystkim znają i na wszystko mają swoje zdanie, co do którego są przekonani, że jest jedyne i słuszne, niepodważalne i tak dalej, i tak dalej. A to taka dygresja, takie ujęcie w nawias myśli prowadzącego wyplutej tutaj, w co jest grane w Łodzi, dość spontanicznie. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o sztukę abstrakcyjną, to warto ją poznać nie tylko dlatego, żeby móc o niej opowiadać innym, kiedy zadadzą nam pytanie w kontekście właśnie też przecież Łodzi, Łodzi związanej ze sztuką współczesną, Strzemiński, Kobro, Grupa AR, Muzeum Sztuki, wiadomo, no to też jest takie nasze zobowiązanie wobec sztuki współczesnej, trochę tak jest, no że no tak, musimy się znać. Ale z drugiej strony chcę to podkreślić, to jest przyjemność, to jest radość znać się na sztuce współczesnej, którą ja też w pewnym momencie odkryłem i nie powiem, że jestem ekspertem, nie powiem, że znam wszystkie przestrzenie, bo to jest bardzo rozległy temat. Ale i też warto to podkreślić, ja długo walczyłem o takie wspólne spotkanie ze sztuką współczesną, bo jakoś nam było nie po drodze, bo nie rozumiałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi, czytałem książki na temat sztuki współczesnej, jakieś biografie, jakoś to wszystko się nie kleiło, ale później spotkałem fajnych ludzi, spotkałem się z fajnymi ludźmi już na wystawach, na ich prezentacjach i wiecie co? Nagle zaskoczyło. Pewne rzeczy się poukładały, pewne zrozumiałem, pewne do mnie przemówiły. No i spotkaliśmy się ze sztuką współczesną i dlatego uważam, że to jest fajne, żeby poszukiwać dla siebie nowych przestrzeni w ogóle w sztuce, bo później no to wychodzi oczywiście z korzyścią i dla sztuki, i dla nas samych. Więc może Live Abstract Art Festival będzie momentem, w którym my polubimy się ze sztuką współczesną, konkretnie tutaj właśnie z taką sztuką nieprzedstawiającą, niedosłowną, prawda? To w sumie 2 tygodnie wystaw, spotkań z twórcami, nocne pokazy kina abstrakcyjnego, warsztaty różne tematyczne. No wszystko wystartowało już w piątek, słuchajcie, tak jak mówię, w sumie 2 tygodnie, OFF Piotrkowska Center, sale Muzeum Miasta Łodzi, te zabytkowe, to tutaj się dzieje, słuchajcie, wszystko w myśl hasła tegorocznej edycji, czyli wrażliwość formy. W zamyśle organizatorów ma być to zaproszeniem do osobistego dialogu ze współczesną sztuką abstrakcyjną, dla którego punktem odniesienia jest dziedzictwo Wasiliego Kandyńskiego. Łódź Abstract Art Festival. To jest festiwal różnorodny, ciekawy, niejednoznaczny, interdyscyplinarny, nawiązujący do łódzkich tradycji awangardowych. On skupia się na sztuce abstrakcyjnej, no i bada relacje między formą a odbiorcą, między tym, co oglądamy, dziełem sztuki, a publicznością. No i program tegorocznej edycji LAAF oscyluje wokół pytania, jak abstrakcja, jak ta forma na nas działa, jak my ją odbieramy, jak działa na naszą psychikę, na emocjonalność współczesnego człowieka. No jak tłumaczy Estera Lipman, koordynatorka festiwalu, chcemy pokazać, że kontakt ze sztuką nie musi wiązać się z posiadaniem ogromnej wiedzy teoretycznej. Wystarczy ciekawość i otwartość, ponieważ ekspresja artystyczna to coś głęboko ludzkiego i bliskiego każdemu z nas. I dodaje, ta idea oswajania tego, co nieoczywiste, stanowi fundament tegorocznej komunikacji z widzem, którego organizatorzy zachęcają do tak zwanego niedzielnego odbioru dzieł. swobodnego, opartego przede wszystkim na własnej intuicji, no i na bagażu życiowych doświadczeń. Bo nigdy nie jest tak, że my totalnie nic nie wiemy. Myślę sobie, że nigdy nie jest tak, że no, uda nam się w ogóle podejść co te do danego dzieła, do danej przestrzeni sztuki, do kierunku, nurtu i tak dalej, i tak dalej. No bo nawet jeżeli, tak jak mówię, nie czytaliśmy nawet książek, nie wiem, do historii sztuki, czy w ogóle książek związanych ze sztuką, to mamy własne doświadczenia, własną refleksję, własne przeżycia, własną świadomość pewnych mechanizmów w naszym życiu, refleksję na temat jego przeżywania, doświadczeń, relacji i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko już pozwala nam na no, pewną interpretację, bardzo osobistą, może właśnie intuicyjną, ale interpretację, o którą prosi nas sztuka. Zatem spotykając się przy danym dziele, mamy okazję wejść z nim w interakcję, zastanowić się, poddać to głębszej refleksji, może coś odczytać swojego. Nie ma nadinterpretacji, nie ma złych interpretacji, słuchajcie, może nawet tym bardziej po nowoczesności. Generalnie no, można by tutaj różne historie i spory wytaczać. Ja zostaję wierny temu stwierdzeniu, o którym kiedyś rozmawiałem z ówczesnym dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi. Jarosław Suchan mówił o tym. Tak, trzeba pójść, odkrywać, doświadczać, przeżywać, próbować zrozumieć i trafić na to dzieło, które przemówi, które gdzieś z nami złapie ten kontakt i najlepiej zacząć od początku, czyli od sali neoplastycznej. No ale słuchajcie, to też oczywiście można zacząć od Łódź Abstract Art Festival, prawda? W centrum festiwalowym na Ofie, do którego prowadzą słynne drzwi różowe, ciężkie na drugim, trzecim piętrze. Prezentowane są trzy najważniejsze wystawy tej edycji. Pierwsza z nich to solowa ekspozycja Błażeja Rusina pod tytułem Abstrahując od graffiti, będąca zapisem artystycznego dystansowania się od ulicznych korzeni i poszukiwania nowej drogi poprzez trudne emocje, czytam w opisie tego festiwalu. No i dalej, jak dodają organizatorzy, pozostałe dwie wystawy to międzynarodowe wystawy artystyczne zbiorowe Nostalgia Bait oraz Struktury odczuwania, które gromadzą pracę 22 artystów i artystek. W ramach wystawy Nostalgia Bait swoje dzieła prezentuje Basia Bańda, tworząca obiekty przypominające zabawki i bezpośrednio korespondujące z dzieciństwem. Krzysztof Mentel, którego prace odnoszą się do nostalgii za życiem sportowca porzuconego na rzecz malarstwa oraz pochodzący z Węgier Balázs Lobot, który w swojej twórczości inspiruje się grami na Commodore oraz estetyką graffiti. Międzynarodowy charakter festiwalu podkreśla wystawa Struktury odczuwania, prezentująca pracę 10 twórców z Polski oraz 9 z zagranicy, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Tajwanu i Danii. A ekspozycję uzupełnia prezentacja prac Jonasza Koperkiewicza. Natomiast słuchajcie, jak zaznacza Adam Olczak-Lipman, to przewodniczący stowarzyszenia LAAF i kurator wystawy Nostalgia Bait, wierzę, że stworzenie festiwalu o takim zasięgu ma znacznie większy impact społeczny niż namalowanie pojedynczego obrazu. Pozwala to promować wartości bliskiej abstrakcji na szeroką skalę i budować realną platformę promocji dla artystów działających w tej dziedzinie. No, wydarzenia festiwalowe, słuchajcie, to również inne punkty w Łodzi, bo tak jak wspomniałem, OFF to takie centrum festiwalowe, słynne różowe drzwi, oczywista sprawa, ale to także m.in. Muzeum Miasta Łodzi, gdzie 15 maja odbędzie się kolejny wernisaż, no i będzie można oglądać kolejną wystawę. Sprzężenie zwrotne z projektu LAAF Common Ground, prezentującej pracę 12 studentów z 4 łódzkich uczelni artystycznych. Co też jest ważne, bo pokazuje sztukę lokalną, uprawianą lokalnie, tworzenie poprzez twórczynię twórców od nas z Łodzi. Piękna sprawa, wyjątkowe historie, będą warsztaty, słuchajcie, takie odpoczynkowe, odpoczynek, skupienie. Wszystko poprowadzi Ula Tarasiewicz, to w niedzielę 17 maja. No szczególnym punktem, warto to zaznaczyć, będzie też Noc Muzeów 16 maja, podczas której łódzka publiczność będzie miała okazję na OFIE wziąć udział w malarskim regerumie. To wydarzenie Fashion League Teaser and LAAF. Pokaz filmów abstrakcyjnych, a także będzie okazja, by w centrum festiwalowym uczestniczyć w kuratorskim oprowadzeniu po wystawach tuż przed północą. No a widowiskowy finał festiwalu to w centrum festiwalowym 23 maja. Wtedy ta przestrzeń OFA wypełni się sztukami performatywnymi w ramach Dnia Perfo.
3: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: No a my jeszcze do końca weekendu mamy okazję brać udział w wielu ciekawych wydarzeniach w manufakturze, dlatego że to między innymi Festiwal Karuzel oraz Jarmark Włoski, które potrwają do niedzieli. Przypomnę, Festiwal Samochodowych Nowości do poniedziałku. No właśnie, myślę, że Festiwal Karuzel to jest fajna sprawa, bo to zawsze na wiosnę, słuchajcie, powraca ta atrakcja, która od kilku sezonów podbija serca łodzianek, łodzian i tych osób, które do Łodzi przybywają. Festiwal Karuzel. Coś dla miłośniczek i miłośników wrażeń, adrenaliny, by wirować, kręcić się, ścigać, a także brać udział w tych wojażach samochodowych, zderzakowych takich, prawda, zbijakach. Także słuchajcie, maszyny na rynku włókniarek łódzkich jeszcze do 10 maja, o czym opowiada Monika Langner z manufaktury.
3: Co jest grane w Łodzi?
4: Jeszcze tylko do 10 maja na rynku manufaktury można korzystać z festiwalu Karuzel. Na rynku czeka kilkanaście atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i tych, którzy lubią mocniejsze wrażenia. Festiwal zostaje z nami tylko do niedzieli, więc to ostatnie dni na lunaparkowe emocje w samym sercu miasta.
0: No i nie mam wątpliwości, że też nasze serce zabije mocniej, prawda, podczas tych atrakcji. Natomiast, słuchajcie, no jest też piękna okazja do zwiedzenia cudownej wystawy. Wajda jest jej bohaterem, to opowieść o planie filmowym, o pracy mistrza właśnie przy filmach. Zdjęcie niezwykłe, tak jak niezwykła jest okazja, kiedy są one prezentowane, setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy, wielkiego reżysera, polskiego reżysera. Ponownie możemy spotkać się z jego twórczością, tym razem właśnie zaglądając od kulis. Wystawa fotografii Wajda, Werki, Renata Pajchel pokazuje twórcę w trakcie pracy i pozwala zajrzeć za kulisy powstawania jego filmów. Mamy zatem nową wystawę Wajda, Werki, Renata Pajchel i znane postaci, bo Andrzej Wajda, oczywista sprawa. Natomiast Renata Pajchel to też, myślę, w Łodzi świetnie znana artystka, wybitna fotosistka, której prace wykraczają poza taką dokumentację klasyczną. To jest umiejętność oddawania przez fotografię atmosfery, klimatu, no i pokazywania tego, co zwykle jest niewidoczne. To cisza przed ujęciem, napięcie, gest, spojrzenie, dynamika. To jest niezwykła opowieść o kinie, zapisana w obrazach pełnych intuicji i wrażliwości. Wszystko w Andesie, a to wszystko ode mnie na tę chwilę. Dziękuję pięknie, Bartosz Lichawski.
3: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Cześć, Marcin Rzychliński. Zapraszam Was do rozmowy o łódzkim wolontariacie. Jeśli macie ochotę zrobić coś dobrego, poznać ciekawych ludzi i poczuć, że Wasz czas naprawdę ma znaczenie, to mamy coś dla Was. Łódka Wolontariatu to nowy miejski portal, który łączy tych, którzy chcą pomagać, z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. To taki most między wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi. Wygodny, nowoczesny, no i bardzo łódzki. O tym porozmawiamy już za kilka minut.
6: Co słychać w Twojej dzielnicy?
7: Cześć, dzień dobry. Rozmawiamy z Olą Reszką ze Stowarzyszenia Centrum Opus i z Fundacji Strefa też. Ola, jesteś, tak można powiedzieć, prawda?
8: Tak, cześć.
7: Rozmawiamy o miejscach aktywności lokalnej, tak zwane male. Funkcjonują one w Łodzi przy Legionów, Wólczańskiej i Pomorskiej. Legionów to centrum prowadzone przez Opus, mal prowadzony przez Opus, te dwa pozostałe prowadzone przez Waszą fundację. Co w tych miejscach można robić i dlaczego tak chętnie się do Was przychodzi?
8: W tych miejscach Legionów jest specyficznym, troszeczkę różni się od tych prowadzonych przez fundację, bo tam jest profil obywatelski, więc oprócz różnych wydarzeń i warsztatów, które organizujemy, można dowiedzieć się, jak na przykład finansować swoje działania, można skorzystać z pomocy doradcy, jest tam takie pogotowie mieszkaniowe, pogotowie prawne, więc tutaj jest taki bardziej profil obywatelski. My zapraszamy osoby, które na przykład ruszają z działaniami fundacyjnymi, mają młode organizacje, zapraszamy ich, żeby tam przychodzili, żeby poznawali, jak wygląda w ogóle system prowadzenia fundacji czy stowarzyszenia. Podpowiadamy, skąd można skorzystać z różnych opcji finansowań działań.
7: Kto podpowiada, bo macie też po prostu ogromne doświadczenie projektowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację takich lokalnych inicjatyw, ale też zwyczajnie know-how. Wiecie, jak to od początku do końca przeprowadzić.
8: Tak, właściwie wszyscy nasi pracownicy i pracownice mają taką podstawową wiedzę na temat różnych form finansowania i prowadzenia organizacji, ale też organizujemy różne dyżury doradców, takich już specjalistycznych w tych miejscach. Ale myślę, że jak się, że tak powiem, z ulicy wejdzie, to też można sporą dawkę wiedzy otrzymać.
7: I kiedy można przychodzić? Są jakieś terminy pewnie? Czy można dosłownie z ulicy przyjść?
8: Można dosłownie z ulicy, ale też warto zawsze zajrzeć w kalendarz, w harmonogram, tak, na Facebooku. Tam też staramy się wstawiać takie godziny, że jest tylko otwarte właśnie dla takich osób, które chcą po prostu przyjść.
7: I jakie efekty są akurat o tym malu, mówiąc o tym miejscu aktywności lokalnej? Jakie efekty, na jakie liczycie efekty, a jakie się udało dotychczas osiągnąć?
8: Przede wszystkim to dużo osób zgłasza się o wsparcie takie, jak realizować różne działania lokalne. Więc my prowadzimy różne spotkania. Jeżeli ruszył konkurs mikrograntów, to tam oczywiście prowadzimy takie spotkania. No i staramy się utrzymywać kontakt z tymi grupami, żeby podpowiadać im różne też inne formy finansowania działań, więc no, grupy działają. Też użyczamy tej przestrzeni, więc zachęcamy do tego, że można u nas realizować różne działania.
7: Można się poczuć tak bardziej profesjonalnie, bo oczywiście można się nieformalnie spotkać u kogoś w mieszkaniu albo gdzieś w Łodzi, po prostu gdzieś na mieście. Tutaj można taki powiedzieć, macie open space właśnie dla organizacji pozarządowych, czy też takich raczkujących naszych organizacji.
8: Tak, zdecydowanie. We wszystkich tych miejscach zachęcamy do korzystania z tego miejsca i wiele osób o tym nie wie, jak się dowiadują, czy grupy nieformalne, czy organizacje, które nie mają swojej siedziby i się spotykają w domu, no to jest wow. Uruchomiliśmy takie zgłaszanie, taką skrzynkę marzeń, gdzie mieszkańcy i mieszkanki nam zgłaszają różne pomysły na swoje inicjatywy. My możemy pomóc finansować takie działanie, więc w tych dwóch miejscach po prostu można zgłosić swój pomysł i z nami zrealizować różny warsztat, spotkanie, spacer sąsiedzki czy cokolwiek innego.
6: Blisko mieszkańców.
7: Portal Łódka Wolontariatu. Właśnie o tym temacie mieliśmy rozmawiać i rozmawiamy. To taki portal założony, stworzony przez Urząd Miasta Łodzi. Rozmawiamy o tym, jak działa Łódka Wolontariatu, kto może z niej korzystać, no i jakie efekty można dzięki temu osiągnąć, bo właściwie wszystkie strony zainteresowane coś zyskują. A o tym portalu Łódka Wolontariatu rozmawiamy z szefową Fabryki Aktywności Miejskiej w Łodzi, Katarzyną Dyzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
7: Kto korzysta z Łódki Wolontariatu? To znaczy, logując się, możemy być bądź wolontariuszami, ale możemy też być na przykład organizacją pozarządową bądź inną organizacją, która chciałaby zorganizować coś, ale potrzebne są ręce do pracy.
2: Dokładnie tak. Więc wszyscy, którzy interesują się wolontariatem, chcieliby spróbować swoich sił, a może już próbują, a chcieliby się rozwijać, spróbować w innych tematach działać. Każda taka chętna osoba może spróbować znaleźć coś dla siebie, a naprawdę tych ofert jest całkiem sporo, więc z jednej strony portal łódkawolontariatu.pl jest dla każdej osoby, która chciałaby pomóc, albo pomóc to jest takie hasło, gdzie musimy coś bardzo od siebie dać, ale często to jest też po prostu zrobić coś dla siebie, bo naprawdę fantastyczne rzeczy można przy okazji takiego wsparcia jakiejś organizacji zrobić dla siebie. A z drugiej strony portal jest dla każdego, kto takiego wsparcia potrzebuje. Mówię tutaj o organizacjach pozarządowych łódzkich, których jest dużo, bardzo dużo, i to są zupełnie dwie, można powiedzieć, że w skali to mamy mnóstwo różnych tematów, od sportu poprzez kulturę, pomoc społeczną, ale to też są instytucje kultury czy instytucje miejskie, takie jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy muzea, łódzkie teatry.
7: Niektóre z tych ogłoszeń mają dość specyficzne, nazwijmy to, wymagania, no bo też różny charakter mają te działania, które są prowadzone, do których możemy się zaangażować. Przecież Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej też jest, a z drugiej strony na przykład jest fundacja, która zajmuje się kulturą i sztuką, więc kompletnie bardzo różne obszary i w zasadzie chyba tutaj nie ma ograniczeń co do bycia wolontariuszem, wolontariuszką.
2: Nie ma ograniczeń. Oczywiście są czasem takie wymogi specyficzne dla każdej oferty. To jest trochę jak z szukaniem pracy, gdzie organizacja daje jakieś wytyczne, czego by sobie życzyła takiego wolontariusza. Często to jest pytanie z jednej strony o wiek, bo od razu podkreślam, nie trzeba być pełnoletnim, żeby być takim wolontariuszem. Są specyficzne rodzaje wsparcia, gdzie trzeba mieć skończone 18 lat i w takich ofertach jest to jasno napisane, ale jest bardzo dużo ofert również dla nastolatków, którzy mogą spróbować swoich sił w wolontariacie, więc zapraszam, bo to naprawdę jest bardzo proste i przyjemne narzędzie, żeby sobie przeczytać te oferty.
7: Ale zaczęłaś też mówić o tym, i to jest bardzo ciekawy wątek, że oczywiście wolontariat polega na tym, że komuś pomagamy. Natomiast to działa w dwie strony i tak myślę, bo to jest łódzki portal, działamy na terenie Łodzi, więc to też jest tworzenie sieci kontaktów, to też jest po prostu, można zobaczyć, tak, jak coś działa i nawet, nie wiem, być może niektórzy z tych wolontariuszy gdzieś tam w przyszłości mogą w jakimś kierunku podążać, tak? Dzięki temu właśnie, że na portalu zaczęli pewną przygodę z jakąś sferą życia w Łodzi.
2: Są przede wszystkim dwa typy wolontariatu. Po pierwsze, można sobie przefiltrować wolontariat. Bardzo często te oferty dotyczą albo całego miasta, gdzie sobie zaznaczasz, interesuje mnie całe miasto, mogę w całym mieście działać, a mogą to być konkretne dzielnice. Chcę być blisko swojego domu, bo jestem, bo gdzieś tam w konkretnym obszarze miasta chcę działać i tam też mogę sobie ten wolontariat często znaleźć. Można sobie oczywiście w ramach właśnie takiej dostępności tego portalu w bardzo fajny sposób przefiltrować konkretne obszary, które nas interesują, czyli kultura, sport, wsparcie zwierzaków, może wsparcie dzieci, młodzieży. No jest mnóstwo tych ofert, ale też taki konkretny podział dosyć istotny to taki wolontariat akcyjny, gdzie na przykład jest wydarzenie jak, nie wiem, Festiwal Światła, który co roku mamy w mieście i tam też co roku będziemy szukać wolontariuszy na ten Festiwal Świateł do wsparcia, czyli taki wolontariat akcyjny. Kilka dni angażuję się, spotykam fantastycznych ludzi, zdobywam doświadczenie, świetne doświadczenie, mogę działać w naprawdę bardzo interesującym mnie obszarze, ale to też może być taki wolontariat długoterminowy, czyli na przykład schronisko czy fundacja. Teraz możecie znaleźć na przykład fundację, gdzie pomaga się kotom, tak? I wtedy już deklaruję, nie wiem, raz w tygodniu przez 3 godziny mogę wspierać taką fundację, mogę się jakimiś kotami opiekować i to już jest taki wolontariat, gdzie jestem przygotowywany, szkolony i na przykład przez kilka miesięcy, czy tam może dłużej, pomagam. Czyli wolontariat długoterminowy.
7: Przypomnę, rozmawiamy z Katarzyną Dyzio z Fabryki Aktywności Miejskiej o portalu Łódka Wolontariatu. I teraz pytanie o ten portal. A jeśli jesteśmy organizacją pozarządową, bądź taką organizacją, instytucją, która szuka właśnie wolontariuszy, to jak można wejść na ten portal, jak można zaistnieć?
2: W dosyć prosty sposób. Myślę sobie, że najfajniej to jest podglądnąć już, jak inni to zrobili, jak siebie opisali, bo jest mnóstwo już tych organizacji zalogowa.
7: Trzeba zachęcić wolontariuszy.
2: Trzeba zachęcić. Ale wypełnia się prosty formularz. My zwykle to w 1-2 dni weryfikujemy, czy rzeczywiście taka organizacja istnieje, czy rzeczywiście takie działania tworzy, bo też my jako miasto staramy się, żeby wszystko było zweryfikowane dla Państwa, dla potencjalnych wolontariuszy, żeby oferty wpisywały się w jakby realia i prawdziwe działania, ale dla organizacji pozarządowych jest to, no nie chcę mówić dziecinnie proste, ale naprawdę zajmuje tylko kilka chwil. Później można sobie te swoje oferty i w ogóle opisy organizacji edytować, także jedyne co, to musi to przejść przez taką naszą prostą akceptację. Jestem organizacją, wypełniam formularz i w przeciągu pewnie 2-3 dni znajduję się na stronie, a potem mogę sobie dodawać oferty właśnie krótkoterminowe, długoterminowego wolontariatu i mogę sobie z tego portalu korzystać. Również można tak naprawdę z jednej strony być zalogowanym jako wolontariusz i bezpośrednio przez portal zaaplikować do danej organizacji pozarządowej, jeśli taka oferta jest w systemie, ale można też po prostu zadzwonić, dowiedzieć się czegoś. Zawsze znajdziecie kontakt na stronie do każdej organizacji, ale można się dopytać, dowiedzieć czegoś. Wiem, że dużo osób też stosuje tę formę, czyli dzwoni do fundacji, czy pisze do nich: chciałbym być wolontariuszem, ale mam kilka pytań, czy możemy pogadać i spotkać się, czy porozmawiać przez telefon.
7: No tak kolokwialnie powiem, takie pośrednictwo trochę tutaj w Fabryce Aktywności Miejskiej, ale trzeba to podkreślić, bezpłatnie absolutnie, co też jest istotne.
2: Oczywiście. Zarówno dla organizacji, instytucji, jak i dla samych wolontariuszy nie ma żadnych opłat. Jest to nasz miejski wolontariat dla każdego. Po prostu zależy nam na tym, żeby z jednej strony ułatwiać każdemu mieszkańcowi, mieszkańce naszego miasta taką możliwość znalezienia, chcieliśmy stworzyć taką bazę, gdzie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, żeby nie było takich progów wejścia, takich przeszkód, tak? Przeglądania miliona stron internetowych, każdej organizacji osobno, a organizacje pozarządowe też bardzo są zadowolone z tego tytułu, że nasz portal istnieje, bo poznają zupełnie zupełnie nowych ludzi, tak? Trafiają do nich zupełnie nowi, bardzo fajni ludzie i to nas ogromnie cieszy. Widzimy, że była ta potrzeba i staramy się rozwijać, staramy się cały czas promować ten portal. Zapraszamy, odwiedzajcie nas.
7: W Fabryce Aktywności Miejskiej o portalu Łódka Wolontariatu rozmawialiśmy z Katarzyną Dyzio. Bardzo dziękujemy za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Cześć, dzień dobry, Marcin Żychliński. Zapraszam Was teraz na spacer.
6: Poznaj miasto.
7: Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, tuż przed OFF-em. To miejsce jest dla wielu znane właśnie jako OFF, ale tak naprawdę to pofabryczny teren, który należał kiedyś do Franciszka Ramisza. A ja rozmawiam z Bartkiem Mielniczkiem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
7: Bartek to przewodnik po Łodzi i właśnie teraz przemieszczamy się. Jesteśmy, właściwie teraz właśnie przekraczamy próg, czy można powiedzieć, kiedyś tutaj był próg, bo był taki murek. Teraz już tego murku nie ma.
3: Tak, dawno bramy, to akurat wyjątek od reguły, bo w tej części Piotrkowskiej nie było zabudowy w Pierzei, tylko był taki charakterystyczny mur z bramą, a za nim wielki kompleks fabryk Franciszka Ramisza właśnie. To jest coś niezwykłego, bo w każdym normalnym mieście Łódź jest niezwykło. To fabryki i magazyny budowano i buduje się i będzie się pewnie budować na przedmieściach, na obrzeżach miasta. A my mamy fabryki w samym centrum. I akurat te, które są w centrum miasta, w sercu Łodzi, w największym starym mieście w Polsce. To są fabryki, które już teraz właściwie nie działają jako fabryki, natomiast bardzo wiele fajnych rzeczy się w nich dzieje. One teraz ożywają na różne nowe sposoby i świetnym przykładem właśnie takiej nowej rzeczywistości to jest teren OFF Piotrkowskiej.
7: I to jest teren, który przez lata właściwie kojarzył nam się z Chinatown, takim tutaj trochę zapyziałym miejscem, do którego zapuszczano się może z mniejszą chęcią, ale teraz faktycznie jest to wielki magnes, można powiedzieć, turystyczny w Łodzi, czyli OFF. O tej fabryce dawnej Ramisza, co można powiedzieć, bo ona się całkiem dobrze zachowała, chociaż nie była rewitalizowana ta elewacja, no to właśnie jest ta prawdziwa łódzka cegła, dzięki temu widoczna.
3: Tak, my mamy w ogóle bardzo wyjątkowe fabryki w Łodzi, bo one są w większości wybudowane w czerwonej cegły, nieotynkowane i one
7: zróbmy
3: mają...
7: Zróbmy dwa kroki, bo tutaj muzyka głośno gra.
3: Mają ogromne ilości zdobień, co jest niezwykłe. Chodzi o to, żeby pokazać, jak fabrykanci są potężni, bogaci. I akurat na OFF-ie jest tak, że część budynków już jest odnowiona, a część jeszcze czeka na odnowianie, na remonty.
7: No i tu właśnie w tym miejscu widzimy, prawda, Bartku? Zobacz, tutaj jest taki kontrast. Jest czerwona cegła zrewitalizowana i ta taka trochę przyciemniona. No właśnie, to jest kilkadziesiąt, a tu w tym przypadku ponad 100 lat różnych naleciałości na tej cegle.
3: Tak jest. To jest świetne miejsce, bo tu mamy świetny materiał porównawczy właśnie. Czyli wchodząc od Piotrkowskiej, idąc prosto do takiego łącznika między wieżą fabryczną a przędzalnią, która stoi po lewej stronie, to właśnie mamy po lewej stronie przędzalnię i ona ma nieodnowioną elewację. I to są, no właśnie, cegły, które są już ponad stuletnie i oryginalne też w większości przypadków tutaj akurat w tym budynku, oryginalne fabryczne okna. A łącznik i wieża fabryczna i ten budynek po prawej stronie, to jest odnowiona rzecz. I
7: tutaj... te okna na górze są drewniane, to one na pewno są oryginalne. Te metalowe, niżej chyba też...
3: Metalowe na pierwszym piętrze też, stalowe, metalowe. To jest taka konstrukcja, co się nazywa szprosy, czyli w takich szprosach są malutkie, małe szybki. Tu, gdzie jest łącznik, to są fejki, można powiedzieć, ale wyglądają świetnie, bo to jest jedna tafla szkła, tylko od zewnątrz i od środka
7: naklejona
3: są
7: jest taka
3: naklejone takie elementy i to wygląda równie fajnie. Tak, myje się tak samo trudno, ale robi robotę i pewnie o to chodzi. Tak samo jest z wieżą fabryczną, tylko właśnie łącznik i wieża są odnowione już przepięknie. I te okna w wieży również. I to jest, no,
7: byłeś tam w środku, na górze?
3: Tak, to jest super miejsce. W planie jakiś czas temu była taka zapowiedź, jest stworzenie takiego punktu widokowego tam wyżej, na tarasie, no bo to jest dobre miejsce, z którego fajnie widać tę część Łodzi. To w ogóle...
7: Ale z takiej wysokości właśnie tych, powiedzmy, no tutaj w tym przypadku chyba 5 pięter, co pozwala zobaczyć dachy wśród mieścia, no i można się poczuć trochę jak taki fabrykant, który tam pewnie doglądał swojego interesu z tej wieży być może.
3: Tak, tak jest. To jest fajny pomysł, żeby właśnie zobaczyć sobie Łódź z góry, najpierw na Google Maps nawet, na po prostu takich fotomapach, albo takie widoki z satelity zobaczyć. I potem z różnych punktów widokowych, bo widać, jaką my mamy niezwykłą strukturę miasta właśnie, czyli te fabryki w samym centrum.
7: Fabryki w samym centrum.
3: Ulicy. Ulice, czyli taki układ, jak to mówimy, amerykański. U nas nie ma takiego centralnego placu, rynku, wokół którego budowano miasto, tylko my mamy takie bardzo proste ulice, których jest mało. Chociaż teraz to się dzieje, że nowe ulice, pasaże, połączenia są budowane, tworzone.
7: Powstają między ulicami właśnie w kwartałach, tak, o których mówimy, w tych takich kwadracikach naszych łódzkich.
3: Tak, no właśnie zaraz będziemy w pobliżu takiej nowej ulicy, która powstaje etapami sukcesywnie, czyli od ulicy Roosevelta, to jest właściwie aż do ulicy Traugutta.
7: I tej ulicy tutaj jako takiej to nie było, to przejście istniało, no bo można było przejść, tylko urząd wpadł na pomysł, żeby właśnie takie przebicie stworzyć, no ma to sens, można powiedzieć.
3: Tak, ta siatka ulic w Łodzi jest rzadka, no bo właśnie, to były duże kompleksy fabryk. Notabene one nie były dostępne przez długie, długie lata dla nikogo poza osobami, które w tych fabrykach pracowały. Czyli dopiero teraz de facto od pewnego czasu mamy możliwość oglądania z bliska tych wszystkich obiektów i nawet wchodzenia do środka oczywiście. I teraz wyzwanie na tym polega, żeby właśnie poprawić, usprawnić przemieszczanie się po mieście na różne sposoby, zwłaszcza dla pieszych, bo staramy się trzymać tej wersji, żeby nie wpuszczać aut do centrum, bo to będzie jeszcze trudniej wtedy. Ale te nowe ulice mają do tego służyć, żeby można było nimi iść albo przejechać rowerem, czy hulajnogą, czy innym środkiem transportu. Samochodami też oczywiście, ale w mniejszej ilości. I trzeba robić takie przebicia międzykwartałowe i we wnętrzach kwartałów. Mamy bardzo duże kwartały właśnie, czyli tak, przestrzeń ograniczoną ulicami. To zgodnie z drogiem wskazówek zegara, Roosevelta, Piotrkowska, Nawrot i Sienkiewicza. To jest wielki kwartał.
7: To ja wchodzę w słowo i teraz jesteśmy przy Wigencji. To jest fabryka Wigencja, która oczywiście już od dawna nie służy

0: Są też wspaniałe spektakle, koncerty, inne wydarzenia. I taka przestrzeń, gdzie są też warsztaty, zajęcia różnego rodzaju. Więc właśnie w Wigencji Teatr Pinokio, który się przeniósł, został przeniesiony z ulicy Kopernika.
1: Gdzie zresztą też chyba wynajmował te przestrzenie teatr, bo to zdaje się był prywatny budynek.
0: Tam jest trochę zamieszanie z własnością. Pewnie dlatego też zdecydowano o przeniesieniu w to nowe miejsce, które jest w rękach miasta na pewno, bez żadnych komplikacji. Tutaj już na pewno to będzie. I właśnie można nowymi ulicami, właśnie dwiema nawet, tak można to powiedzieć, dojść do Wigencji, do Teatru Pinokio, bo jest i nowe połączenie takie od Roosevelta, które jest tak równoległe do Piotrkowskiej Sienkiewicza. Czyli tak więcej w połowie dystansu między Sienkiewicza a Piotrkowską jest nowa zupełnie ulica, która prowadzi od Roosevelta i dochodzimy nią do Wigencji, do Teatru Pinokio. I też od Sienkiewicza można przejść. Docelowo plan jest taki, żeby ta nowa uliczka też, którą możemy wejść na teren Wigencji Pinokia do Sienkiewicza, szła aż do Piotrkowskiej, żeby ją tam połączyć z Ofem. I to będzie też, taka cała nowa siatka ulic w tym miejscu. I łatwiej się będzie można przemieszczać. Tu też jest fajnie, bo jest dobry materiał porównawczy. Można zobaczyć, bo to są do siebie bardzo podobne budynki. Wigencja i fabryka Ramisza.
1: Nawet okna są bardzo podobne, chociaż nieco się różnią.
0: Tak. I to są budynki, no właśnie, które można sobie zostawić, bo plus minus tak, jak wygląda teraz fabryka Ramisza, to jeszcze 5 lat temu wyglądała Wigencja właśnie. I tu mamy takie trochę zniszczone cegły i stare okna ze starymi szprosami. Tutaj w Wigencji są już nowe okna, to też ten sam motyw, czyli to są takie udawane szprosy znowu. Ale wyglądają pięknie. No i właśnie, mamy świetne przykłady tego, co się dzieje ze starymi fabrykami w Łodzi. Czyli już nie ma produkcji, nie ma przemysłu tekstylnego, przynajmniej w takiej skali, jak to kiedyś było oczywiście. Natomiast akurat u Ramisza na Ofie są firmy, które produkują różne rzeczy, różne ubrania i też inne.
1: Gdzieś tam nawiązując trochę do tej takiej włókienniczej historii Łodzi.
0: Tu mamy też i kawiarnie, i inne firmy, i mamy nowe nasadzenia zieleni, nową ulicę całą. I no właśnie, świetny przykład tego, jak taka przestrzeń postindustrialna, poprzemysłowa ożywa i co tu się dzieje nowego, fajnego.
1: Kwartał Roosevelta, Piotrkowska, Sienkiewicza i teraz jesteśmy przy Nawrot i właśnie od ulicy Nawrot jest to przebicie, o którym wspomniałeś.
0: Tak, to jest nowa, zupełnie nowa ulica, ciąg dalszy tej ulicy właściwie, która się zaczyna wcześniej od Roosevelta. I można takimi fragmentami, które są ze sobą połączone, przejść aż właściwie do Traugutta.
1: No i znów to, co lubimy najbardziej, czyli ślady historii naszego miasta.
0: Tak jest, to jest też dobry materiał znowu taki edukacyjny i do zwiedzania, i do zachwycania się.
1: Rozumiem, że tutaj często swoje grupy przyprowadzasz.
0: Mamy halę krytą szedami. To jest taki charakterystyczny dach, czyli w przekroju trójkąt. Jedno ramię jest przeszklone. Było właściwie, bo to już nie ma teraz, ale w takich szedach jedno ramię, czyli północne, jest przeszklone i wpada światło do takiego budynku. I ten budynek zniszczony, ale tuż obok kompleks fabryk, który właśnie teraz jest w trakcie też jeszcze remontu i
1: adaptacji. I to chyba na cele urzędowe będzie przeznaczony ten budynek. Tutaj kiedyś były fundacje, też fundacja Urban Forms miała tutaj swoją siedzibę, ale to dawne, dawne czasy, wiele lat.
0: Między innymi, tak właśnie. A teraz w jednym skrzydle budynku jest Urząd Miasta Łodzi, w tym, który właśnie teraz będzie jeszcze kończony, mają mieć właśnie swoje przestrzenie organizacje pozarządowe łódzkie. Więc właśnie z ulicy Nawrot możemy przejść na sam pasaż Schillera, bo właśnie przez budynek, przez parter budynku jest takie przybicie zrobione, nowe. I dalej jest tak samo, czyli dochodzimy do pasażu Schillera, potem możemy przejść do Placu Komuny Paryskiej, przekroczyć ulicę Tuwima i dalej przejść też przez fabrykę, czy właściwie pod fabryką, pod fabryką aktywności miejskiej. Bo tam też jest tak samo, czyli rozebrano kawałek parteru i można dołem przejść sobie jeszcze dalej.
1: Mhm. Tam jest komin z mewą, taki charakterystyczny, tak. I to jest fabryka aktywności miejskiej. Co ty myślisz o takich ruinach dosłownie? No, stoimy teraz przed zrujnowaną ścianą, a ona faktycznie pokazuje, jak to ten kontrast się w Łodzi bardzo mocno rzuca w oczy, bo taka ściana w środku zrewitalizowanej przestrzeni. Natomiast no co, no, prawdopodobnie też tutaj być może chodziło o własność tego, tak?
0: Tak, to jest prywatna przestrzeń. Właściciel...
1: No, nazwijmy rzeczy po imieniu, jest to ruina, po prostu wygląda jak zrujnowany zamek.
0: Najwyraźniej nie miał żadnego

0: planu i chyba nie ma, żeby cokolwiek z tym robić.
1: Czyli
0: więcej.
1: Są oczyszczone, są te wszystkie ruiny, te ściany z takich elementów, które mogą odpaść, rozumiem? I to jest zostawione w takiej formie.
0: To ma swój urok i to ma swoją moc, bo też właśnie mamy ten materiał porównawczy, możemy zobaczyć obok siebie dosłownie taką odnowioną fabrykę i to, co stoi, no właśnie, jako ruina.
1: Coś niesamowitego, prawda?
0: Niektórzy twierdzą, i to nie jest taki zły pomysł, żeby na przykład takie coś zostało, jako trwała ruina. Jest taki pomysł, żeby takie miejsce zostawić, a w każdym razie teraz, dzisiaj, no możemy sobie porównać, możemy zobaczyć i możemy też przekonać się, jaką moc ma takie powtarzane bardzo często, banalne, ale prawdziwe hasło, że już to jest miasto kontrastów, bo tu nowa ulica, nowa nawierzchnia, nowa jezdnia, nowy chodnik, nowe latarenki.
1: I boch!
0: I odnowiony budynek, a po sąsiedzku właśnie ruina, która też wygląda ciekawie.
1: No właśnie chciałem to powiedzieć, że to powinno razić w oczy, ale to przykuwa wzrok.
0: Tak, bo to są też dobre, piękne cegły, też widać takie łuki nad oknami, widać nawet same okna ze szprosami też jeszcze tutaj. To jest dobry materiał na zdjęcia, ale też ponieważ nie ma dachu, to przez okno widać niebo w ogóle, więc tu pewnie będzie...
1: To polecamy to miejsce, to jest nawrot tuż przed wejściem do pasażu Schillera, tu jest taka nowa brama, a jeszcze po prostu nie wszyscy wiedzą o tym miejscu, bo to jest, jest bardzo nowe przebicie.
0: Z tego miejsca, gdy dochodzimy do przejścia pod fabryką na pasaż Schillera, to jeszcze będzie można skręcić w lewo i też pod fabryką wejść na takie podwórze z żyrandolami. I to też znowu kolejna nowa siatka ulica. Jest też takie ważne podwórze dla mnie osobiście, bo tam kiedyś było takie miejsce, gdzie mirabelka rosła. I tam z moją ukochaną dziewczyną, z moją Sylwią, byliśmy na takim wspaniałym spacerze. Teraz tam na tym samym podwórzu są takie piękne, wiszące żyrandole na podwórzu. I one, jak jest zmrok i wieczór, i noc, to są...
1: Pięknie podświetlone.
0: Tak, to są świecące. I tam są takie pokazy światło i dźwięk, więc zawsze zapraszamy w Light Move Festival w Łodzi, ale takie pokazy z tej bajki, pokazy tego rodzaju mamy co weekend w naszym mieście.
1: Dziękujemy Ci, że oprowadziłeś nas po tym kwartale fabryki Ramisza, ale nawet tutaj weszliśmy kawałek jeszcze do pasażu Schillera. Bartek Mielniczek nas dzisiaj oprowadzał. Dziękujemy.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Żychliński, zapraszam. Zwiedzamy dziś ogród pałacowy przy Muzeum Miasta Łodzi, a oprowadza i opowiada o pałacu dziś Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi. Dzień dobry.
3: To jest dzień dobry. Na otwarcie tego ogrodu, które zwykle przypada tak z początkiem maja, koniec kwietnia, początek maja, no i otwarty jest on tak do, póki pogoda pozwala, czyli przełom października i listopada zwykle. No to no, czekam na to otwarcie, bo tutaj właśnie zawsze się bardzo, bardzo dobrze wycieczki rozpoczyna. Widać stąd bardzo dużo, widać całą bryłę tego budynku, widać też taką elewację, która jest tutaj zdecydowanie bogaciej zdobiona niż to, co mamy od strony ulicy. Tak więc tak, tutaj bardzo lubię i przebywać sam i z grupami rozpoczynać.
1: To, co zwraca naszą uwagę w ogrodzie, to oczywiście przepiękna fontanna.
3: Tak, no fontanna, która tutaj stoi stąd, z tego ogrodu, z tego pałacu nie jest, ona pochodzi no, niespecjalnie z daleka też, no bo z willi urbanowskich, czyli to jest bodaj tutaj przy obecnie cmentarnej, ale ona tutaj przywędrowała do nas około 2007 roku, od niedawna jest ona właśnie co roku też na lato uruchamiana, ale jeżeli chodzi właśnie o takie elementy tego ogrodu, które są historyczne, nawet, no czy największe takim czymś, na czym właśnie tutaj się zawsze skupiam, jak z grupami jestem, to jest to, czego tak naprawdę tutaj nie ma. No bo zwykle właśnie jak wychodzimy z pałacu, wychodzimy przez ten ganek w tym narożniku, no to zwykle z grupami się zaczyna właśnie dosłownie w tym jakby dziedzińcu, w tym narożniku, przy tych balkonach od strony części mieszkalnej, ale właśnie tam stoimy zwykle na takim placyku, na takim dziedzińcu będącym miejscem, gdzie dawniej stała już tutaj dużo bardziej okazała, dużo większa fontanna, zdemontowana w czasach II wojny światowej i po niej zachowały się raptem szczątki niewielkie. Popadła już w ruinę do czasu w zasadzie II wojny światowej, więc ona tylko podczas II wojny światowej została dosłownie zdemontowana. Tamta fontanna no już raczej w tamtej formie nie miałaby z czego tutaj powracać, ale No ale tak, no, fontanna ta ulokowana tutaj właśnie centralnie w tym dawnym ogrodzie francuskim, czyli tym który był tam właśnie częścią w obrębie pałacu, no to jest tutaj elementem stosunkowo powiedzmy nowym tego ogrodu, no ale nowym to już 20 lat niedługo będzie.
1: No tutaj z tego punktu widzenia nie ma się co dziwić, że mówi się o Pałacu Poznańskich, że to jest taki łódzki Louvre. Ten ogród oczywiście był też i planem filmowym i tutaj się bardzo dobrze zaczyna spacery po pałacu. Co na ten ogród się jeszcze składało kiedyś?
3: Ten ogród kiedyś był zdecydowanie większy, zdecydowanie dłuższy, że tak powiem, no bo on ciągnął się wzdłuż całego tutaj kompleksu fabrycznego, więc to, co nam się zachowuje do dziś, to co przetrwało jako ogród, to nie wiem, czy to jest jedna czwarta tego, co było dawniej, no bo to się ciągnęło dosłownie no, wzdłuż całych tych fabryk praktycznie do Drewnowskiej. Tutaj w obrębie pałacu, jak to właśnie wymieniamy, no to mielibyśmy ogród francuski, czyli ten taki geometrycznie rozplanowany, pieczołowicie wszystko docięte. Dalej za tym skrzydłem poprzecznym dodanym już tutaj w czasach powojennych, w czasach urzędowych mielibyśmy ogród opisywany jako angielski, taki romantyczny, spacerowy, parkowy. No i z różnych przekazów wiemy, że dalej jeszcze właśnie w tym końcu przy u zbiegu teraz Drewnowskiej i Zachodniej byłby ogród użytkowy, no, czyli jakiś sad owocowy, może coś czasami wykorzystywane jako strzelnica. No ale taki pas zieleni właśnie ciągnący się tam i te takie drzewa właśnie przy tych parkingach manufaktury, które tam jeszcze gdzieś się w tym narożniku właśnie zachowują, są pozostałościami chyba po tych parkowych nasadzeniach. Najczęściej padającym pytaniem jest, zwykle zaczynam od oprowadzanie od wspomnienia faktu, iż sam Izrael Poznański tego pałacu w tej obecnej formie, w tej formie, którą my widzimy dziś, która wokół nas stoi, która tutaj się zachowuje, nigdy nie widział. No i potem no ale jak to? Czy to tutaj Poznański nigdy faktycznie nie mieszkał? No bo pałac po prostu w tej formie powstaje w latach tak 1902-3, w zależności od pomieszczeń to było oddawane do użytku w różnych latach, ale on po prostu umiera w roku 1900 i przebudowa rusza dosłownie niedługo po jego śmierci. Z uwagi na to, że to następne pokolenie ma swoje posiadłości, ma gdzie takich swoich osobistych gości przyjmować, no to ten pałac właśnie przekształcają na coś, co ma być przede wszystkim wizytówką ich przedsiębiorstwa, wizytówką tej firmy, z taką niewielką, wydzieloną częścią mieszkalną, ale właśnie no to jest zawsze taki element zaskoczenia, kiedy się okazuje, że coś, co dawniej, co większość do dziś łodzian nazywa tak kolokwialnie Pałacem Poznańskiego, tak naprawdę Poznańskiego pałacem w tej dzisiejszej formie nie było.
1: Jakie sylwetki poznajemy, kogo poznajemy, odwiedzając Pałac Poznańskich?
3: No to mimo wszystko jednak poznajemy tego Izraela Poznańskiego, no bo bez niego, bez tego Nestora Rodu tutaj to wszystko w tej formie by raczej nie istniało, no i to wszystko bardzo, bardzo dużo jemu właśnie zawdzięcza, ale w zasadzie takie opowiadanie o historii tej rodziny zaczyna się od Kalmana Poznańskiego, od jego ojca, od tej osoby, która tę rodzinę tutaj do Łodzi w latach 30. XIX wieku sprowadziła. Poznajemy oczywiście postać wdowy po Izraelu Poznańskim, Leonii Poznańskiej, Leonii z domu Hertz, która tutaj w tym pałacu była tak naprawdę najdłużej mieszkającym, takim powiedzmy etatowym, pełnoczasowym domownikiem, tutaj mieszkając przez 14 lat po śmierci małżonka do 14 roku, w zasadzie sama, w zasadzie tutaj jedynym domownikiem by była oczywiście jakaś służba, by pomieszkiwała, by tutaj w nocy była, ale w dzień, jakby po godzinach pracy firmy, jak ci firmowi goście, dla których ten pałac tak naprawdę powstał, już stąd się usunęli, jak te przestrzenie firmowo-biurowe, administracyjne przestawały te funkcje na noc pełnić, no to ona tutaj pozostawała sama, no i goście poznają oczywiście tę sylwetkę do tego stopnia, do jakiego my o niej cokolwiek wiemy, a to tak naprawdę jest bardzo, bardzo niewiele, no bo ta Leonia Poznańska mimo statusu, mimo rangi, mimo tego, kim był jej mąż, kim były jej dzieci, pozostaje gigantyczną zagadką, pozostaje wielką niewiadomą i tutaj jest sporo właśnie też takiej przestrzeni dla naszych osobistych oczywiście wyobraźni, no bo widzimy te wnętrza, które ją otaczały, widzimy te jej apartamenty, możemy spojrzeć na te widoki, które ona ona by codziennie w zasadzie z tych swoich okien mogła wyglądać. Widzimy, jak blisko od tych jej okien przebiega ten mur dzielący, prawda, ten jej pałacowy świat od tego świata fabrycznego, no ale nie wiemy nic. Nie zachowują się po niej żadne pamiętniki, listy, dokumenty. W zasadzie w momencie swojej śmierci w 1914 roku, na krótko przed wybuchem I wojny światowej, ona no, jakby rozpływa się, przestaje istnieć i pozostaje, jak wspomniałem, gigantyczną zagadką, gigantyczną niewiadomą.
1: O Pałacu Poznańskich opowiada nam dziś Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi.
3: Do stosunkowo niedawna tutaj jeszcze ślady, czy część tych wystaw tutaj jeszcze funkcjonowała. Na pierwszym piętrze mieliśmy jako pokrywające się w tych samych fizycznych przestrzeniach dwie różne narracje, dwie różne wystawy, no bo mieliśmy te zachowane, czy to odrestaurowane, czy czasami w dużym stopniu przekształcone, ale jakoś tam, no zachowane wnętrza historyczne. No i w tych wnętrzach funkcjonował jeszcze Panteon Wielkich Łodzian, czyli wystawy właśnie poświęcone postaciom z tego miasta, czy postaciom związanym blisko z tym miastem, ale teraz trwa proces przenoszenia tego, jakby oddzielania jednego od drugiego, czyli na parterze przede wszystkim w tym skrzydle krótszym, w tym skrzydle od strony ulicy Ogrodowej ma funkcjonować wystawa taka spójna już nie pod nazwą Panteon Wielkich Łodzian, tylko Łódzkie Fenomeny i to ma być właśnie poświęcone postaciom z tego miasta, taką zajawką, czy tutaj pierwszym elementem tego jest wystawa o Jerzym Kosińskim. To się przenosi na pierwszym piętrze wystawy wnętrza, powiązane właśnie już bezpośrednio z rodziną Poznańskich, tam jeszcze w tym kącie czy w tym końcu tego pierwszego piętra, tej części dostępnej dla zwiedzających, mamy Artura Rubinsteina, gdzie mamy kolekcję pamiątek po nim. W dwóch pomieszczeniach, jednym od strony bardziej ulicy, w takim pokoju kominkowym, drugi tutaj od strony ogrodu, ale poza Poznańskimi, czy też poza tymi postaciami bezpośrednio związanymi z tym pałacem, związanymi z tą rodziną Poznańskich i może też historią przemysłowej Łodzi, no to w zasadzie pozostaje tam tylko Artur Rubinstein. Reszta domyślnie będzie na parterze i będziemy też mieli Karski razem z Aliną Margolis-Edelman i Markiem Edelmanem. Taka wspólna wystawa im dedykowana, im poświęcona.
1: A w tych historycznych wnętrzach są też interaktywne elementy. Mówię o wystawie, która też jest stosunkowo nowa.
3: Tak, piwnicy. Na piętrze minus jeden mamy wystawę Łódź w Europie, Europa w Łodzi. Ona powstała, już nie będę mówił konkretnego roku, ale tak w okolicach pandemii, czy zaraz przed, więc to no, trzeba będzie...
1: Całkiem świeża sprawa. Jeśli ktoś długo nie był w muzeum, to pewnie mógł jeszcze nie widzieć.
3: Tak. Ale to właśnie taka wystawa poświęcona historii Łodzi. Ogólnie z jednej strony, no bo tam ten okres tej Łodzi przedprzemysłowej też do tego są nawiązania, no ale przede wszystkim tych ostatnich 200 lat historii Łodzi, odkąd tutaj właśnie ten przemysł włókienniczy zaczął się rozwijać. Ale tak jak pan mówi, no wystawa interaktywna, sporo elementów takich, czy to do dotknięcia, do wypróbowania, do posłuchania, też do odczytania w taki, no ją, to nie jest, jest to wystawa, którą można w zasadzie dostosować do siebie, do własnych zainteresowań. Tak, ale ogólnie też, jeżeli chodzi o te wystawy historyczne na pierwszym piętrze, no to tam otworzyliśmy w tym roku jesienią taką nową, w tym roku zimą. Zimą 25 roku otworzyliśmy właśnie nową, jako odsłonę, czy nową konfigurację, nową koncepcję tych historycznych wnętrz na pierwszym piętrze. Poznański Pałac Potęga Pokolenia, tak to nazywamy. No i otworzyliśmy wystawę Poznański Pałac Potęga Pokolenia, gdzie te właśnie historyczne wnętrza wzbogacone są też o, na przykład o makietę w pierwszej sali, gdzie ten rozwój przedsiębiorstwa poznańskie, też budowa fabryki chronologicznie jest przedstawiona w taki sposób bardziej właśnie przystępny. Mamy też elementy scenograficzne, czyli na przykład na stolikach, na fotelach leżą reprinty gazet z przełomu XIX-XX wieku. No w zależności od tego, jaka to jest sala, czemu ona jest konkretnie poświęcona, to będą to inne pisma tam można, można po prostu te narracje jakby pogłębić.
1: Ile czasu potrzebujemy, żeby zwiedzić cały pałac i tak naprawdę wszystko zobaczyć i o wszystkim posłuchać, to w jeden dzień chyba się tego nie zrobi.
3: W jeden dzień pewnie, no można to, więc tak, no. U nas takie standardowe oprowadzania z przewodnikiem trwają około półtorej godziny, można grupa pozwala, no to pewnie o tym wszystkim można gadać do 2,5-3 godzin, ale no takie powiedzmy półtorej godziny bym poświęcił na te właśnie wnętrza na pierwszym piętrze, potem też do godziny na te na te wystawy w piwnicach, aczkolwiek tak jak pan wspomniał, no jeden dzień pewnie nie wystarczy, o tyle, że tutaj jest te szczególnie te właśnie największe sale reprezentacyjne, one bardzo zmieniają swój charakter w zależności od pory dnia, od pory roku, więc na przykład jak mamy tę wielką salę jadalną, którą no, oczywiście można zobaczyć, nie wiem, we wszystkich pewnie materiałach promocyjnych związanych z tym miastem, można zobaczyć Ziemię Obiecanej Wajdy, prawda, no to tam ta sala wygląda zupełnie inaczej. Inaczej teraz na jesień, wygląda zupełnie inaczej w grudniu, kiedy właśnie słońce mamy niżej i to światło inaczej wpada, inaczej odbija się w tych wszystkich sopelkach szkła, więc po prostu warto wracać, warto też ten ogród oglądać w różnych porach roku. Jeżeli chodzi właśnie o same treści merytoryczne, no to pewnie parę godzin trzeba temu poświęcić, ale już jako taka atrakcja wizualna, jako zabytek, no to można wracać i wracać. Odkąd tutaj pracuję, no to za każdym razem w zasadzie przechodząc przez te wnętrza inaczej trochę je postrzegam, coś one inaczej zawsze, coś innego zawsze one z siebie dają i jakoś inaczej one na mnie oddziałują.
1: O Pałacu Poznańskich opowiadał nam Wojciech Owczarek z Muzeum Miasta Łodzi. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Marcin Rzechliński, zapraszam, a dziś gościmy w Muzeum Pałacu Herbsta i rozmawiamy z Joanną Jaśkiewicz właśnie tutaj z muzeum. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Wszyscy wiedzą, o który pałac chodzi, to jest ten na rogu Przędzalnianej i Tymienieckiego, czyli bardzo piękny pałac, który poniekąd był też przecież wizytówką Herbstów, tak można powiedzieć.
4: Jak najbardziej, tutaj w tym pałacu mieszkały dwa pokolenia rodziny Herbstów. No i mamy tutaj takie typowe dla Łodzi założenie, bo mamy fabrykę, mamy pałac fabrykancki i mamy osiedle dla robotników, czyli no coraz słynniejszy Księży Młyn. Pierwszymi mieszkańcami byli Edward i Matylda Herbstowie. Edward Herbst pochodził z Radomia, z rodziny niemieckiej i on był z wykształcenia handlowcem, natomiast zaczął pracę tutaj w Łodzi w zakładach Karola Scheiblera, czyli w największych zakładach przemysłowych, jakie były w Łodzi, u najpotężniejszego z łódzkich fabrykantów, łódzkiego króla bawełny.
1: Czy on wtedy był takim potentatem, który mógł inwestować, czy po prostu zatrudnił się?
4: Zatrudnił się, natomiast szybko tam się piął po szczeblach kariery, szybko stał się bardzo zaufanym pracownikiem, do tego stopnia, że w roku 1875 ożenił się z córką swojego pracodawcy, czyli z Matyldą z domu Scheibler, a później Herbst. No i właśnie wzięli ślub w roku 1875.
1: A to była ich decyzja, czy to bardziej rodzice zadecydowali?
4: Aha, tego nie wiemy do końca. Tu jest taka trudność z tą biografią tej rodziny, że po nich nie zostały w ogóle osobiste papiery.
1: Tutaj w pałacu nic nie odnaleziono po wojnie.
4: W ogóle nie mamy żadnych zapisków, bardzo niewiele korespondencji, pamiętników, więc o ich życiu prywatnym wiemy bardzo niewiele. No z pewnością to była w dużej mierze podyktowane kwestiami biznesowymi. Karol Scheibler wiedział, za kogo wydaje swoją najstarszą córkę. Zresztą on zmarł niewiele później tak naprawdę i po jego śmierci to rzeczywiście Edward Herbst przez jakiś czas przynajmniej był taką najważniejszą osobą w tym rodzinnym przedsiębiorstwie. W związku z czym rzeczywiście tutaj chyba potrzebował Karol Scheibler kogoś, kto w razie czego mógłby go zastąpić godnie. No i Edward Herbst się świetnie sprawdził w tej roli. I pałac został wybudowany mniej więcej wtedy, kiedy oni wzięli ślub, czyli około roku 1875. W Łodzi często się powtarza taką informację, że to był prezent ślubny, ale to nieprawda, a przynajmniej nie do końca, bo na pewno ten pałac został wybudowany dla Herbstów, na pewno przy okazji ich ślubu, ale on nigdy nie był ich własnością. To zawsze była własność spółki. No oczywiście chodziło o względy podatkowe, prawda?
1: Czyli dwa pokolenia tutaj mieszkały, ale rodzina nie musiała, rozumiem, płacić podatków, tak jakbyśmy dzisiaj płacili podatek od nieruchomości, bo było to na spółkę, więc spółka ponosiła koszty.
4: Tak, dokładnie, to była część...
1: Łodzianie już 150 lat temu bardzo przedsiębiorczy.
4: Tak, no z pewnością ta rodzina była bardzo przedsiębiorcza. Tak, to rzeczywiście była część majątku firmowego, więc tutaj to bardziej się opłacało w kwestii rozliczeń, ale tu jak najbardziej mieszkały dwa pokolenia rodziny. Najpierw Edward i Matylda. Po śmierci Edwarda Matylda na stałe przeniosła się do Sopotu, to już są lata 20, bo w Sopocie Herbstowie mieli swój drugi dom, piękną willę, którą bardzo lubili. Oni byli bardzo mocno związani z Sopotem, do tego stopnia, że ich grób rodzinny jest nie w Łodzi, tylko w Sopocie właśnie.
1: A co działo się wtedy z pałacem?
4: A w pałacu wtedy pod koniec lat 20 wprowadza się tu ich średni syn Leon ze swoją żoną Aleksandrą. I to jest to drugie pokolenie, które tutaj mieszkało. Herbstowie w sumie mieli czworo dzieci, trzech synów i przedwcześnie zmarłą córkę. No i właśnie Leon to był ten syn, który pozostał w Łodzi, który związał się z rodzinnym przedsiębiorstwem i który tutaj mieszkał jako dorosły człowiek.
1: Ta córka to Anna Maria, prawda?
4: Tak, to była wielka tragedia dla rodziny, bo ona zmarła mając niespełna 10 lat. Bardzo ciężko, gwałtownie zachorowała. Obecnie przypuszcza się, że to mogło być zapalenie opon mózgowych, chociaż nie ma pewności. Wtedy nie dało się tego zdiagnozować.
1: Czy to był impuls do tego, żeby powstał szpital przy Milionowej?
4: Szpital przy obecnej Piłsudskiego, obecny szpital imienia Janusza Korczaka. Tak, dokładnie. Po śmierci Anny Marii, no i zrozpaczeni rodzice chcieli ją upamiętnić na różne sposoby. No i najbardziej spektakularne to było ufundowanie szpitala. To był pierwszy szpital na terenie Łodzi dziecięcy, bardzo tu potrzebny. Taki bardzo pionierski też na ziemiach polskich tak naprawdę. I jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym on pełnił taką rolę ośrodka szkoleniowego dla pediatrów. Był bardzo nowoczesny. Herbstowie zażyczyli sobie, żeby ten szpital na zawsze nosił imię Anny Marii, żeby był takim pomnikiem tej dziewczynki. No obecnie ta nazwa jest zmieniona, w okresie powojennym została zmieniona. Natomiast rzeczywiście Herbstowie, dla nich to było bardzo ważne. Dbali o ten szpital, nawet po tym jak go ufundowali, chętnie go doposażali, fundowali tam jakieś kolejne wyposażenie, kolejne budynki. Później Matylda Herbstowa przekazała majątek w Sokolnikach na potrzeby sanatorium dla pacjentów tego szpitala, więc rzeczywiście to była dla nich taka bardzo ważna inicjatywa.
1: I teraz, kiedy myślimy o śladach pozostawionych przez Herbstów w Łodzi, no to wspomniany szpital, pałac, w którym jesteśmy obecnie, Księży Młyn, który jest tematem na oddzielną rozmowę i oddzielny spacer, i jeszcze famuły po Herbstach, po pracownikach, którzy pracowali tutaj w fabrykach.
4: Tak, no dokładnie, to osiedle na Księży Młynie, gdzie są właśnie famuły, ale nie tylko, bo to było osiedle samowystarczalne tak naprawdę. Mówiono, że to miasto w mieście, bo niektórzy całe życie przeżyli na Księży Młynie i wcale nie musieli odwiedzać Łodzi. Na miejscu była szkoła, był sklep dla pracowników, gdzie mogli w preferencyjnych cenach kupować. Były jakieś obiekty związane z rozrywką, był obok publiczny park Źródliska, więc wszystko to, co było potrzebne, także to, co zapewniało bezpieczeństwo, bo też Szajblerowie ufundowali szpital, obecny szpital Jonschera, który też służył pracownikom ich fabryki.
1: Właśnie stąd moje skojarzenie ze szpitalem przy Milionowej, a to przecież to jest szpital, który powstał w budynkach pofabrycznych też między innymi, ale tam też był szpital jako taki.
4: Tak, to znowu inicjatywa mamy Matyldy Herbstowej, czyli Anny Szajbler. Ale rzeczywiście no tutaj o tych inicjatywach i przemysłowych, i charytatywnych Szajblerów i Herbstów nie zawsze możemy mówić też rozdzielnie, bo to po prostu była jedna rodzina, jedna firma.
1: A to, gdzie jesteśmy w tym miejscu, dosłownie w tym pomieszczeniu, którego ściany są wypełnione fotografiami, to są wnętrza sprzed ponad 100 lat pokazane?
4: Tutaj na wystawie Herbstowie Historie Niedokończone prezentujemy między innymi fotografie z okresu międzywojennego, głównie z lat 30. I tu widać, jak ten pałac wyglądał w czasach, kiedy mieszkali tutaj Leon i Aleksandra Herbstowie.
1: No i trzeba powiedzieć, że wyglądał bardzo imponująco.
4: No to prawda, rzeczywiście niezwykle piękne wnętrza. To, co teraz można oglądać na wystawie, jest próbą rekonstrukcji tego, jak te wnętrza wyglądały, ponieważ no niestety my w zasadzie nie mamy oryginalnych rzeczy należących do Herbstów. I myślę, że to też jest ciekawa historia. Tutaj już przechodzimy do okresu tak naprawdę II wojny światowej. Otóż Leon Herbst...
1: Zanim o tym, to tylko przypomnę, że rozmawiamy z Joanną Jaśkiewicz z Muzeum Pałacu Herbsta, więc jesteśmy w czasie wojny.
4: Tak, jesteśmy w czasie wojny, jest początek lat 40. Leon Herbst jest już bardzo schorowany, wyjeżdża do Wiednia, żeby się leczyć tam. I niestety w tym Wiedniu umiera. Jego żona Aleksandra przywozi jego ciało do Sopotu, do rodzinnego grobowca. Przyjeżdża do Łodzi i tutaj załatwia ostatnie interesy. To znaczy znajduje pracę w całej służbie zatrudnionej w pałacu. To myślę niezwykle istotne w czasach wojny jednak. A po drugie zabiera stąd wszystko. I mówiąc wszystko, mam na myśli naprawdę wszystko. Meble, dywany, obrazy, kilkanaście tysięcy butelek wina, bo on był wielkim kolekcjonerem wina. Musiał mieć ileś wagonów kolejowych, żeby to wywieźć z Łodzi. Wyjeżdża z tym za granicę. Nigdy już do Polski nie wraca. No i niestety w ten sposób przepadło nam całe wyposażenie pałacu. Ona z pewnością to po prostu wyprzedawała w późniejszych latach. Tak, tak, tak. Więc w związku z tym niestety my w pałacu mamy dosłownie pojedyncze rzeczy, które należały do Herbstów. Niektóre rzeczy udało nam się odkupić od ich spadkobierców. Leon i Aleksandra akurat dzieci nie mieli, ale ich inny syn miał troje dzieci, w tym córki bliźniaczki i jedna z tych córek zmarła kilka lat temu i po jej śmierci, właśnie, czyli tak ostatnia wnuczka Herbstów to była, Edwarda i Matyldy, zmarła w roku 2019 i po jej śmierci właśnie jej dzieci sprzedawały część tych pamiątek rodzinnych i wtedy udało się nam kupić kilka przedmiotów.
1: Patrząc na pałac z lotu ptaka, co składa się na ten kompleks pałacowy, bo jest tutaj jeszcze przepiękny ogród, do którego mam nadzieję, że też jeszcze przejdziemy.
4: Tak, no ogród to było oczko w głowie Edwarda Herbsta. On uczestniczył w jakichś wystawach, konkursach ogrodniczych. Ten ogród był też większy oryginalnie, bo on też zawierał w sobie staw, który obecnie jest poza naszym terenem.
1: Więc... To wszystko był kiedyś jeden ogród z tymi tutaj stawami pomiędzy Rydza Śmigłego a Tymienieckiego Przędzalnianą.
4: Tak, tak. Tutaj...
1: W tym kwartale tutaj.
4: Tak, staw przy Przędzalnianej jest tak naprawdę tuż za naszym płotem, a dawniej był na terenie należącym do Herbstów. Tak, no ten ogród, tak jak powiedziałam, był przepiękny. Był tu też wielki ogród zimowy, który niestety został zburzony w latach 50., w którym były egzotyczne rośliny. Herbstowie jako jedyni w Łodzi mieli drzewka pomarańczowe podobno. I potem jeszcze dalej ciągnął się ten ogród w stronę obecnej ulicy Rydza Śmigłego i zaczynała się tam część gospodarcza, która przechodziła w ten tak zwany folwark szajblerowski, gdzie, no, gdzie już właśnie bardziej uprawiano rośliny do jedzenia, tak można powiedzieć.
1: No tak, bo te ogrody miały takie swoje funkcje też, były i pewnie część francuska, angielska i taka właśnie bardziej, nie wiem, z sadem związana?
4: Tak, no tam tak naprawdę tam dosłownie był cały folwark, po prostu całe gospodarstwo wiejskie, które produkowało tutaj na potrzeby rodziny Herbstów, Scheiblerów.
1: No i to, co myślę wszyscy łodzianie powinni wiedzieć, to tutaj w pałacu, a dokładnie w powozowni znajduje się wystawa obrazów i wiszą tu na przykład obrazy Matejki, tak na przykład, tylko jest tych nazwisk oczywiście tam więcej. Oryginalne obrazy można w Łodzi zobaczyć tutaj właśnie w Pałacu Muzeum Herbsta.
4: Jak najbardziej, w budynku dawnej powozowni działa Galeria Sztuki Dawnej. Tam jest wystawa Widziałem prawdziwe arcydzieło, malarstwo polskie XIX i początku XX wieku. No i dosłownie to jest wystawa takich największych dzieł z naszej kolekcji, więc znajdziemy tu rzeczywiście najważniejsze nazwiska polskiej sztuki XIX stulecia. Matejko, Rodakowski, bracia Gierymscy, Wyczółkowski, Malczewski, Boznańska. Dzieła wszystkich tych malarzy tutaj można oglądać.
1: A co do zwiedzania, wchodząc do Pałacu Herbstów, możemy właśnie skorzystać z pomocy przewodników, co bardzo tutaj zalecamy. Dział edukacji jest gotowy do tego, żeby wszystko opowiedzieć. Co pokazujecie? W jakiej kolejności pokazuje się ten pałac?
4: Indywidualnym zwiedzającym proponujemy korzystanie z audioprzewodników, natomiast bardzo dużo organizujemy różnego rodzaju wydarzeń edukacyjnych. Raz w miesiącu nas można zawsze zwiedzać z przewodnikiem pałac i galerię. Zwiedzanie pałacu często zaczynamy tutaj na wystawie Herbstowie Historie Niedokończone, no i później po kolei najpierw wnętrza na parterze, które mają charakter reprezentacyjny, i potem prywatne wnętrza na piętrze. Najczęściej w ten sposób się to odbywa.
1: Czyli kiedy ostatnio raz można tutaj było kogoś z rodu Herbstów spotkać? Ta Urszula tutaj była jeszcze przed śmiercią?
4: Niestety nie udało się tego zrealizować. Była jej córka i to było bodajże 4 lata temu, tak mi się wydaje. W każdym razie już po śmierci matki. No i to była bardzo wzruszająca wizyta. Bardzo, bardzo było ciekawe to spotkanie również dla nas.
1: Czyli patrząc teraz na mapę Łodzi i to miejsce, w którym jesteśmy, to w zasadzie takie serce tego dawnego imperium, można powiedzieć, Herbstów, Szajblerów i Herbstów, tak?
4: Tutaj rzeczywiście dookoła tego Księżego Młyna, gdzie były te dwa pałace, po jednej stronie pałac Herbsta, po drugiej stronie pałac Szajblerów, czyli współcześnie Muzeum Kinematografii, no tutaj biło serce tego ogromnego, naprawdę ogromnego fabrycznego imperium.
1: No i które to imperium teraz przechodzi i rewitalizację, i zmienia się tak naprawdę, wracając poniekąd do tego, jak wyglądało kiedyś.
4: Tutaj okolica bardzo, bardzo się zmieniła. Teraz Księży Młyn rzeczywiście jest zrewitalizowany i widzimy, jak przyciąga turystów.
1: Przychodzą do Was tutaj też?
4: Tak, jak najbardziej. Widać, że kręci się tutaj sporo turystów, że coraz więcej w ogóle osób przyjeżdża chyba do Łodzi na wycieczki. Bardzo nas to cieszy i my się bardzo cieszymy, że nasz pałac też budzi duże zainteresowanie.
1: A po pałacu Herbsta oprowadzała nas dziś i opowiadała o historii rodu Herbstów Joanna Jaśkiewicz z Muzeum Pałacu Herbsta. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.